Tęsknię za stertą rozrzuconych koszul, za rapowaniem do utraty głosu, spaniem do piątej, graniem od piątej i za beztroskim oglądaniem pornosów. Tęsknię

za smarki z markiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda tak.

de survivale, Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: Reklama. Weekend z Radiem Sochaczew.
1: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
2: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
3: Sponsorem pasma jest SSW Wojtechnik. Autoryzowany dealer marki Stihl. Kopernika 1 po byłym Big Wayu.
0: Reklama.

0: Autopromocja.
1: Pasje, zainteresowania i zajawki, które kształtują codzienność wielu osób. Zajarani w Radiu Sochaczew porozmawiamy z ludźmi, którzy rozwijają się w różnych dziedzinach, od sztuki i muzyki przez sport, aż po mniej oczywiste hobby. Sprawdzamy, skąd biorą się pasje, jak się rozwijają i co wnoszą do życia. Słuchaj w każdy czwartek po 18.
2: Sponsorem programu jest JR Optima, zakuwanie przewodów hydraulicznych, Wiejca 88A, koło Campinosu.
0: Autopromocja.
3: Reklama. Tu Sochaczew.pl. Wiadomości, felietony, komunikaty. Tu Sochaczew.pl. Zdjęcia, ogłoszenia, katalog firm. Szybko, rzetelnie, na każdy temat. Tu Sochaczew.pl. Wielu ludzi, wiele spraw, wiele poglądów. Jedno miasto, jeden portal. Tu przeczytam, tu zobaczę. Tu Sochaczew.pl. Weekend z Radiem Sochaczew.
4: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
5: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
6: Sponsorem pasma jest SSW Wojtechnik. Autoryzowany dealer marki Stihl. Kopernika 1 po byłym Bigwayu.
3: Reklama.

Radio Słuchacze. Jeszcze więcej muzyki.

0: Reklama.
1: Sklejka Sochaczew to jedna z największych hurtowni sklejek w Polsce. Sklejka Sochaczew to sklejki surowe, szalunkowe, laminowane. Ponadto antypoślizgowe do wykorzystania m.in. na taras, przyczepę samochodową. Sklejka Sochaczew to sprzedaż hurtowa oraz detaliczna. Docinamy na wymiar. Sklejka Sochaczew, ulica Chemiczna 10A, teren Chemiteksu. Telefon 516-650-969. www.sklejka-sochaczew.pl.
2: Remont? Wielkie sprzątanie domu, garażu albo piwnicy? Przywieź odpady do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla mieszkańców Sochaczewa. PSZOK znajduje się na terenie oczyszczalni ścieków przy alei 600-lecia 69 i jest czynny w soboty od 9 do 15. Szczegóły oraz regulamin znajdziesz na stronie zwik.sochaczew.pl.
0: Weekend z Radiem Sochaczew.
2: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
3: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
4: Sponsorem pasma jest SSW Wojtechnik. Autoryzowany dealer marki Stihl. Kopernika 1 po byłym Bigwayu.
0: Reklama.

0: Autopromocja.
1: Kiedyś to było. Audycja, w której cofamy wskazówki zegara i wracamy do czasów, które wielu pamięta, a młodsi znają tylko z opowieści. Dawne zwyczaje, niezwykłe historie i wspomnienia. Słuchaj w każdy piątek o 17.40 w Radiu Sochaczew i przekonaj się, jak kiedyś to było.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Masz już dość niewygodnej kanapy? Nie możesz już patrzeć na odrapany stół? Nie przejmuj się, tylko kup sobie nowe meble. Szeroki wybór, konkurencyjne ceny, fachowa obsługa. Salon meblowy Blumer, Aleja 600-lecia 27A. Aż chce się mieszkać.
4: Weekend z Radiem Sochaczew.
5: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna, szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
6: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
7: Sponsorem pasma jest SSW Wojtechnik, autoryzowany dealer marki Stihl, Kopernika 1, po byłym Big Wayu.
2: Reklama. Yeah.

0: Autopromocja.
1: Wiadomości sportowe z naszego regionu. Wyniki, relacje, wywiady, a przede wszystkim emocje. Kibicuj z Radiem Sochaczew.
2: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
3: Sponsorem programu jest Automax, sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic, Spartańska 12x14.
4: Sponsorem audycji jest hurtownia materiałów budowlanych Transpol Miklaszewscy, Konary 10, gmina Brochów.
0: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Budujesz dom? Remontujesz mieszkanie? A może prowadzisz firmę budowlaną? Zajrzyj do Budomat Sochaczew Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Od 30 lat zaopatrujemy budowy w materiały najwyższej jakości. Cegły podkarpackie, termoton, silka, bloczki betonowe, beton komórkowy. Wszystko w świetnych cenach. Z nami budujesz sprawnie, ekonomicznie i bez stresu. Od fundamentu aż po dach. Doradzimy, dowieziemy, załadujemy HDS-em. Obsługujemy klientów indywidualnych i firmy. U nas kupisz także ekogroszki, sobianek, lew, pantera, węgiel tytan oraz pelet. Wszystko oryginalnie pakowane przez kopalnie i producentów. Budomat Sochaczew Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Budomat. Twój solidny partner w budowie. Dzwoń 791 305 666.
7: Zapraszamy na 10. ogólnopolskie spotkanie dzieci w Niepokalanowie 12 września.
8: Centralnym punktem będzie Eucharystia o godzinie 11.
7: Spotkamy się z Pawłem Piechnikiem i Małgorzatą Nawrocką.
8: Na koniec zagra zespół Mocni w Duchu i Dzieciaki.
7: Każdy uczestnik otrzyma figurkę świętego Antoniego.
8: Więcej informacji na stronie rycerzykniepokalanej.pl oraz na Facebooku Rycerzyk Niepokalanej Czasopismo.
1: Weekend z Radiem Sochaczew.
6: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
9: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
10: Sponsorem pasma jest SSW Wojtechnik. Autoryzowany dealer marki Stihl. Kopernika 1 po byłym Big Wayu.
5: Reklam.

0: Reklama.
1: Sprawdź faktury za wodę, podaj stan licznika lub zgłoś awarię bez wychodzenia z domu. Elektroniczne biuro obsługi klienta Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie działa 24 godziny na dobę. To szybkie, wygodne i bezpieczne rozwiązanie. Zarejestruj się na ebok.zwik.sochaczew.pl i miej swoje sprawy pod kontrolą.
0: Weekend z Radiem Sochaczew.
2: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
3: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, plac Kościuszki, pawilon 18.
4: Sponsorem pasma jest SSW Wojtechnik. Autoryzowany dealer marki Stihl. Kopernika 1 po byłym Bigwayu.
0: Reklama.
5: Minęła 8. Zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
6: Szykuje się kolejny spór prezydenta z rządem, tym razem o podatki. Już ponad 4000 interwencji straży w związku z nawałnicami. Aktorzy czytają dziś książki przechodniom. Trwa Europejska Noc Literatury. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Kancelaria prezydenta krytykuje planowane przez rząd zmiany podatkowe. Chodzi m.in. o podniesienie progu podatkowego do 130 tysięcy złotych. Zdaniem prezydenckich urzędników rząd wciąż nie spełnił obietnicy podniesienia kwoty wolnej od podatku, mówi Alvin Gajadur z kancelarii prezydenta.
7: Premier Donald Tusk oszukał Polaków, obiecywał kwotę wolną od podatków 60 tysięcy złotych. Kilka dni po objęciu rządów premiera o tym zapomniał i próbują teraz przed wyborami zrobić jakąś wydmuszkę.
6: Ministerstwo Finansów odpowiada, że na podniesienie kwoty wolnej od podatku nie pozwala obecna sytuacja budżetowa państwa, a na zmianie podatków i tak skorzystałoby co najmniej 2,5 miliona Polaków, których zarobki wynoszą około 12 tysięcy złotych miesięcznie.
0: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
6: Już ponad 4 tysiące interwencji związanych z przejściem frontu burzowego odnotowała w całym kraju Straż Pożarna. Najwięcej zgłoszeń dotyczy Mazowsza. Strażakom w usuwaniu skutków nawałnic pomagają żołnierze WOT-u. W Krzywym Rogu w centralnej Ukrainie nadal trwają poszukiwania ludzi pod gruzami centrum handlowego. Rosjanie wczoraj wieczorem dwukrotnie uderzyli w budynek dronami. Zginęło co najmniej 16 osób, 130 zostało rannych. Informacje zbiera reporter Cezary Jaszczyk.
8: Wśród rannych jest wiele dzieci. Według ukraińskich służb około 30 osób znajduje się obecnie w stanie ciężkim. A ratownicy przeszukują gruzy, bo na ten moment nie wiadomo, ile dokładnie osób znajdowało się w budynku w czasie ataku. W Krzywym Rogu cały czas trwa akcja ratunkowa. Uruchomiliśmy wszelkie niezbędne środki. Atak został przeprowadzony przy użyciu kilku rosyjskich dronów. Był to celowy, tchórzliwy atak. Kolejne uderzenia następowały jedno po drugim. Podkreślał prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, który sam pochodzi z Krzywego Rogu. Zapowiedział przy tym odwet na Rosji i po raz kolejny wezwał społeczność międzynarodową do wsparcia ukraińskiej obrony powietrznej.
6: I na koniec zmieniamy temat. Olaf Lubaszenko czyta dziś głośno fragmenty książek w różnych miejscach Wrocławia. To promocja czytelnictwa z okazji Europejskiej Nocy Literatury. Miasto oferuje też dzisiaj darmowe przejazdy komunikacją miejską każdemu, kto ma przy sobie książkę albo czytnik e-booków.
0: Pogoda.
9: Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
2: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
9: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
5: I zapowiada się pogodny dzień, słoneczny poranek, bardzo rześki, 14 stopni na termometrze. Ta temperatura oczywiście podskoczy. Z informacji, które mam, tak do około 20 stopni. Gorąco nie będzie, ale słonecznie, bez opadów. Na razie te wichury i deszcze mamy za sobą na dzisiaj, a jutro powrót przelotnych opadów deszczu. Miejmy nadzieję, że nie będą tak intensywne jak te minionej nocy.
9: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
2: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
9: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
5: 4 minuty po 8. Grażyna Bolimowska-Gajda. Dzień dobry. Kultura w niedzielę. Zaczynamy. festiwalowo. No tak, bo to są 3 dni festiwali w Sochaczewie, a jak wskazują badania, Polacy kochają festiwale. I dotyczy to nie tylko dużych miast, ale również małych, takich mniejszych, powiedzmy, że mniejszych, takich jak Sochaczew. To taka dosyć popularna teraz forma spędzania czasu wolnego, a do tego również okazja do posłuchania muzyki. My też słuchamy muzyki 24 godziny na dobę w Radiu Sochaczew.

0: Ewangelia Mateusza, rozdział 14, wersety od 22 do 36.
1: Zaraz potem przynaglał uczniów, aby wsiedli do łodzi i pierwsi przeprawili się na drugi brzeg, a sam żegnał się z ludźmi. Gdy się z nimi pożegnał, wszedł na wzgórze, aby się modlić. Dawno już zapadł wieczór, a on przebywał tam w samotności. Łódź tymczasem odpłynęła już daleko od brzegu, choć fale mocno nią rzucały, bo szła pod wiatr. Tuż przed świtem Jezus zbliżył się do nich, idąc po falach. Uczniowie zobaczyli, że idzie po wodzie. Przerazili się i zaczęli krzyczeć: to zjawa! Ale Jezus odezwał się do nich: uspokójcie się, to ja. Nie macie się czego obawiać.

Po nakarmieniu wielkiego tłumu ludzi, Jezus odesłał uczniów. Ewangelista mówi, że wymógł na nich, by łodzią przeprawili się przed nim na drugi brzeg. Na pierwszy rzut oka słowo wymógł, przynaglił, brzmi dość dziwnie. Gdy zajrzymy do relacji Ewangelisty Jana z tego wydarzenia, to znajdziemy wytłumaczenie takiego działania Jezusa. Jan mówi, że po nakarmieniu ludu tłum chciał porwać Jezusa i przemocą uczynić go królem. Jezus stał się bardzo popularny. W niespokojnym okresie, w jakim znajdowała się wówczas Palestyna, rebelia mogła wybuchnąć w każdej chwili. Sytuacja była niebezpieczna. Uczniowie mogli ją jeszcze bardziej skomplikować, ponieważ myśleli o Jezusie w kategoriach ziemskiej potęgi. Jezus odesłał ich, ponieważ powstała taka sytuacja, która wymagała, by działał sam. Gdy uczniowie oddalili się, udał się na górę na modlitwę. Nadeszła noc. Uczniowie przeprawiali się na drugi brzeg. Nagle wybuchła burza, jedna z tych, z jakich znane było jezioro. Uczniowie z wielkim trudem walczyli z wiatrem i falami. Przed świtem zobaczyli idącego po falach Jezusa. Byli przekonani, że to zjawa. Znaczenie tego wydarzenia jest jasne. Jezus zjawił się, gdy uczniowie go potrzebowali. Jezus przychodzi z pomocą, gdy potrzebujemy pomocy i ratunku. W życiu często wieją przeciwne wiatry. Bywają chwile, gdy musimy się z nimi zmagać. Są momenty, gdy prowadzimy desperacką walkę sami ze sobą, z niesprzyjającymi warunkami, z naszymi pokusami, nieszczęściem, chorobami, ambicjami. Trzeba pamiętać, że w takich chwilach nikt nie walczy samotnie, ponieważ Jezus zjawia się wśród burz życia i podobnie jak do Piotra wyciąga rękę na ratunek. Jego łagodny głos napełnia nas odwagą, otuchą. Tu chodzi o coś więcej niż o opowieść o tym, co Jezus kiedyś uczynił w czasie burzy w odległej Palestynie. Chodzi o to, co Jezus zawsze czyni dla swoich ludzi, kiedy wieją wiatry, kiedy jesteśmy w niebezpieczeństwie, kiedy chcą nas zatopić spienione fale życia.

0: Wtedy Piotr zawołał: Jeśli to ty, panie, każ mi przyjść do siebie po wodzie. Wtedy Piotr wyskoczył z łodzi, zaczął stawiać kroki na powierzchnię wody i zbliżył się do Jezusa. Wtem poczuł siłę wiatru, przeraził się, zaczął tonąć i krzyknął: Panie, ratuj mnie! Jezus natychmiast wyciągnął rękę, chwycił go i powiedział: Ach ty niedowiarku, czemu zwątpiłeś? Gdy już weszli do łodzi, wiatr ucichł, a ci, co w niej siedzieli, skłonili przed nim głowy i wyznali: Ty naprawdę jesteś Synem Boga. Dopłynęli do drugiego brzegu jeziora Genezaret. Tamtejsi mieszkańcy poznali go i roznieśli wieść po całej okolicy. Przyniesiono więc do niego wszystkich chorych. Prosili go, żeby mogli choć dotknąć jego płaszcza. I wszyscy, którzy go dotknęli, odzyskali zdrowie.
1: To fragment Nowego Testamentu, który bardzo dobitnie pokazuje charakter Piotra. Słabość Piotra polegała na tym, że często działał bez zastanowienia się nad sytuacją. Tak samo postępował w momencie, gdy zapewniał o wiecznej, niezmiennej, niewzruszonej wierności. A potem wyparł się swego Pana. Są jeszcze gorsze grzechy. Piotr pomimo wszystkiego kierował się tym, co podpowiadało mu serce. Były chwile, w których zawodził, to prawda. Jednak jego serce było prawe, kierował się miłością. Piotr, działając pod wpływem impulsów, często upadał, później żałował pochopnych czynów. Jezus zawsze podkreślał, że człowiek winien oceniać sytuację tak, by zanim podejmie ostateczne decyzje i działanie, dostrzegł wszystkie wyzwania, jakie będą z tym związane. Jezus postępował z ludźmi w sposób uczciwy. Zawsze zachęcał ich, by zastanowili się nad trudnościami naśladowania Go, że powinni rozważyć czekające na nich wyrzeczenia, zanim wybiorą drogę uczniostwa. Wiele niepowodzeń nas, chrześcijan, wynika stąd, że działamy w oparciu o emocje, nie zastanawiając się, na ile nas naprawdę stać. Apostoł Piotr nie pogrążył się całkowicie. Dlaczego? Bo w każdym upadku kurczowo trzymał się Jezusa. Niezwykłe w apostole Piotrze jest to, że po każdym upadku podnosił się i właściwie trzeba przyznać, niepowodzenia zbliżały go coraz bardziej do Jezusa Chrystusa. Świętym nie jest człowiek, który nigdy nie upada, ale ten, który się podnosi i idzie naprzód po każdym upadku. Niepowodzenia apostoła wzmagały jego miłość do Jezusa.

0: warto zwrócić uwagę na jeszcze jedną prawdę. Kiedy Jezus znalazł się w łodzi, wiatr ucichł. Tam, gdziekolwiek znajdzie się Jezus Chrystus, uciszane są najstroższe burze. Franciszek Salezy opisał w jednym ze swoich listów pewien zwyczaj przestrzegany w okolicy, w której mieszkał. Często obserwował wiejską dziewczynę przechodzącą przez dziedzinę z powodem do studni. Zwrócił uwagę na to, że za każdym razem dziewczyna wkładała do kubka kawałek drewna. Pewnego dnia zapytał dziewczynę: po co to robisz? Spojrzała zdziwiona i odpowiedziała, jakby chodziło o rzecz oczywistą. Po co? Żeby woda się nie rozlewała. W liście do przyjaciela opowiedział tę historię, dodając: kiedy twe serce jest przygnębione i wzburzone, połóż w jego centrum krzyż, aby się uspokoiło. W chwili burzy i napięcia obecność Jezusa i miłość, która wypływa z krzyża, wnoszą pokój i opanowanie.
1: Dopłynęli do drugiego brzegu jeziora Genezaret. Tamtejsi mieszkańcy poznali go i roznieśli wieść po całej okolicy. Przyniesiono więc do niego wszystkich chorych. Prosili go, żeby mogli choć dotknąć jego płaszcza. I wszyscy, którzy go dotknęli, odzyskali zdrowie.

Z tej krótkiej relacji przebija się niezwykłe piękno. Gdziekolwiek zjawia się Jezus, wszędzie gromadzą się wokół Niego ludzie. Błagają o pomoc. Jezus nikomu nigdy nie odmawia. Uzdrawia wszystkich. Ani jednym słowem nie wspomniano tu, aby przemawiał lub nauczał. Czytamy tylko o tym, że uzdrawiał. Jednym z najwspanialszych faktów dotyczących Jezusa jest to, że objawiał ludziom Boga, ukazując, co Bóg czyni. Nie tylko mówił, że Bóg troszczy się o nich, lecz demonstrował, w jaki sposób Bóg troszczy się o nich. Mało jest pożytku zgłoszenia miłości Bożej słowami, bez jednoczesnego pokazania miłości Bożej w czynie. Warto o tym pamiętać.

0: Kwadrans z Mateuszem na 94,9 FM. Za tydzień kolejne wydanie audycji. Już dzisiaj zapraszam.
1: Reklama.
2: Wielki powrót Ekstraligi Rugby do Sochaczewa. W niedzielę 23 sierpnia o 13:30 na sochaczewskiej Marakanie znów zobaczymy wielkie rugby. Nasi rycerze Orkan Sochaczew rozpoczynają nowy sezon i zmierzą się z Lechią Gdańsk. Przyjdź, wesprzyj Orkan, przeżyj z nami wielkie sportowe emocje i pomóż naszej drużynie w walce o kolejny medal. Niedziela 23 sierpnia, godzina 13:30, sochaczewska Marakana. Orkan Sochaczew, Lechia Gdańsk. Bądź z nami, razem gramy o medal. Orkan Sochaczew, budujemy charaktery od 55 lat. Sponsor strategiczny Miasto Sochaczew. Sponsorzy generalni A&S Connect, Gardenia Sport. Sponsorzy główni Ferma Drobiu Mateusiak, Alieka, VFM Real Estate, Helio, Galeria Optyczna Śliwińscy, Fast Service, Zakład Pogrzebowy Celum. Sponsorzy Tarasy Grant, Hipermarket Carrefour, Żywiec Zdrój, Drukarnia Chrzczany, King Cross, Przychodnia Weterynaryjna Vet Planet, Typografik, partner medyczny Centrum Medyczne Gamma w Warszawie, główny partner medialny RC Orkan, Radio Sochaczew i portal i gazeta tusochaczew.pl.
1: Weekend z Radiem Sochaczew.
3: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna, szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
4: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
5: Sponsorem pasma jest SSW Wojtechnik, autoryzowany dealer marki Stihl. Kopernika 1 po byłym Bigwayu.
1: Reklama.

0: taka data w naszym kalendarzu. Europejski Dzień Pamięci Ofiar Nazizmu i Stalinizmu, właśnie obchodzony dzisiaj 23 sierpnia. Nazizm i stalinizm pochłonęły niezliczoną ilość niewinnych ofiar. Święto znane jest również jako Międzynarodowy Dzień Czarnej Wstążki. A ta data upamiętnia podpisanie paktu Ribbentrop-Mołotow w 1939 roku, czyli układu między hitlerowskimi Niemcami a Związkiem Sowieckim. To porozumienie podzieliło Europę Środkową i Wschodnią na strefy wpływów i otworzyło drogę do wybuchu II wojny światowej oraz zbrodni obu totalitaryzmów. Ale jak pokazują współczesne wydarzenia, ludzkość na błędach się nie uczy i nadal daje władzę szaleńcom, którzy rządzą światem.
1: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.

0: Jak zawsze w niedzielę sprawdzamy, co w naszym kalendarzu muzycznym. 23 sierpnia dzisiaj, a co wcześniej się wydarzyło? Rok 1912, urodził się Gene Kelly, tancerz, choreograf, śpiewak. 23 sierpnia, 1946 rok, urodził się Kate Moon, perkusista zespołu The Who. 23 sierpnia, 1947 rok, urodził się Jerzy Satanowski, kompozytor, dyrygent i reżyser. Tworzył muzykę do piosenek z tekstami Edwarda Stachury, Agnieszki Osieckiej, Jonasza Kofty i Jana Wołka. Jest również kompozytorem muzyki filmowej i teatralnej. Rok 1949, urodził się Rick Springfield, wokalista, muzyk oraz aktor. I jeszcze jedna data, 23 sierpnia 1991, urodziła się Ewelina Lisowska, wokalistka, autorka tekstów i kompozytorka. To tyle z naszego kalendarza muzycznego. Tym, którzy świętują dzisiaj razem na przykład z Eweliną urodziny, gratulujemy.
1: Kultura w niedzielę.
2: Autopromocja. Cztery strony regionu, czyli podróżuj fajnie i lokalnie z Radiem Sochaczew. Poznaj piękno naszej okolicy i odwiedź z nami wyjątkowe miejsca. Dworki, zamki, parki, zabytki i muzea związane z niesamowitą i pasjonującą historią. Słuchaj w każdą środę o 18.25 w Radiu Sochaczew.
3: Sponsorem programu jest Centrum Ogrodnicze Kożuszki Parcel 55. Nawadnianie, roboty koszące, artykuły ogrodnicze, projektowanie i wykonanie ogrodów.
4: Sponsorem programu jest Ksero Dybicz. Wszystko, co potrzebne do druku i oprawy.
5: Autopromocja.
6: Reklama.
5: Centrum Meblowe Albatros w Kutnie oraz Spartakus w Sochaczewie zapraszają. Największe stany magazynowe narożników, kanap, sofek oraz szaf i łóżek. Materace Hilding w promocji 20%. Projekty i wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na Ciebie. Przyjdź do nas. Kutno, ulica Przemysłowa 11. Sochaczew, ulica Spartańska 1.
7: Postaw na higienę, wygodę i bezpieczeństwo. Przyłącz swój dom do miejskiej sieci wodno-kanalizacyjnej. To rozwiązanie nowoczesne, ekologiczne i bezpieczne dla środowiska. Skontaktuj się z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie pod numerem 46 862 82 30 lub odwiedź stronę zwik.sochaczew.pl.
1: Weekend z Radiem Sochaczew.
8: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna, szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
9: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
10: Sponsorem pasma jest SSW Wojtechnik, autoryzowany dealer marki Stihl, Kopernika 1, po byłym Bigwayu.
6: Reklama.

0: Kleksi, całkiem nowa bajka. 12 minut dzieli nas od godziny 9. Ja wiem, Centrum Życia Rozrywkowego w Sochaczewie to WSC Festiwal, ale Centrum Życia Rozrywkowego chyba dla młodszej części mieszkańców miasta, chociaż nie tylko, ale to nie jest jedyna impreza, która rozgrywa się w okolicy. Dzisiaj również zapraszamy na powiatowy ekopiknik w Kampinosie. W tym roku na kampinoskiej scenie wystąpią Warius Manks i Kasia Stankiewicz, Michał Wiśniewski, Piękni Młodzi, Magdalena Narożna oraz zespół Piśni. A koncertom mają towarzyszyć strefa rękodzieła, stoiska kół gospodyń wiejskich. Będzie również akcja krwiodawstwa, wesołe miasteczko, kucyki, alpaki, gry terenowe i wiele innych atrakcji, więc wszystkich miłośników kampinoskiej atmosfery, bo to na skraju Puszczy Kampinoskiej ta impreza, zapraszamy na ekopiknik do Kampinosu.
1: Kultura w niedzielę.

0: Niespełna dwie minuty do dziewiątej, o dziewiątej kolejne wydanie wiadomości. To już ostatni tydzień wakacji, czyli przygotowania do szkoły idą pewnie pełną parą, zeszyty, plecaki. No i mamy pewnie, może nie tylko mamy, przygotowują się do rozwiązywania różnych problemów logistycznych, bo to przecież trzeba rozwieźć dzieciaki nie tylko do szkoły, ale na zajęcia dodatkowe. No i ten kalendarz musi być dobrze ułożony. To za chwilę u nas wiadomości i więcej informacji nie tylko na temat zbliżającego się roku szkolnego. Inne też będą.
1: Reklama.
2: Interesuje Cię kostka brukowa i materiały potrzebne przy jej układaniu? U nas znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz. Kostka brukowa, płyty tarasowe, betonowe i ceramiczne, obrzeża trawnikowe i palisadowe, krawężniki, palisady, bloki schodowe. Atrakcyjne ceny. Hurtownia Kruś Garden, Kuznocin 80A, telefon 793 358 952. Dogodny i szybki transport.
3: Weekend z Radiem Sochaczew.
4: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
5: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
6: Sponsorem pasma jest SSW Wojtechnik. Autoryzowany dealer marki Stihl. Kopernika 1 po byłym Big Wayu.
1: Reklama.
0: A tak a propos jeszcze szkoły, to chyba najtrudniejsza będzie poranna pobudka. Minęła dziewiąta, zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
7: Trzęsienie ziemi w Japonii, są ranni i opóźnione słynne pociągi. Polacy chorują rzadziej, ale dłużej, wskazuje najnowszy raport. Przed nami ostatni tydzień wakacji, czas na szkolne zakupy. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Trzęsienie ziemi o magnitudzie 5,9 nawiedziło w nocy wschodnią Japonię, w tym okolice Tokio. Co najmniej 5 osób zostało rannych, nie ma niebezpieczeństwa tsunami, ale wstrząsy spowodowały opóźnienia w kursowaniu słynnych japońskich pociągów Shinkansen. Polacy chorują rzadziej, ale jak już biorą zwolnienie, to na długo. Tak wynika z danych ZUS-u za pierwsze półrocze tego roku. Zmieniły się też choroby, na które bierzemy L4, mówi Beata Kopczyńska z ZUS-u.
8: Wśród schorzeń powodujących najwięcej dni nieobecności w pracy na podium znalazły się problemy z układem ruchu oraz zdrowiem psychicznym.
7: Zwolnienia lekarskie biorą najczęściej osoby w wieku od 30 do 39 lat.
1: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
7: Przed nami ostatni tydzień wakacji, zarazem ostatni moment na skompletowanie wyprawki szkolnej. Plecak, zeszyty, piórnik, kredki, buty na zmianę i strój na WF. Lista jest długa, a portfel chudnie.
9: Ołówek, farby akrylowe, akwarelowe i zestaw pędzli i plastelina.
10: Co roku mam nowy. Raz mama kupuje, raz ciocia, więc dzisiaj na mamę namówiłam na piórnik.
11: Nie czekamy ostatnią chwilę, ponieważ wszystko jest teraz drogie, więc trzeba jakoś wcześniej to ogarnąć. No w tym roku na pewno będzie dużo więcej niż poprzedniego roku kosztowało.
7: Podstawówki zapewniają uczniom darmowe podręczniki. Starsi uczniowie muszą je kupić. Świadczenie Dobry Start trochę pomoże, resztę trzeba dołożyć z domowego budżetu. Dramatyczny przebieg miał ligowy mecz piłkarski Piasta z Legią. Na stadionie w Gliwicach reanimowano kibica. Mecz został przerwany. Kibic został zabrany do szpitala. Wtedy grę wznowiono. Skończyło się remisem 1-1. W pozostałych wczorajszych meczach także remisy. Korona Motor 1-1, Śląsk Widzew 3-3. Piotr Zieliński strzelił gola dla Interu Mediolan w pierwszym meczu nowego sezonu Ligi Włoskiej. Inter wygrał z Moncą 4-1. Zieliński wystąpił w podstawowym składzie.
12: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
13: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orsztynie. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
12: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: Jeśli chodzi o pogodę, to powinna być spokojna niedziela. Na razie 14 stopni na termometrze. Będzie cieplej, tak w okolicach 20 stopni, ale poranek jest słoneczny i rześki. Tak, właśnie, rześki, więc możecie wstać, żeby urządzić sobie taką poranną przebieżkę. temperatura, mówiłam, około 20, gdzie będzie cieplej. Na południowym wschodzie tam ponad 20 stopni. Wiatr powieje nad morzem i tam temperatury w okolicach 17 stopni, więc opalić się będzie chyba trudno, ale jeszcze niektórzy mają urlop i korzystają z wakacji nad morzem właśnie.
12: Sponsorem pogody była firma Wega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
13: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do twojego domu.
12: Pogodnego dnia życzy sponsor sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: 4 minuty po 9:00, Phil Collins, Easy Lover, Kultura w niedzielę, Grażyna Bolimowska-Gajda. No to tak powoli żegnamy lato. No jak zawsze żegnamy lato z przytupem, imprezami muzycznymi w Sochaczewie WSC Festiwala. Tu już zbliża się, które? 27. Wielkie Pożegnanie Lata w Iłowie, więc atrakcji nie zabraknie. Dziś również i o tym będzie w tej godzinie między innymi.

Art Company i Suzana, 16 minut po 9, tak, niedzielny poranek. Słoneczny, trochę wieje. To jeszcze kilka propozycji artystyczno-sportowych na dzisiejszą niedzielę, gdybyście nie mieli jeszcze planów, proszę bardzo. Koncerty w Żelazowej Woli, koncerty jazzowe. Dzisiaj o 19:00 Dominik Wania, RGG, Dom Urodzenia Fryderyka Chopina i Park. Jeszcze co mamy na dzisiaj? Jeszcze mamy recitale o 12:00 i o 16:00. Mamy również oprowadzenia kuratorskie po wystawie czasowej Georges Sand w Kalejdoskopie Życia i Sztuki. Godzina 13:00 i 13:45. A jeżeli chodzi o zajęcia sportowe, to dzisiaj joga w Parku Garbolewskiego, scena letnia o 11:00, więc spokojnie jeszcze zdążycie tam się wybrać, żeby trochę rozruszać się o poranku. Myślę, że to dobry pomysł. Chociaż podejrzewam, że niektórzy odsypiają jutrzejszy festiwal. Wczorajszy festiwal, tak, wczorajszy festiwal. Nie wchodzę.

0: Bryskaj odbicie. Jeszcze mam dla was informacje z serii artystycznych. Kogo dzisiaj będziemy gościli, bo sporo będzie gości. Najpierw Teatr Niezła Sztuka, to jest ten teatr, który już pierwszą rocznicę istnienia w Sochaczewie świętował. No i porozmawiamy o tym, jak patrzą na swoje działania artystyczne z perspektywy roku, co nam zaproponują w najbliższych dniach, ale to nie wszystko, nie tylko Teatr Niezła Sztuka. Będzie również naszym gościem ojciec Andrzej Sąsiadek, franciszkanin. Zasłynął jako pomysłodawca i twórca Kaplicy Wiecznej Adoracji Gwiazda Niepokolanej. Opiekuje się między innymi wspólnotą odnowy w Duchu Świętym i zespołem muzycznym Miriam. Doprowadził do otwarcia Światowego Centrum Modlitwy o Pokój, a więc postać niezwykła, jak to niektórzy mówią, cudowny ksiądz, utalentowany we wszystkich dziedzinach, więc porozmawiamy o działalności jego i zespołu Miriam, więc zapraszam was gorąco do słuchania rozmów z moimi gośćmi. Pierwsi goście pojawią się już po godzinie 10, teraz na zegarze 21 minut po 9. No więc ci, którzy do nas dołączyli, miłego dnia.
1: Reklama. Wszystko, czego potrzebujesz do budowy i ogrzewania domu, znajdziesz w jednym miejscu. Budomat Dachy Seroki 125 przy trasie Teresin-Błonie. W ofercie cegła Winnenberger, owczary, plecewice, beton komórkowy, bloczki betonowe, systemy kominowe, cegła klinkierowa, styropian, wełna mineralna, kleje, tarcica, płyty gipsowe i ogrodzenia panelowe. A na sezon grzewczy? Ekogroszek sobiany, klew i diament, Bartex Gold, pelet olczyk, barlinek i lawa. Sprawdzone paliwa w świetnej cenie. Budomat Dachy Seroki 125 przy trasie Teresin-Błonie. Zadzwoń 609 507 907. Budomat Dachy. Budujemy razem.
2: Przyszłość gminy Sochaczew zależy od jej mieszkańców. 6 września każdy powinien oddać głos w referendum. Nie pozwól, by inni zdecydowali za ciebie. Przyjdź i wyraź swoje zdanie. Razem tworzymy lepsze jutro. Decydujmy razem o przyszłości naszej gminy. 6 września. Referendum w gminie Sochaczew.
3: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew Spółka z o.o. poszukuje kandydatów do pracy w dziale eksploatacji na stanowisko kierownika Miejskiej Oczyszczalni Ścieków zlokalizowanej przy Alei 600-lecia 69 w Sochaczewie. CV oraz list motywacyjny prosimy przesłać na adres zwik@zwik.sochaczew.pl lub dostarczyć osobiście do siedziby spółki. Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7. Szczegóły oferty pracy na zwik.sochaczew.pl.
4: Weekend z Radiem Sochaczew.
5: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna, szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
6: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
7: Sponsorem pasma jest SSW Wojtechnik, autoryzowany dealer marki Stihl. Kopernika 1 po byłym Big Wayu.
1: Reklama.

0: Beata, siedzę i myślę, no to czas na refleksję, a na naszej antenie historia jednej piosenki.
1: Historia jednej piosenki.
0: Co my dzisiaj mamy? Joe Cocker i Summer in the City. Summer in the City to kultowy utwór, który wydany został 4 lipca 1966 roku i nie przez Joe Cockera, ale przez amerykański zespół folkowo-rockowy The Lovin' Spoonful. Od razu piosenka stała się wielkim przebojem i jedynym numerem jeden tej grupy na amerykańskiej liście Billboard Hot 100. Napisali ją John Sebastian, wokalista, lider grupy, jego młodszy brat Mark Sebastian i basista Steve Boone. Młodszy z braci, uwaga, wpadł na pomysł utworu mając zaledwie 14 lat, a całość dokończyli w Nowym Jorku podczas, wiadomo, upalnego lata w mieście. Tym razem nie była to zima. Tekst piosenki, no, troszkę różni się od typowych letnich piosenek. Nie mamy tutaj sielanki wakacyjnej, miłości i radości. Jest to zmęczenie i duszny upał panujący w betonowej dżungli, czyli w mieście. Skwar, hałas kontrastuje z ulgą i zabawą, jaką przynosi dopiero chłodna noc, bo nocą wychodzisz na polowanie. Elegancki kocur szuka kociaka. Nocą zaczyna się inne życie. Wychodzisz i tańczysz na dachu. Utwór doczekał się oczywiście dziesiątek nowych wersji, ale ta najsłynniejsza to jest ta nagrana w 1994 roku przez Joe Cockera, i to Joe Cocker po 28 latach od premiery zrobił z tego utworu Summer in the City światowy przebój. Nasze lato w mieście dzisiaj już nie tak upalne, więc powodów do narzekań nie mamy, ale Summer in the City posłuchamy chętnie.

0: John Cocker i Summer in the City. Lato meteorologiczne kończy się 31 sierpnia, a kalendarzowe 23 września.
1: Gra dla Was Radio Sochaczew. 94,9 FM. Reklama.
2: Skupujemy nieruchomości, domy, mieszkania, działki, także z problemami prawnymi i długami. asgardnieruchomości.pl. Telefon 507 707 666.
3: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
4: A o ile?
3: 35 groszy taniej na litrze.
4: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
3: Tak!
5: A jak lemoniadę?
3: No też.
4: To poprosimy.
3: Ale co?
5: Wszystko!
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
1: Weekend z Radiem Sochaczew.
6: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
7: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
8: Sponsorem pasma jest SSW Wojtechnik. Autoryzowany dealer marki Stihl. Kopernika 1 po byłym Big Wayu.
1: Reklama.

Dawid Podsiadło, Mori, 13 minut do 10. Na naszym Facebooku dzisiaj pytam was, skąd się bierze taka ogromna popularność festiwali, bo Polacy kochają festiwale, potwierdzają to oczywiście badania. No i potwierdza to chociażby nasz WSC Festiwal. Dotyczy to, ta popularność festiwali dotyczy nie tylko dużych miast, ale i mniejszych. Skąd się bierze ta popularność? Okazja do posłuchania muzyki, spotkanie ze znajomymi o podobnych zainteresowaniach, wyjątkowa atmosfera, wyjątkowe emocje, przeżycia. Piszcie, dzwońcie.

0: Wielki przebój Urszuli Luz Blues w niebie, same dziury za 4 minuty 10 i wiadomości, a w wiadomościach między innymi pojawi się temat hulajnóg. Pamiętajcie, do 16 roku życia trzeba jeździć w kaskach.
1: 94,9 FM. Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. Autopromocja.
2: Kosmetologika, czyli o kosmetykach i dbaniu o siebie na chłopski rozum. W Radiu Sochaczew obalamy mity i edukujemy. Skóra to nasz największy narząd. Jak ją pielęgnować? Czy wszystko, co słyszymy o dbaniu o siebie, jest prawdą? Tłumaczy specjalistka i założycielka Prestige Center w Sochaczewie, kosmetolog Anna Orzeszek. Kosmetologika w każdy piątek o 14:20.
3: Sponsorem audycji jest Prestige Center Anna Orzeszek. Kosmetologia i medycyna estetyczna. Sochaczew, Olimpijska 10.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew Spółka z o.o. realizuje projekt Cyberbezpieczne Wodociągi. Podniesienie odporności IT/OT i ciągłości działania. Wartość przedsięwzięcia to 1 240 293 zł i 68 groszy. Projekt ma na celu m.in. ograniczenie ryzyka incydentów i awarii oraz podniesienie poziomu ochrony procesów uzdatniania wody i oczyszczania ścieków w Sochaczewie. Przedsięwzięcie jest finansowane ze środków Krajowego Planu Odbudowy i zwiększania odporności w ramach funduszy europejskich.
5: Wielki powrót Ekstraligi Rugby do Sochaczewa. W niedzielę 23 sierpnia o 13:30 na sochaczewskiej Marakanie znów zobaczymy wielkie rugby. Nasi rycerze Orkan Sochaczew rozpoczynają nowy sezon i zmierzą się z Lechią Gdańsk. Przyjdź, wesprzyj Orkan, przeżyj z nami wielkie sportowe emocje i pomóż naszej drużynie w walce o kolejny medal. Niedziela 23 sierpnia, godzina 13:30, sochaczewska Marakana. Orkan Sochaczew, Lechia Gdańsk. Bądź z nami, razem gramy o medal. Orkan Sochaczew, budujemy charaktery od 55 lat. Sponsor strategiczny Miasto Sochaczew. Sponsorzy generalni A&S Connect, Gardenia Sport. Sponsorzy główni Ferma Drobiu Mateusiak, Alieka, VFM Real Estate, Helio, Galeria Optyczna Śliwińscy, Fast Service, Zakład Pogrzebowy Celum. Sponsorzy Tarasy Grant, Hipermarket Carrefour, Żywiec Zdrój, Drukarnia Chrzczany, King Cross, Przychodnia Weterynaryjna VetPlanet, Typografik, partner medyczny Centrum Medyczne Gamma w Warszawie, główny partner medialny RC Orkan, Radio Sochaczew i portal i gazeta tusochaczew.pl.
6: Szukasz pracy na produkcji? Agencja Randstad zaprasza na giełdę pracy w każdy czwartek o 10:00 do Sochaczewskiego Centrum Kultury. Zacznij z nami nową pracę. Zadzwoń i umów się na spotkanie 885 369 751.
1: Weekend z Radiem Sochaczew.
7: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
8: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
9: Sponsorem pasma jest SSW Wojtechnik. Autoryzowany dealer marki Stihl. Kopernika 1 po byłym Bigwayu.
1: Reklama.
0: Zbliża się 10:00. Zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
10: Ułatwienia dla par jednopłciowych. Będą nowe formularze w urzędach. Coraz więcej wypadków na hulajnogach elektrycznych. Policja przypomina o kaskach. Archeolodzy wracają pod Grunwald. Liczą na to, że dowiedzą się czegoś nowego o słynnej bitwie. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Od teraz łatwiejsze powinny być formalności związane z uznaniem w urzędzie małżeństwa jednopłciowego zawartego za granicą. Wchodzą w życie nowe przepisy. Zmieniają wzory aktów małżeństwa, tak aby urzędy mogły bez problemu rejestrować związki dwóch kobiet albo dwóch mężczyzn. Zmianę próbował zablokować Trybunał Konstytucyjny, ale to się nie uda, zapewnia pełnomocnik rządu do spraw równości Katarzyna Kotula.
11: Dopóki rządzi koalicja 15 października, nie wyprowadziliśmy Polski z Unii, bo nie zamierzamy tego zrobić, bo jesteśmy Europejczykami. W Unii zostajemy, dopóty będziemy się stosować do tych wyroków europejskich sądów, a przypomnę, że po wyroku TSUE były wyroki polskich sądów, Naczelnego Sądu Administracyjnego, potem wyroki w USA i państwo działa. Każdy urząd stanu cywilnego w Polsce będzie mógł to zrobić, bo ta zmiana techniczna naprawdę wiele ułatwi.
10: Niektóre urzędy odmawiały takiej transkrypcji dokumentu, tłumacząc się właśnie brakiem odpowiedniego formularza.
1: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
10: Poważny wypadek na Pomorzu. Dwie osoby zginęły, a 5 zostało rannych po zderzeniu dwóch samochodów osobowych w miejscowości Narkowy. Jezdnia jest zablokowana, na miejscu lądował śmigłowiec. Coraz więcej wypadków na hulajnogach elektrycznych. Tylko od początku roku doszło do ponad 800 takich zdarzeń. Kaski ratują życie, przypomina Renata Szpakowska z lubelskiej policji.
12: Na pewno chroni naszą głowę, bo jeżeli poruszamy się samochodem, to mamy tak zwane te cztery ściany, a rower czy hulajnoga elektryczna to tylko to, co my weźmiemy ze sobą, nas ochroni, czyli ten kask jest naprawdę bardzo ważny.
10: Policjanci przypominają, że młodzież do 16 roku życia na hulajnogach elektrycznych może jeździć tylko w kaskach. Unia Europejska chce sięgnąć do kieszeni koncernów naftowych, które wzbogaciły się na drożejącej ropie. 6 krajów, w tym Polska, domaga się od nich specjalnego podatku. Argumentują, że wojna na Bliskim Wschodzie i przez to droga energia coraz bardziej obciąża mieszkańców Europy. Sprawa ma trafić pod obrady unijnych ministrów w przyszłym miesiącu. Archeolodzy wracają pod Grunwald. Przez najbliższy tydzień będą szukać kolejnych śladów słynnej bitwy z 1410. W poprzednich latach badacze odnaleźli m.in. fragmenty mieczy, topory bojowe, groty strzał i średniowieczne monety. Liczą na to, że jeszcze nie wszystko zostało odkryte.
13: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
14: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orsztynie. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
13: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: Ciepło i słonecznie, ale spokojnie, to nie są temperatury tropikalne. Na termometrze 16 stopni, będzie cieplej, tak w okolicach 20, więc korzystajcie z tej pogody, słonecznej pogody, bo od jutra już opady deszczu. Jeśli szukacie ciepła, to tylko na południowym wschodzie, ale jesteśmy w lepszej sytuacji niż ci, którzy spędzają urlop nad morzem, bo tam jeszcze chłodniej, temperatura w okolicach 17 stopni, ale na razie spokojnie, bez burz, bez porywistych wiatrów.
13: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
14: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orsztynie. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
13: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: 10:03, Kultura w niedzielę, Grażyna Bolimowska-Gajda. Dzień dobry, za chwilę w naszym studiu goście. Teatr Niezła Sztuka ma za sobą rok działalności. No to myślę, że przyszedł czas na podsumowania, a przed nami kolejne spektakle, na które już sami osobiście zaproszą słuchaczy Radia Sochaczew.

0: 7 minut po 10 dzwonicie do nas z pytaniami o ekopiknik w Campinosie. To już spieszę z informacją. Początek o 14, a dokładne godziny występu poszczególnych artystów. 16 zespół pieśni, 17 piękni młodzi Magdalena Narożna, 18:30 Michał Wiśniewski i na finał o 20 Wariusz Manx i Kasia Stankiewicz. A poza tym będą stoiska z produktami regionalnymi, rękodziełem, stoiska kół gospodyń wiejskich, więc zapowiada się udany piknik, ekopiknik, tym bardziej, że pogoda ma być spokojna dzisiaj, bez deszczu na szczęście. To zapraszamy również na ekopiknik do Campinosu.
1: Kultura w niedzielę. Gramy jeszcze więcej muzyki dla Ciebie. Radio Sochaczew 94,9 FM.

0: Będzie pięknie, mija lato, my też potwierdzamy. A za chwilę w studiu goście Teatr Niezła Sztuka. Dzisiaj w niepełnym składzie, ale o pełnym składzie z całą pewnością opowiedzą.
1: Reklama. Szukasz miejsca, gdzie wykłady to coś więcej? Wybierz studia w Sochaczewie, blisko domu. Realne wsparcie wykładowców, bez stresu. Po ukończeniu otrzymasz dyplom Warszawskiego Uniwersytetu Wizja. Zapisz się już dziś i skorzystaj ze zniżek. Wejdź na www.sochaczew.edu.pl.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
5: Oto bezmiar okazji w Castoramie! Już od środy setki produktów do 80% taniej! Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Weekend z Radiem Sochaczew.
7: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
8: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
9: Sponsorem pasma jest SSW Wojtechnik. Autoryzowany dealer marki Stihl. Kopernika 1 po byłym Bigwayu.
1: Reklama. Kultura w niedzielę.
0: W studiu moi goście, Teatr Niezła Sztuka, dziś w składzie Maciej Grabowicz.
10: Dzień dobry.
0: Martyna Gmurek.
11: Dzień dobry.
0: Krzysztof Kowalczyk.
12: Dzień dobry.
0: I szef Sebastian Stępień.
13: Dzień dobry, witam.
0: No to witamy was. Koniec wakacji, trzeba wracać do pracy, tak?
13: Tak, niektórzy do szkoły, inni do pracy.
0: A, no właśnie, Maciek chciał coś powiedzieć od razu na początek, bo sięga po mikrofon. Nie. Ale mogę wam powiedzieć, że tu dużo ruchów prowadzili w studiu. Szkoda, że tego nie widzicie. No właśnie, to skoro już jesteście po urlopie, po wakacjach, które trwają, to co planujecie?
13: Planujemy.
0: Już w najbliższych dniach podejrzewam, tak? Może?
13: Tak, już w piątek planujemy się znowu zapoznać z widzami, przywitać w nowym sezonie artystycznym praktycznie, wystawiając Zemstę, która jest nasza flagowa.
12: To będzie tak, w piątek. Bardzo serdecznie zapraszamy państwa.
13: 19:19, jeszcze są bilety, więc można dzwonić, rezerwować.
12: W Chodakowie, przy ulicy Chopina 101, tak jak tradycyjnie w naszym motyczniku od samego początku. Taki trochę powrót do korzeni.
13: Znaczy do korzeni, znaczy to jest fajne o tyle, że za każdym razem ona wyglądała trochę inaczej. Tak, mamy cały czas jakieś nowe pomysły, wprowadzamy jakieś zmiany.
0: No właśnie, bo chciałam o to zapytać, czy to będzie takie jak premierowy, czy spektakl będzie taki premierowy, czy wprowadziliście jakieś zmiany? To zacznijmy od obsady. Są zmiany w obsadzie? Kto jest kim w Zemście?
13: Obsada pozostaje ta sama.
0: Czyli dopiśćmy się.
13: Rajenta Milczka, Krzyś.
12: Tak, Krześnika. Jest z nami, są z nami mularze i
13: nie
12: hajduki.
13: Tylko. I hajduki i...
0: Czyli ta młodsza jesteśmy. Część zespołu, tak?
13: Tak. Może niech opowiedzą, jak to jest zmieniać się tak nagle na scenie między rolami, bo to jest pewnie wymagające.
11: O, bardzo, żeby zagrać hajduka i mularza i jakiegoś paździerza czy coś.
0: Słuchajcie, nie tylko proces. Kwestie słowne są istotne, no już nie przesadzajmy. No Michał...
13: A też mają przecież. Nie, świetnie grają. Teraz już mówię całkiem poważnie. Gdyby nie grali świetnie tego, to by nie dostali większych ról dalej, więc...
0: Zostali zaangażowani do kolejnego spektaklu, tak? To wiemy.
13: Do kolejnego, jeszcze do planowanego, już są w mojej głowie zaplanowani, także zaangażowani.
0: Czyli tak, zmian w obsadzie nie będzie, scenografia, bo musicie wszystko stworzyć na nowo, tak?
13: Nie musimy, Estek no to dba, że ta scenografia będzie trochę wzbogacona, ale to dobra scenografia. Ale też można dopatrywać różnic.
0: Ale ja nie mówię tego, że tam, wspominam o scenografii nie dlatego, że była zła, tylko dlatego, że to wszystko trzeba od początku stworzyć na scenie, prawda? Przecież to nie zostało na scenie, tak, więc ten wysiłek będzie ogromny.
12: Na nowo, skomponować, stworzyć, tak. To, w tym
0: to jest, to myślę, że trochę pracy was czeka. Mhm. Co, no. Czyli scenografia, stroje, to wszystko trzeba powrócić z tym na nowo, tak?
13: Zgadza się, tak. Jeszcze jakieś tam robimy drobne zmiany takie, żeby czymś nowym zaskoczyć widza. No, ci, którzy byli na pierwszym i na drugim wystawieniu Zemsty, no potem zauważali te różnice, dzielili się wrażeniami. To jest chyba właśnie najfajniejsze w teatrze, że to nie jest jak kino, że dwa razy przejść na sam film albo trzy razy. To jest zawsze do pewnego stopnia zupełnie nowy spektakl.
12: Tak, teatr ma to do siebie, że przez to, że ta gra aktorska jest na żywo i tak na dobrą sprawę codziennie mamy jakieś nowe pomysły, nowe wykonania, to każdy spektakl chociażby był odgrywany w takich samych sposób, wydaje się przynajmniej, to kończy się zupełnie inaczej tak naprawdę i można zauważyć te zmiany, które się drodze dzieją. To jest też bardzo fajne. Ma też wpływ na to publiczność, która żywo reaguje, która nam pomaga też w jakiś sposób samego spełnić się na scenie, tak?
0: Ale nie ingerujecie w tekst, Fredry, czy ingerujecie?
13: Nie.
0: Klasyka jest klasyką i tekst pozostaje. Zmiany dotyczą gry aktorów. Ile trwa ten spektakl?
13: No to jest z przerwą aktorową półtorej godziny.
12: A około jakoś. Mhm.
13: W przerwie oczywiście będzie ciastko, będzie można poprowadzić ciekawe rozmowy kuluarowe sobie.
12: Tak.
0: Jak w teatrze. Prawdziwy teatr tworzycie. Teatr Niezła Sztuka. Za chwilę powrócimy do naszej rozmowy, bo chciałabym zapytać o jubileusz, bo rok na scenie, więc była okazja do świętowania.
10: Kultura w niedzielę.

0: Kultura w niedzielę.
1: Moi goście, Teatr Niezła Sztuka, Sebastian Stępień, Krzysztof Kowalczyk, Martyna Gmurek i Maciej Grabowicz. To już wcześniej powiedziałam, że Teatr Sztuka, Niezła Sztuka świętował jubileusz. Pierwszy rok za wami, tak? To w lipcu. Dokładną datę pamiętacie?
2: 10 lipca?
3: Tak, pierwsze
2: przesłuchanie.
1: Pierwsze 10 lipca. No dobra, to drugi rok pracy. To zobowiązuje. Dwie premiery w roku.
3: No tak, to jest niezły wynik, jak na teatr.
1: Jak na każdy teatr, myślę.
2: Spotyka się tak naprawdę w okolicach tylko własnych, znaczy w momencie, kiedy ma trochę czasu wspólnie. 10 osób zebrać po to tylko, żeby można było przeprowadzić próbę i żeby to wszystko dograć, to i tak naprawdę mam wrażenie, że to jest całkiem niezły wynik.
1: Też tak sądzę. A policzyliście te godziny, dni, tygodnie spędzone na próbach i nie tylko na próbach?
3: Znaczy my utrzymujemy twarde i będziemy się tego trzymać, że przygotowujemy w tydzień zawsze. Zajmuje nam to 3 godziny. Tak naprawdę to jest więcej pracy, ale nie przyznamy tego nigdy.
1: A, że tydzień, tak? Że w tydzień przygotowaliście jeden spektakl. No to ja myślę, że tych spektakli możecie kopę zrobić w ciągu roku co najmniej. To jak świętowaliście jubileusz?
3: Spotkaliśmy się towarzysko i było miło.
1: Były wspomnienia?
2: Wspomnienia.
3: Mamy mnóstwo wspomnień. Tak. Może ze swojego punktu widzenia tutaj dzieciaki opowiedzą.
1: Dzieciaki. Co się działo podczas tego roku, czy podczas jubileuszu?
4: Ten spektakl, który teraz wystawialiśmy, czyli Sługa Dwóch Panów, naprawdę powstał w tydzień. Macie powie dlaczego.
5: Spektakl powstał w tydzień, ponieważ główny aktor, właśnie ten tytułowy Sługa Dwóch Panów, wyparował.
4: I dopiero pojawił się na ostatni tydzień.
1: A kto był tym głównym aktorem? Kto jest tym winowajcą?
5: Mateusz.
4: Mateusz.
3: Ale nie, no nauczył się. Poza tym wcześniej był, no wyparował na miesiąc tam, a wcześniej się przygotowywał, więc potem szybko nadrobił.
2: Zniknął na chwilę.
4: Ale tak naprawdę to był tydzień.
1: I w tydzień wszystko ogarnęliście, tak?
4: Tak, tydzień bardzo ciężkiej pracy.
1: Ale słuchajcie, ale nie wyrzuciliście go, tak?
3: Nie, byłem blisko.
4: Jeszcze nie.
1: Jeżeli nas słucha, to cały drży.
4: Możliwe.
2: Niech żyje w strachu przed następną premierą. Dobrze mu to zrobić.
1: Ale w Zemście też występuje?
4: Tak.
2: Oczywiście.
1: Czyli to, szefie, to znaczy, że trochę brak dyscypliny?
3: Że gdyby pracował systematycznie, to by nas już wystawiali na Broadwayu, no niestety.
1: No dobrze, czyli widzę, że atmosfera w zespole jest bardzo dobra. Wybaczacie sobie drobne...
2: drobne
1: błędy.
2: Drobne.
1: Tak, jeszcze coś wydarzyło się zabawnego.
4: Bardzo wiele bardzo różnych sytuacji.
1: No to Martyna, co jeszcze pamiętasz? Jaką sytuację zabawną nam tu opowiesz?
4: Halo SOS, szefu, czy co można powiedzieć?
1: No co można, co można?
4: Halo szefu? Ups.
2: Ja myślę, że generalnie cała ta nasza współpraca odbywa się na takich relacjach właśnie bardzo dobrej zabawy i spędzania wolnego czasu ze sobą, co nam też pozwala chyba trochę uciec od domowych problemów, od pracy, od wszystkiego, co jest dookoła i to też jest takie fajne i mobilizujące, że możemy się spotykać z gronem naprawdę fajnych, zgranych już teraz ludzi po roku, gdzie tak naprawdę chyba każde z nas, które kiedy zaczynało, nie liczyło na to, że aż rok wytrzymamy i dalej będziemy tą taczki, że tak powiem, popychać do przodu.
3: Z zapałem.
2: Tak, z zapałem i z coraz większą chęcią do tego, żeby wystawiać coś nowego, że to nie skończyło się na jednym występie, na jednej sztuce, tylko w dalszym ciągu mamy szansę zrobić coś nowego i wszystkich nas to kręci i wszyscy z nas chcą to robić, bo to jest, wiecie, najgorzej to jest, jak już opadną pierwsze emocje, jak już się okaże, że jesteśmy po pierwszej premierze, to przychodzi taki moment, że każdy chciałby odpocząć, zostawić, a tu się okazuje, że dalej 10 osób chce się w to wszystko bawić, chce się angażować, chce przychodzić i chce tak naprawdę tworzyć dalej ten teatr i to jest tak naprawdę najfajniejsze w tym wszystkim. Mam wrażenie.
1: No to rodziny nie są zazdrosne, Krzysztof, o ten czas spędzony na scenie i na próbach?
2: Oj, są. I tutaj muszę powiedzieć, że na

0: skoku, żeby zebrać myśli i żeby na nowo zacząć.
1: Tak. No dobrze, czyli w najbliższy, słuchajcie, w najbliższy piątek będzie zemsta, tak?
2: Tak, 19-19.
1: 19-19, a potem... Potem na co po zemście?
2: Wystawimy znów sługę, bo się bardzo podobała i mamy o to prośbę. A potem szykujemy coś zupełnie nowego i w zupełnie nowej epoce. I to będzie takie...
1: Ale też to taka głęboka wyprawa w przeszłość, czy może bliżej współczesności?
2: Teraz to będzie trochę bliżej współczesności.
1: Bliżej współczesności.
0: Z każdą sztuką zbliżamy się coraz bardziej do współczesności.
2: Nie.
1: No to słuchajcie.
0: Żartuję oczywiście.
1: Może sami coś napiszecie? Były takie pomysły? Macie kogoś w zespole?
2: Ja ciągle słyszę takie pomysły.
1: To trzeba apelować do naszych słuchaczy, żeby wam podsyłali teksty, to może coś wybierzecie. Jeszcze tylko zapytam, będzie casting kolejny, czy na razie wystarczy? Bo
2: jest w planach, jeszcze jest niedookreślonych, ale bardzo możliwe, że tak. Tak, bardzo
1: że możliwe. Może będzie, bo zespół działa w składzie 10-osobowym, tak?
2: Tak.
1: No to... Kto gra?
2: Wszyscy grają.
1: Ja
2: wszyscy
1: wiem, no ale chodzi o to, żebyście te nazwiska podali na antenie.
2: Aha.
1: Bo były tylko cztery wasze. Dobra, dacie radę wymienić?
2: Możliwe bardzo, ale można w zasadzie sługi, bo tam jest większa obsada, szersza.
1: No to na zasadzie tej, proszę bardzo.
2: Martynka, kogo ty grasz w słudze?
3: Ja gram Clarissę Dejbigossi.
1: To jest Martyna Gmurek, tak?
2: Maciej Grabowicz.
4: Ja, Maciej Grabowicz, gram oberżystę Brigelle.
2: Krzyś.
0: Tak, ja Krzysztof Kowalczyk, gram ojca Klarysy.
2: Ja gram takich hajduków, pajuków i innych tych, gdzie na jesieni. Mamy też Ilonę Wilk-Biś, która gra Beatrice. No. Mamy Agatę w wspaniałej roli Florinda. Mamy również Lenę, która gra narzeczonego Klarysy, czyli Sylwiusza. Mamy Dianę Kochańską, która gra nam doktora Lombardi.
3: No i Mateusza mamy.
2: I Mateuszka mamy, który gra nam wspaniale w Trufaldino. Także... No
3: i Gosię Smeraldinkę.
2: I Gosię Smeraldinkę. Tak.
1: Czyli było 10, tak? Chyba, że było 10. Więcej. Chyba, że było więcej, a nie policzyliśmy. 11, może nie policzyliśmy. Jeszcze tylko takie pytanie i informacje dla naszych słuchaczy. Wy dokumentujecie to, co gracie?
2: W sensie, czy nie
1: nagrywacie tę sztukę? I chociaż macie jeden spektakl nagrany, żeby potomnym pokazać?
2: Mamy, ale są takie techniczne nagrania. To znaczy one potem służą do wyciągnięcia jakichś, do streszczenia, ale też mamy całość surówki. No ale jak to techniczne nagranie, gdzieś tam jakiś dźwięk się nie nagra, gdzieś jest jakieś, ktoś zapomniał włączyć kamerę, ale mamy ogromną część tego, co
1: Czyli to jeszcze zadanie was czeka, żeby zrobić kiedyś takie profesjonalne nagranie dla potomnych i umieścić całość w internecie, bo na razie możemy oglądać tylko zdjęcia i fragmenty. Tak. Mylę się?
2: Trzeba przyjść, żeby nas zobaczyć od początku.
0: Jeżeli ktoś chce zobaczyć całość, jak to wygląda, poczuć atmosferę, to serdecznie zapraszamy.
2: No, atmosfera, która to jest bajeczna, to...
0: Nagrywanie spektakli i odtwarzanie ich później przy komputerze, to nie jest to samo zdecydowanie. Trzeba poczuć ten kontakt ze sceną, widownię,
2: z aktorem,
0: aktorów. Tak.
2: Czasem próbujemy tą ścianę zburzyć.
1: Słuchajcie, a to ja zapytam teraz młodych, czy wasi koledzy interesują się trochę teatrem, czy to jest dziedzina zupełnie im obca, jak to jest?
3: My osobiście jesteśmy jeszcze w drugiej grupie teatralnej sochaczewskiej w Masce. I no tam nasi ziomkowie też sobie robią teatr, ale nie przyszli tu. Ale czy ludzie w naszym wieku, znaczy na przykład, ja powiem w przykładzie moich znajomych, no to moi znajomi wszyscy przychodzą na spektakle moje.
1: Maciej, a ty?
4: No u mnie, no, może nie wszyscy przychodzą, no ale każdy się interesuje tam sztuką w pewien sposób. Niekoniecznie w teatrach, ale w teatrach w sumie też.
1: Oglądają. Czyli to nie jest pustynia, tak mówisz?
4: Jeszcze raz?
1: To nie jest pustynia.
4: Nie, to nie jest pustynia. Każdy tam właśnie interesuje się jakąś inną odnogą sztuki.
1: A ty teatrem.
4: A ja teatrem, tak.
1: To jest pięknie. Dziękuję bardzo. To jeszcze raz, słuchajcie, zaproście, kto szef zaprosi, reżyser na spektakl.
2: Serdecznie zapraszam państwa już w najbliższy piątek, godzinie 19:19 w SCK w Chodakowie. Zagramy dla państwa Zemstę według Aleksandra Fredry. Warto.
0: Zapraszamy serdecznie.
2: I mamy wejściówki dla słuchaczy, radiosłuchaczy. Pewnie
1: mamy wejściówki.
2: Pewnie,
1: dojdą te wejściówki.

0: wejściówki?
1: Tak.
0: Dojdą. No to cieszymy się, że te wejściówki dojdą. To najważniejsza informacja na finał, więc... Może jeszcze dzisiaj dojdą, czy nie dzisiaj nie dojdą już?
1: Myślę, że w poniedziałek już dojdą.
0: No dobrze, w poniedziałek dojdą wejściówki dla słuchaczy Radia Słuchaczy. Teatr Niezła Sztuka dzisiaj w składzie Sebastian Stępień, Krzysztof Kowalczyk, Martyna Gmurek i Maciej Grabowicz. Dziękuję wam pięknie. No i do zobaczenia na scenie i do zobaczenia przed kolejną premierą czy powtórką spektaklu.
2: Dziękujemy bardzo.
3: Do zobaczenia.
4: Kultura w niedzielę.

0: Reklama.
1: Sklejka Sochaczew to jedna z największych hurtowni sklejek w Polsce. Sklejka Sochaczew to sklejki surowe, szalunkowe, laminowane. Ponadto antypoślizgowe do wykorzystania m.in. na taras, przyczepę samochodową. Sklejka Sochaczew to sprzedaż hurtowa oraz detaliczna. Docinamy na wymiar. Sklejka Sochaczew, ulica Chemiczna 10A, teren Chemiteksu. Telefon 516-650-969. www.sklejka-sochaczew.pl.
2: Remont? Wielkie sprzątanie domu, garażu albo piwnicy? Przywieź odpady do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla mieszkańców Sochaczewa. PSZOK znajduje się na terenie oczyszczalni ścieków przy alei 600-lecia 69 i jest czynny w soboty od 9 do 15. Szczegóły oraz regulamin znajdziesz na stronie zwik.sochaczew.pl.
3: Fachowcu, Protexor i Sara Workwear zapraszają do nowego salonu BHP. Ulica Warszawska 2, Sochaczew. Protexor, kompleksowe zaopatrzenie BHP.
4: Weekend z Radiem Sochaczew.
5: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna, szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
6: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, plac Kościuszki, pawilon 18.
7: Sponsorem pasma jest SSW Wojtechnik, autoryzowany dealer marki Stihl, Kopernika 1, po byłym Bigwayu.
0: Reklama.

6 minut do 11, za chwilę wiadomości, a w wiadomościach o tragicznym wypadku, do jakiego doszło w Krakowie. Zginęli rodzice małego dziecka. Szczegóły już za chwilę.

0: gramy jeszcze więcej muzyki dla Ciebie. Radio Sochaczew 94,9 FM.
1: Autopromocja. Ekonomia, gospodarka, biznes i finanse. Mamy dla Was najnowsze i najważniejsze wiadomości z Polski, Europy i ze świata. Notowania giełdowe, podatki oraz kursy walut. O tym wszystkim mówimy w Radiu Sochaczew. Na nas możesz liczyć.
2: Sponsorem programu jest Tomarbit. Kompleksowa obsługa rolnictwa. Wiejca 88A koło Campinosu. Tomarbit.pl.
3: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew. Studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia. Facebook Studio Figura Sochaczew.
4: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Wyprawka szkolna, o której marzy Twoje dziecko? Zamów ją na Allegro. Teraz markowe plecaki szkolne już od 65 zł. Znajdź idealny model i podaruj moc radości na nowy rok szkolny. Allegro.
6: Wielki powrót Ekstraligi Rugby do Sochaczewa. W niedzielę 23 sierpnia o 13.30 na sochaczewskiej Marakanie znów zobaczymy wielkie rugby. Nasi rycerze Orkan Sochaczew rozpoczynają nowy sezon i zmierzą się z Lechią Gdańsk. Przyjdź, wesprzyj Orkan, przeżyj z nami wielkie sportowe emocje i pomóż naszej drużynie w walce o kolejny medal. Niedziela 23 sierpnia, godzina 13.30, sochaczewska Marakana. Orkan Sochaczew, Lechia Gdańsk. Bądź z nami, razem gramy o medal. Orkan Sochaczew, budujemy charaktery od 55 lat. Sponsor strategiczny Miasto Sochaczew. Sponsorzy generalni A&S Connect, Gardenia Sport. Sponsorzy główni Ferma Drobiu Mateusiak, Alieka, VFM Real Estate, Helio, Galeria Optyczna Śliwińscy, Fast Service, Zakład Pogrzebowy Celum. Sponsorzy Tarasy Grant, Hipermarket Carrefour, Żywiec Zdrój, Drukarnia Chrzczany, King Cross, przychodnia weterynaryjna VetPlanet, Typografik, partner medyczny Centrum Medyczne Gamma w Warszawie, główny partner medialny RC Orkan, Radio Sochaczew i portal i gazeta tusochaczew.pl.
7: Przyszłość gminy Sochaczew zależy od jej mieszkańców. 6 września każdy powinien oddać głos w referendum. Nie pozwól, by inni zdecydowali za Ciebie. Przyjdź i wyraź swoje zdanie. Razem tworzymy lepsze jutro. Decydujmy razem o przyszłości naszej gminy. 6 września, referendum w gminie Sochaczew.
8: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew Spółka z o.o. poszukuje kandydatów do pracy w dziale eksploatacji na stanowisko kierownika Miejskiej Oczyszczalni Ścieków zlokalizowanej przy Alei 600-lecia 69 w Sochaczewie. CV oraz list motywacyjny prosimy przesłać na adres zwik@zwik.sochaczew.pl lub dostarczyć osobiście do siedziby spółki. Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7. Szczegóły oferty pracy na zwik.sochaczew.pl.
9: Weekend z Radiem Sochaczew.
10: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
11: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
12: Sponsorem pasma jest SSW Wojtechnik. Autoryzowany dealer marki Stihl. Kopernika 1 po byłym Bigwayu.
1: Reklama.
13: Minęła 11. Zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
14: Śledczy badają tragiczny wypadek w Krakowie. Zginęli rodzice małego dziecka. Niemcy i Francja zobowiązały się zwiększyć pomoc dla Ukrainy. Real już wygrał, Barcelona gra wieczorem. Hiszpańska liga ruszyła, rozpędzają się piłkarskie rozgrywki w Europie. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Śledczy wyjaśniają przyczyny tragicznego wypadku w Krakowie. Samochód, którym jechało czterech młodych ludzi, wypadł z drogi i potrącił idące chodnikiem małżeństwo z małym dzieckiem. Rodzice zginęli, szpital walczy o życie małego dziecka. Policja bada, czy kierowca był trzeźwy. Alkomat nie wykazał alkoholu, obliczana jest prędkość, z jaką jechał samochód.
1: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
14: Niemcy zapowiadają dodatkowe pieniądze na wsparcie Ukrainy. Nowy pakiet w wysokości około 60 milionów euro. Szef niemieckiej dyplomacji ogłosił w czasie oficjalnej wizyty w Kijowie. Większość tych pieniędzy ma być przeznaczona na pomoc humanitarną, częściowo na pomoc wojskową.
15: Wspieramy między innymi alternatywne dostawy energii dla ukraińskiej armii. Dostarczamy ratujące życie zaopatrzenie medyczne dla szpitali wojskowych i finansujemy pilnie potrzebne systemy obrony przeciwlotniczej.
14: Johan Wadepul zapowiedział też, że nadal liczy na aktywność ze strony Stanów Zjednoczonych w sprawie zmuszenia Rosji do negocjacji pokojowych.
15: Na początku tygodnia omówię te kwestie z moim amerykańskim kolegą Marco Rubio.
14: Wsparcie, w tym przekazanie rakiet do obrony powietrznej, zadeklarowała też Francja. Po raz 23 stolica zamieniła się w centrum kultury żydowskiej, to za sprawą Warszawy Zingera, festiwalu kultury żydowskiej organizowanego przez Fundację Shalom i Teatr Żydowski w Warszawie. W programie festiwalu m.in. koncert muzyki do wierszy Bolesława Leśmiana. Zaprasza Adam Struk, muzyk i wykonawca koncertu.
16: Mamy jednego z najwybitniejszych, acz nieprzetłumaczalnych poetów świata między nami. Mam nadzieję, że tam na dole będzie zasięg w Teatrze Kwadrat i będziemy po prostu zaśpiewamy też razem. Ale czy się uda, zobaczymy.
14: W programie także spektakle i spotkania literackie. Rozkręcają się rozgrywki piłkarskie w ligach europejskich. Bayern Monachium zdobył Superpuchar Niemiec. Wygrał z Borussią Dortmund 2-1. W Hiszpanii pierwszy ligowy mecz Realu Madryt. Królewscy wygrali na wyjeździe z Espaniolem Barcelona 2-1. A skoro mówimy o Realu, to trzeba spytać, co tam u Barcelony. Barsa gra dzisiaj wieczorem z Elche.
17: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
18: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
17: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
13: Co w pogodzie? Ciepło i słonecznie, 17 stopni na termometrze. Oczywiście nie są to te temperatury, do których już prawie przywykliśmy, czyli w okolicach 30 czy ponad 30 stopni. To już nie wróci. Pewnie niektórzy się cieszą, inni martwią z tego powodu, ale na razie 17 stopni. Cieplej w Polsce, na południowym wschodzie, tam ponad 20-23 stopnie. Nad morzem zdecydowanie chłodniej, tak w okolicach 17 stopni, a u nas będzie trochę cieplej. Temperatura może dojść do 20 stopni, bez wiatru, bez deszczu, dzisiaj bardzo spokojnie, a jutro na chwilę powrócą wiatry i deszcze, więc cieszmy się słoneczną niedzielą. Może chwilami jest pochmurno, ale nie zwracajmy na to uwagi.
17: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
18: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
17: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
13: 4 minuty po 11. Kultura w niedzielę. Grażyna Bolimowska-Gajda. Dzień dobry. No to zaczynamy kolejną godzinę w Radiu Słuchacze. W tej godzinie będzie pytanie konkursowe, bo mam dla Was jak zawsze podwójne zaproszenie do kina Odeon. Wracamy do kina. Nie porzucamy kina. I będzie w tej godzinie również gość, ojciec Andrzej Sąsiadek ze swoim zespołem, z zespołem Miriam. Ci, którzy pochodzą z gminy Teresin, znają Niepokalanów, pewnie znają i ojca Sąsiadka. No to opowiemy o jego niezwykłym zespole i tej przygodzie muzycznej, która już tyle trwa.

0: 11 minut po 11. O, tak się ładnie złożyło. To słuchajcie, teraz można już do mnie dzwonić. 46 863 22 22. Telefon do Radia Sochaczew. Możemy już zająć się konkursem. A do wygrania podwójne zaproszenie do sochaczewskiego kina Odeon. Zerknijcie na repertuar, co w repertuarze, jaki film wybierzecie. Zadzwonicie do mnie, odpowiecie prawidłowo na pytanie i już zaproszenie powędruje do Was. No to gotowi na to kinowe, filmowe wyzwanie. Już ktoś jest gotów, sprawdzamy. Halo, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: A kto po drugiej stronie?
1: A z tej strony Wiola się kłania.
0: Wiola, Wiolu, mam nadzieję, że miesiąc minął od poprzedniej naszej rozmowy.
1: Tak, oczywiście.
0: Dobra, super. Posłuchaj, WSC Festiwal, kojarzysz?
1: Tak.
0: A może byłaś? Chyba masz zbyt głośno włączone radio, więc dobrze. Najpierw zrób porządek z radiem. W piątek, tak, a ja tutaj przypomnę, w piątek rozpoczął się trzydniowy WSC Festiwal, takie muzyczne święto młodych. Festiwal organizowany z inicjatywy burmistrza Daniela Janiaka. No i festiwal ma już swoją kolejną edycję. Tłumy, pewnie widziałaś, publiczność
1: tak, tak.
0: Młoda, tłumy przed amfiteatrem. A byłaś na jakimś koncercie? Może?
1: Nie byłam. Ale że taką widziałam, obserwowałam.
0: Rozumiem. No dobrze, Wiola. Słuchaj, to pytanie jest następujące. Która to jest edycja tego festiwalu i wymień osoby prowadzące ten festiwal?
1: Na pewno będzie trzecia.
0: Zgadza się. Trzecia edycja. No, to teraz jeszcze tylko druga część pytania. Kto prowadzi? Tak szybciutko. Raz, dwa, trzy.
1: Daniel Janiak?
0: No, Daniel Janiak, dobra. I jeszcze kto prowadzi? Daniel Janiak.
1: A jeszcze jedna osoba.
0: No.
1: Meduza?
0: I Meduza. Masz tam jakąś siłę pomocniczą, tak?
1: No, tak.
0: No to dobrze. No, słucham?
1: Troszeczkę, mąż jest.
0: A, no dobrze, no to jak mąż podpowiada, to super. To pewnie zabierzesz go do tego kina?
1: No oczywiście.
0: Nie mogłoby być inaczej. Dobrze, gratuluję. Pozostań jeszcze chwilę ze mną, dobrze?
1: Dobrze.
0: A na WSC wybierzesz się dzisiaj, czy też nie? Oddasz pole innym, jak to będzie? Masz jakieś plany?
1: No, zobaczymy od pogody.
0: A jaka jest u ciebie?
1: No, na razie nie pada.
0: Nie pada. I to jest najważniejsze. No dobrze. No nie pada, więc zapraszamy cię do kina Odeon. Masz już podwójne zaproszenie dla męża też. A jak ma na imię?
1: Daniel.
0: No to pozdrawiamy Daniela i miłej niedzieli.
1: Dziękuję bardzo.
2: Kultura w niedzielę.

0: Reklama.
1: Czy wiesz, że woda z sochaczewskich wodociągów jest regularnie badana i spełnia wszystkie normy jakości? To woda bezpieczna, świeża i gotowa do picia prosto z kranu. Zachęcamy do korzystania z lokalnych zasobów i ograniczania plastiku. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie. Dobra woda każdego dnia.
2: Masz już dość niewygodnej kanapy? Nie możesz już patrzeć na odrapany stół? Nie przejmuj się, tylko kup sobie nowe meble. Szeroki wybór, konkurencyjne ceny, fachowa obsługa. Salon meblowy Blumer, Aleja 600-lecia 27A. Aż chce się mieszkać.
3: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
4: Oto bezmiar okazji w Castoramie. Już od środy setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
0: Weekend z Radiem Sochaczew.
6: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
7: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, plac Kościuszki, pawilon 18.
8: Sponsorem pasma jest SSW Wojtechnik. Autoryzowany dealer marki Stihl. Kopernika 1 po byłym Bigwayu.
0: Reklama.

Radio Sochaczew 94,9 FM. Jeszcze więcej muzyki na lato.

0: Kultura w niedzielę.
1: A w mojej audycji zapowiadani goście. Dzień dobry, witam serdecznie.
2: Dzień dobry, szczęść Boże.
1: Ojciec Andrzej Sąsiadek.
2: Witam serdecznie, szczęść Boże.
1: I Zuzanna Gołąb i Katarzyna Bednarek.
3: Dzień dobry.
1: Panie z zespołu Miriam, bo ojciec Andrzej Sąsiadek prowadzi zespół Miriam i właściwie to dzisiaj chciałam się skoncentrować na tym zespole, chociaż jak czytam biografię księdza i wpisy na Facebooku, to tam takie entuzjastyczne są te wpisy. Cudowny ksiądz, utalentowany we wszystkich dziedzinach, no...
2: Dobrze, że nie ma Facebooka.
1: Naprawdę, a nie wiem, ale to na Facebooku chyba. Takie wpisy znalazłam na Facebooku. No to niech wiemy tak. Franciszkanin, proboszcz parafii Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny w Niepokalanowie. To ja jeszcze tutaj entuzjastycznie wyczytam. Zasłynął jako pomysłodawca i twórca kablicy Wiecznej Adoracji Gwiazdy Niepokalanej. Opiekuje się wspólnotą odnowy w Duchu Świętym i zespołem muzycznym Miriam. Doprowadził do otwarcia Światowego Centrum Modlitwy o Pokój. No, ja nie wiem, jak ojciec to wszystko ogarnia.
2: Znaczy się rzeczywiście, Boża łaska chyba jest tutaj kluczowa i Pan Bóg, który daje i siłę, i pomysły. Ale rzeczywiście udaje się dzięki wielu życzliwym ludziom i otwartym, bo samemu to człowiek nic nie zrobi, więc jak ma wokół siebie ludzi, którzy chcą, pomagają, to można góry przenosić.
1: No właśnie, poszedł ojciec na pielgrzymkę, w sobotę wrócił ojciec z pielgrzymki, a w niedzielę był koncert w amfiteatrze, tak?
2: Dokładnie wróciliśmy w piątek wieczorem.
1: A, w piątek wieczorem, no tak, to trochę, parę godzin więcej.
2: Parę godzin więcej, więc już spałem we własnym łóżku, więc to jest bardzo cenne, a nie na karimacie i w namiocie, ale rzeczywiście zaraz w niedzielę mieliśmy koncert tutaj w Muszli w Sochaczewie z naszą ostatnią płytą Miłość.
1: To skąd się ksiądz wziął w Niepokalanowie?
2: Opatrzność Boża mnie tam sprowadziła w 2004 roku, zaraz po święceniach, wtedy otrzymałem święcenie kapłańskie, to jest moja pierwsza placówka. Tam byłem właśnie wikariuszem przez 8 lat, potem 2 lata pracowałem w Kaliszu, a potem przełożeni znowu mnie cofnęli do Niepokalanowa, tuż właśnie w tej funkcji ojca parafii przez 6 lat. Potem byłem też w Niepokalanowie, ale pracowałem w redakcji Rycerza Niepokalanej i teraz znowu jestem w parafii. A jak tylko wróciłem, znaczy jak przyszedłem do Niepokalanowa, to właśnie wtedy bardzo chciałem, aby zespół, który istniał, bardzo taki nieliczny, poprosili mnie o opiekę. I no i wtedy powstał taki pomysł, żeby ten zespół troszeczkę rozbudować i no i tak chyba powstał zespół Miriam.
1: No dobrze, ale 2004 rok to ksiądz wybył na chwilę. To jak ksiądz wybył, to gdzie, to kto prowadził zespół? Jak to się działo? Bo to 2004.
2: W czwartym przybyłem do Niepokalanowa, a w 2012 byłem w Kaliszu przez 2 lata tam
1: pracowałem. Właśnie, to zespół zamknął się?
2: Nie, zespół funkcjonował, prawda? Chyba wtedy opiekunem był ojciec Karol, tak? Dobrze pamiętam, dziewczyny?
3: Tak.
2: Tak, więc zespół wtedy też działał. Ja zawsze powtarzam, że chyba największym sukcesem jest to, że mimo iż opiekun odchodzi, to dzieło dalej trwa, to znaczy, że jest to Boże dzieło i nie ma tak, że wszyscy uciekamy, ale chcemy być razem.
1: To jak dziewczyny znalazły się w tym zespole, niech opowiedzą. Katarzyna i Zuzanna, pani Kasiu i pani Zuzanno.
3: To może ja swoją opowiem krótką historię. Śpiewałam na ślubie moich znajomych i po ślubie ojciec Andrzej do mnie podszedł i się zapytał, czy chciałabym wstąpić do zespołu. I tak się nasza przygoda zaczęła. Ja może nie od razu odpowiedziałam na to słowo ojca, że tak, w sercu tak, ale dopiero rok później nasze drogi się złączyły. Jak przyszłam do parafii i prosiłam ojca o chrzest święty dla mojego pierwszego dziecka. I tak właśnie nasze drogi się spotkały i od tamtej pory już chyba 11 lat jesteśmy razem i tak tworzymy takie piękne dzieło.
1: Katarzyna też, pani Kasiu?
2: To właśnie Kasia mówiła.
1: To była Kasia, a to jest Zuzanna, pani Zuzanna. No właśnie, pomyliłam.
4: U mnie z kolei zespół Miriam właściwie od najmłodszych lat był w sercu gdzieś tam głęboko zakorzeniony, bo ja też pochodzę z Teresina. I jako mała dziewczynka, jeszcze msze były odprawiane na dole o godzinie 10:00. Z rodzicami zawsze przychodziłam. i obserwowałam dziewczyny właśnie, które śpiewały w takich pięknych, błękitnych strojach i ja mamę zawsze ciągnęłam na tą dziesiątą. Mówię, idziemy słuchać, idziemy śpiewać. No i w czasie, gdy szłam do gimnazjum, przyszłam na próbę, tam

0: Zmienia, część dziewczyny, wiadomo, zakłada swoje rodziny, wyprowadza się, część na szczęście, mimo już mają swoje rodziny, to chcą być z nami, jak Kasia, ale rzeczywiście chyba, może Marta Guzik, która jest naszą pianistką, może Justynka Kucharska. Rzeczywiście to są takie nasze weteranki, które są najdłużej, ale rzeczywiście zespół jest dynamiczny i to też chyba z jednej strony też jest fajne, że jakby się wymienia, ale ta płynność jest, czyli zespół trwa, istnieje.
1: I to najważniejsze. Jeszcze wrócimy do naszej rozmowy. Ja przypomnę moi goście, ojciec Andrzej Sąsiadek, Zuzanna Gołąb i Katarzyna Bednarek, zespół Mirjan. Dzisiaj w takim trzyosobowym składzie tylko.
2: Radio Słuchacze. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM. Autopromocja. Wiadomości sportowe z naszego regionu. Wyniki, relacje, wywiady, a przede wszystkim emocje. Kibicuj z Radiem Sochaczew.
3: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
4: Sponsorem programu jest Automax. Sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic. Spartańska 12x14.
5: Sponsorem audycji jest hurtownia materiałów budowlanych Transpol Miklaszewscy. Konary 10, gmina Brochów.
2: Autopromocja. Reklama.
6: Centrum Meblowe Albatros w Kutnie oraz Spartacus w Sochaczewie zapraszają. Największe stany magazynowe narożników, kanap, sofek oraz szaf i łóżek. Materace Hilding w promocji 20%. Projekty i wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na Ciebie. Przyjdź do nas. Kutno, ulica Przemysłowa 11. Sochaczew, ulica Spartańska 1.
7: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
8: O!
7: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
8: O, a o ile?
7: 35 groszy taniej na litrze.
8: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
7: Tak!
9: A jak lemoniadę?
7: Też.
8: To poprosimy.
7: Ale co?
9: Wszystko!
7: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
10: Przyszłość gminy Sochaczew zależy od jej mieszkańców. 6 września każdy powinien oddać głos w referendum. Nie pozwól, by inni zdecydowali za Ciebie. Przyjdź i wyraź swoje zdanie. Razem tworzymy lepsze jutro. Decydujmy razem o przyszłości naszej gminy. 6 września. Referendum w gminie Sochaczew.
2: Weekend z Radiem Sochaczew.
11: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
12: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
13: Sponsorem pasma jest SSW Wojtechnik. Autoryzowany dealer marki Stihl. Kopernika 1 po byłym Big Wayu.
2: Reklama.

0: Kultura w niedzielę.
1: Powracamy do rozmowy z moimi gośćmi. Ojciec Andrzej Sąsiadek, Zuzanna Gołąb i Katarzyna Bednarek, zespół Miriam. Witamy ponownie. Dzień dobry.
2: Witamy bardzo.
1: Sekcja instrumentalna, sekcja wokalna to zespół Miriam, tak? No to już przed chwilą mówiliśmy o składzie. Jak liczny jest skład tej grupy?
2: Więc może to trzeba by tak trochę uprecyzować, że zespół Miriam typowy to mamy tak naprawdę w składzie tylko klawisz, w sensie instrumenty klawiszowe i wokalna część, czyli około kilkunastu dziewcząt. To obecnie to nawet też bywa różnie, bo to trochę nam się skład też wymiesza teraz. Zmienia, ale rzeczywiście jak robimy jakieś duże takie eventy gdzieś tam, czy choćby płyta, to wtedy ten skład nam się rozszerza o tych przyjaciół i nagle się okazuje, że kiedy to już będzie 3 lata temu, mieliśmy duży koncert w Niepokalanowie, właśnie premierę płyty Miłość, no to skład wynosił około setki osób, około 60 chórzystów plus instrumentaliści. To był band, perkusja, gitary, do tego jeszcze cała orkiestra smyczkowa i dęta sekcja, więc to taka, myślę, że rozbudowana ekipa.
1: No właśnie, ale to jest niesamowite, jak można to na koncert tak się organizujecie i na nagranie ostatniej płyty, tej najświeższej płyty Miłość. To jak to się skrzykuje tak dużą grupę? No bo to nie jest łatwe. Na co dzień zwykle orkiestra jest orkiestrą, ćwiczy, ma próby, a tu nagle...
2: Tak, ja myślę, że to są ludzie pełni jakiejś idei i wiedzą, co chcą zrobić, że wiedzą, że jest to jakieś Boże dzieło, dlatego, ponieważ nikt tutaj, ja przepraszam, ale nie jestem nawet w stanie nikomu płacić pensji, czy jakby takich rzeczy, więc wszyscy to robią wolontariacko, z chęci, z pragnienia służenia swoimi darami i to jest najpiękniejsze. I wtedy, jak jest jakaś akcja, to no, specjalistką w zwoływaniu naszych muzyków jest nasza pianistka, czyli Marta Guzik, która ma kontakty do wszystkich i ona wtedy rozsyła i zawsze potem mówi: ojcze, mamy 3 pierwsze skrzypce, 2 drugie, 3 altówki i tak dalej, mówiąc, ilu udało się muzyków pozyskać na daną rzecz. A potem rzeczywiście, kiedy mamy próby, to ja wielu podziwiałem, bo na przykład wielu chórzystów mamy nie tylko z Teresina czy z Sochaczewa, ale też nawet z Warszawy czy spod Warszawy i wielu dojeżdżało na próby. Kiedyś przed tym pierwszym koncertem, znaczy ostatnim, to było chyba przez 2 tygodnie, chyba codziennie były próby i wielu naprawdę dojeżdżało codziennie 1,5 godziny na przykład, tak?
1: No tak, trzeba dojechać, wrócić i jeszcze próbę, tak?
2: No próba, która nie była lekka, to powiedzmy sobie szczerze.
1: No to zapytam dziewczyny, jak to jest z tymi próbami, które ojciec Sąsiadek prowadzi.
3: Ja ogólnie...
1: No bo on taki ciepły człowiek, tak, a na próbach jaki jest...
3: Też przecudowny.
2: Możecie mówić prawdę, naprawdę.
3: Trzeba o tym powiedzieć, że tak naprawdę dla nas, jako śpiewające osoby, te próby tak naprawdę... To coś wspaniałego, przynajmniej w moim odczuciu, bo tak naprawdę nie to, że jest spotkanie z ojcem, ale też patrzymy, z koleżankami rozmawiamy, mamy takie przyjaźnie się zawiązują, tak?
4: No i spajamy się też, tak, po prostu, możliwość spotkania.
3: Tak, i śpiewanie, wspólne nagrywanie swoich głosów, później sobie tam przesyłamy, także to jest taka więź i bez tego jak gdyby no ciężko by było.
1: Taką rodziną muzyczną jesteście.
3: Tak.
1: No dobrze, a co z błędami, z fałszowaniem? Nie ma czegoś takiego? To jak sobie ojciec z tym radzi?
2: No oczywiście zdarzają się różne sytuacje. Ja jakoś zawsze wychodzę z założenia, żeby bardziej motywujące moim zdaniem jest to, żeby chwalić, jak się uda. Ale oczywiście czasem trzeba zwrócić uwagę i no, znaczy się staram się to robić. Nie wiem, no dziewczyny pewnie same mogłyby powiedzieć, że czy odczuwają jakąś taką presję, że coś było bardzo źle i ja wtedy mocno się krzywię, czy jakoś, ale staram się, żeby to było bardzo, bardzo delikatnie i nikogo nie urazić, nikogo nie wyciągać na środek, żeby śpiewał w solówki, ale gdzieś tam próbujemy to poprawiać, chociaż powiem, dla mnie najważniejsze też w muzyce oczywiście jest dbanie o czystość dźwięku i zachowanie wszystkich nut najbardziej, ale gdzieś ja mam głębokie przekonanie, że muzyka to są emocje. Dlatego ja bardzo zwracam uwagę, bardzo często to zresztą powtarzam, myślcie, o czym śpiewacie.
3: Wiedzieć, o czym się śpiewa.
2: I to wtedy to tak wychodzi z serca, że nagle się okazuje, że jeżeli zaczyna się śpiewać sercem, to ten dźwięk staje się czysty. Kiedy są emocje prawdziwe, to nagle już nie trzeba zwracać uwagi na to, że coś było nie tak czy pod dźwiękiem.
1: Śpiewacie podczas mszy, ale przede wszystkim koncertujecie, bo jak czytam w tej informacji o zespole Miriam, to są podróże po kraju. Ja nie mówię, że takie częste, ale koncerty gdzieś tam na południu, w Zakopanem i w innych miastach. Jak jest takie, jakąś anegdotę słyszałam, że koncertowaliście, gdzie to było? Gdzieś na południu i Bernard Ładysz też w sąsiedniej sali koncertowej. No i wyciągnęliście wszystkich swoich ludzi na koncert. Było coś takiego?
2: Powiem szczerze, nie znam tej historii.
1: No to ja gdzieś taką w internecie przeczytałam taką historię, ale to tylko dobrze o was świadczy, wspaniale.
2: Tak udaje się, że gdzieś tam ktoś tam usłyszał, czy dotarł do płyty, czy gdzieś tam na YouTubie są jakieś nagrania i ktoś nas zaprasza i zawsze jesteśmy otwarci oczywiście na każde zaproszenie, tylko to, co powiedziałem wcześniej, problemem jest zawsze zebrać ekipę. Więc jeśli zbierzemy wszystkich, przynajmniej solistów, głównych muzyków i jesteśmy w stanie gdzieś zaśpiewać, to zawsze chętnie po prostu jedziemy i tam posługujemy.
1: Ale macie płytę, którą wydało wydawnictwo wasze Niepokalanów, tak? I możecie, i nie tylko płytę, ale jesteście chyba... Spotify, YouTube, tak? Wszędzie? Czy nie
2: tak,
1: wszędzie?
2: Mamy trzy płyty. To są... Zuza, no teraz no, mówcie coś.
1: No to dziewczyny, gdzie to ja... te wcześniejsze, o tych wcześniejszych też
2: ocalenie.
1: Powiedzcie.
2: Ocalenie jest pierwsza, Pokój.
4: Pokój i Miłość.
2: I Miłość jest ostatnią płytą, tak, którą nagraliśmy. Zazwyczaj są to płyty, które były... jakąś kontynuacją dzieła, które tworzyliśmy. Na przykład pierwsza płyta to było dzieło stworzone z racji założenia Rycerstwa Niepokalanej. Druga płyta była z racji rocznicy powstania właśnie Kaplicy Wieczystej Adoracji. A ostatnia płyta powstała jakby dlatego, że obchodziliśmy rocznicę 40. wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II w Niepokalanowie z racji kanonizacji Świętego Maksymiliana. Więc powstała najpierw to oratorium, a potem jak już mieliśmy taką fajny materiał, to po prostu postanowiliśmy go nagrać.
1: I jest płyta, tak?
2: I jest.
1: A macie plany dalsze, żeby kontynuować tę działalność, nie tylko koncertową, ale również płytową?
2: Plany na pewno są ogromne, ponieważ mamy ku temu wielką okazję. Za rok będziemy obchodzić stulecie klasztoru w Niepokalanowie. Więc w czerwcu już tak naprawdę mamy termin koncertu takiego, na który już zapraszam bardzo wszystkich słuchaczy.
1: Za rok w czerwcu,
2: za
1: tak?
2: Za rok w czerwcu, 19 czerwca. Co prawda nie mamy jeszcze materiału, więc to wszystko przed nami, ale bardzo chcemy uczcić tą piękną rocznicę, taką okrągłą, tego, że Maksymilian przybył tutaj na tę ziemię i tu powstał ten klasztor ku czci Niepokalanej.
1: I kto będzie komponował?
2: Więc
1: czy będą
2: wiem,
1: kompozycje dawne, czy nowe? Jak to będzie?
2: Chcielibyśmy, żeby wszystko było nowe. Do tej pory rzeczywiście pisał nam teksty i muzykę ojciec Grzegorz Kwiecień, franciszkanin, nasz współbrat. Teraz trwają rozmowy jeszcze z innymi muzykami, ale na razie może nie będę nic zdradzać, bo zobaczymy na produkt finalny.
1: Czyli przygotowania trwają, to nie jest tak, że nic się nie dzieje. A ja jeszcze chciałam zapytać, czy garną się młodzi ludzie i nie tylko młodzi do zespołów?
4: Teraz chyba bardziej w sumie młodzi, tak mi się wydaje. W tym momencie. Chociaż ten, tak jak ojciec też mówił, ten wiek w grupie też jest w sumie mocno dosyć wymieszany, że tutaj...
1: No same tylko młode kobiety mam w studiu. Są jeszcze starsze osoby? No jak tu powiedzieć, starsze.
3: Nie są. Tak naprawdę w tych przyjaciołach, jak można to określić,
1: no tak, pewnie.
3: Są kobiety już przed 60, po 50, także...
1: Wiekowo zróżnicowani jesteście.
3: Tak.
1: A młodzi, pani... Zuzanna, tak pani mówi, że garną się młodzi ludzie, tak?
4: Tak, zdecydowanie.
2: No Zuza też, to jest w ogóle dziecko. Znaczy, dlatego tak mówię, ponieważ panią Zuzannę miałem łaskę przygotować do pierwszej komunii świętej, tak? Więc dla mnie to jest mała Zuzia, która trochę urosła, ale tak to się dzieje, że rzeczywiście na pewno jest część ludzi, którzy się przyłączają, bo ponieważ chcą, widzą, tak jak na pielgrzymce, jak tworzymy taki chór tymczasowy, nazwijmy to, nie ma żadnych przesłuchań, tylko kto chce, to wielu właśnie mówi, że chce po prostu brać w tym udział, tak? Być wreszcie w środku.
1: Czyli to was bez przesłuchania można przyjść?
2: No, kiedy już mamy tutaj nasze oratoria czy koncerty, to jednak robimy przesłuchania, a mówię o takim chórze pielgrzymkowym, gdzie jest zupełnie tylko tutaj, żeby coś wspólnie zaśpiewać, ale się okazuje, że i bez przesłuchań naprawdę wszystko nawet.
1: A jeszcze mam pytanie o, bo tu dziewczyny, mamy dwie dziewczyny, a są, dominują dziewczyny, czy chłopcy to tak się niestety mniej garną do śpiewania?
4: Zdecydowanie więcej jest kobiet w zespole.
1: Kobiet, czyli co?
4: W części instrumentalnej, jak i wokalnej również
3: dominują kobiety.
2: Tak, panów oczywiście bardzo zapraszamy. To jest zawsze taki problem z panami. Nie wiem, skąd to się bierze, ale cieszę się bardzo, że w tenorach mamy fajnych chłopaków młodych, którzy chcą być. Więc jeżeli ktoś by chciał się dołączyć, oczywiście jesteśmy bardzo otwarci.
1: No to wspaniale, gratuluję ojcu takiego zespołu i takiego dobrego nastroju w tej grupie. To jest chyba niesamowite osiągnięcie, prawda?
2: Myślę, że tak, ale tak jak podkreślam, chyba kluczem tego wszystkiego jest nasze wartości, które mamy i to, co chcemy przekazać, czyli to, że chcemy posługiwać, głosząc Ewangelię i każdy wie, co robi, dlaczego tam jest. I myślę, że to spaja tak naprawdę wszystkich tych muzyków, którzy chcą być, którzy chcą brać w tym udział, że my wiemy, dla kogo to robimy, nie oczekujemy, nie wiadomo czego. Mamy satysfakcję, mam nadzieję, wszyscy z tego, co robimy, widząc radość tych, którzy odbierają tą choćby muzykę, choćby ostatni koncert tutaj w Sochaczewie. Ja byłem, powiem szczerze, bardzo zdumiony. Po pierwsze frekwencją, że amfiteatr naprawdę się wypełnił i po drugie takim feedbackiem, który docierał po koncercie, gdzie ludzie podchodzili i tak bardzo, bardzo gratulowali, że to było takie nie tylko kulturalne, czyli takie przeżycie po prostu, że to była dobra muzyka, ale takie emocje, które też odczuli.
1: To czekamy na kolejny koncert. Myślę, że będą niekoniecznie aż do tego czerwca. Może coś, jakiś koncert po drodze...
2: Czas pokaże.
1: Zorganizujecie.
2: Na pewno ja już mogę zaprosić, no, to nie koncert, to nabożeństwo, ale 3 października wieczorem w naszej bazylice zawsze świętujemy takie nabożeństwo przejścia, które nazywa się Transitus, to jest w nocy po mszy wieczornej. Nabożeństwo, kiedy świętujemy przejście świętego Franciszka z tego świata do nieba, bo 4 października mamy uroczystość świętego Franciszka i podczas tego nabożeństwa właśnie z zespołem i przyjaciółmi, czyli z orkiestrą, bierzemy udział w tym nabożeństwie. Wydaje mi się, że ci, którzy nie przeżyli takiego nabożeństwa, zapraszam, to jest wygaszona bazylika, ciemno, mnisi ze świecami, procesja do ołtarza świętego Franciszka, więc wydaje mi się, że jest to niesamowite przeżycie, na które już teraz gorąco zapraszam.
1: 3 października. To zanotujemy sobie. Dziękuję serdecznie za wizytę. Miło mogłam gościć państwa. Ojciec Andrzej Sąsiadek i Zuzanna Gołąb, Katarzyna Bednarek, zespół Miriam i przyjaciele, chyba trzeba to tak dodać, prawda?
2: Koniecznie. Bardzo dziękujemy wszystkim, pozdrawiamy. Szczęść Boże.
1: I do usłyszenia i do zobaczenia. Dziękuję bardzo. Kultura w niedzielę.

0: Reklama.
1: Kliencie, kończy ci się gaz? Zadzwoń do firmy Jaś, a w ciągu godziny dostarczymy gaz. Do każdej butli karta stałego klienta oraz prezent niespodzianka. Gwarantujemy stałą mieszankę gazu oraz legalizowaną i markową butlę. Możliwość płacenia kartą płatniczą. Działamy 15 km wokół Sochaczewa. Zaufaj doświadczonej firmie gazowej. Zadzwoń. Telefon 604 918 178. Uwaga! Świadczymy usługi pogotowia gazowego. Telefon 604 918 178.
2: 12 września 2026 roku 10. Ogólnopolskie Spotkanie Dzieci w Niepokalanowie.
3: Patronem w tym roku jest Święty Antoni.
2: Spotkamy się najpierw na Eucharystii.
3: Potem rycerskie szlaki, warsztaty i dużo dobrej zabawy.
2: Szczególnymi gośćmi będą Paweł Piechli i Małgorzata Nawróc. Zapisy i informacje na stronie rycerzykniepokalanej.pl oraz na Facebooku Rycerzyk Niepokalanej Czasopismo.
4: Wielki powrót Ekstraligi Rugby do Sochaczewa. W niedzielę 23 sierpnia o 13.30 na sochaczewskiej Marakanie znów zobaczymy wielkie rugby. Nasi rycerze Orkan Sochaczew rozpoczynają nowy sezon i zmierzą się z Lechią Gdańsk. Przyjdź, wesprzyj Orkan, przeżyj z nami wielkie sportowe emocje i pomóż naszej drużynie w walce o kolejny medal. Niedziela 23 sierpnia, godzina 13.30, sochaczewska Marakana. Orkan Sochaczew, Lechia Gdańsk. Bądź z nami, razem gramy o medal. Orkan Sochaczew, budujemy charaktery od 55 lat. Sponsor strategiczny Miasto Sochaczew. Sponsorzy generalni A&S Connect, Gardenia Sport. Sponsorzy główni Ferma Drobiu Mateusiak, Alieka, VFM Real Estate, Helio, Galeria Optyczna Śliwińscy, Fast Service, Zakład Pogrzebowy Celum. Sponsorzy Tarasy Grant, Hipermarket Carrefour, Żywiec Zdrój, Drukarnia Chrzczany, King Cross, Przychodnia Weterynaryjna VetPlanet, Typografik, partner medyczny Centrum Medyczne Gamma w Warszawie, główny partner medialny RC Orkan, Radio Sochaczew i portal i gazeta tusochaczew.pl.
5: Weekend z Radiem Sochaczew.
6: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna, szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
7: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
8: Sponsorem pasma jest SSW Wojtechnik, autoryzowany dealer marki Stihl, Kopernika 1 po byłym Bigwayu.
0: Reklama.
9: Zbliża się 12, a zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
10: Syreny alarmowe omyłkowo wyły dziś rano w Zamościu. Kierowca, który staranował rodzinę z dzieckiem, staje przed prokuratorem. Na siatkarskich Mistrzostwach Europy Polki wygrały z Węgierkami. Następny mecz jutro. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Mieszkańców Zamościa niepotrzebnie obudziły dziś syreny alarmowe. O 7 rano zawyły z powodu błędu w czasie tzw. cichych prób systemu, mówi rzecznik prasowy wojewody lubelskiego Marcin Bubicz.
11: Pozytywnie przeszedł cichy test właśnie sygnalizujący o zagrożeniu, natomiast ten odwołujący uruchomił jednocześnie sygnał syreny, do czego nie powinno dojść.
10: Na razie nie wiadomo, dlaczego doszło do tego błędu. Kierowca samochodu, który śmiertelnie potrącił małżeństwo z dzieckiem w wózku, może dziś usłyszeć zarzuty. Kobieta i mężczyzna zmarli w szpitalu. Trwa walka o życie ich niespełnorocznego niemowlęcia, mówi Iwona Szelichiewicz z małopolskiej policji.
12: Czy to była nadmierna prędkość, w wyniku której ten kierowca mógł stracić panowanie nad pojazdem i uderzyć? Wszystko będzie wnikliwe sprawdzane.
13: Ponoć kierowca miał driftować. Państwo to potwierdzacie?
12: W takich zdarzeniach każda hipoteza jest dokładnie analizowana, sprawdzana. Na tym etapie brane są wszystkie okoliczności pod uwagę.
10: Driftować, czyli celowo wprowadzać samochód w poślizg. Badanie alkomatem nie wykazało, by kierowca był pod wpływem alkoholu. Policja przesłuchała już jego pasażerów.
0: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
10: Zatrzęsła się ziemia dzisiaj rano w Zagłębiu Miedziowym. Wstrząs o sile górniczej 7 w 10-stopniowej skali był samoistny na terenie kopalni Rudna w Polkowicach. Jak uspokaja KGHM, w rejonie zagrożenia nie było załogi. Polskie siatkarki pokonały w Stambule Węgry 3-0 w swoim pierwszym meczu grupy A Mistrzostw Europy. W poniedziałek drużyna Stefano Lavariniego zmierzy się z Łotwą. Tymczasem reprezentacja Polski koszykarzy przegrała w Atenach z Grecją 81-89. To mecz towarzyski, przygotowania do eliminacji przyszłorocznych Mistrzostw Świata w Katarze. I jeszcze nietypowa wpadka organizatorów maratonu w Sydney. Na medalach dla tysięcy biegaczy zamiast stadionu Allianz w Sydney znalazła się słynna Allianz Arena Bayernu Monachium. Organizatorzy przyznali się do błędu, ale nagród nie wymienią. Twierdzą, że pomyłka uczyniła medale jeszcze bardziej wyjątkowymi.
1: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
6: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
1: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
9: Na termometrze 17 stopni, chociaż to już południe, miało być cieplej. Ta temperatura odczuwalna chyba niższa, 15 stopni. Ciśnienie 1018 hektopaskali, a wiatr wieje z prędkością 28 km na godzinę. Oj, nawet teraz u mnie wyjrzało pięknie słońce, bo od czasu do czasu chmury przesłaniają niebo, ale jakość powietrza wyjątkowo dobra. Jutro jeszcze więcej chmur i mogą pojawić się opady deszczu. Kolejne dni takie ze słońcem i z deszczem, ale w weekend, bliżej weekendu będą temperatury wyższe, więc może na pożegnanie wakacji będzie słoneczny weekend.
1: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
6: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
1: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
9: 3 minuty po 12. Grażyna Bolimowska, Gajda, Kultura w niedzielę. Dzień dobry, zapraszam. Kolejna godzina naszej audycji. Będą kolejne zaproszenia na wydarzenia artystyczne. Przypomnę, w WSC festiwal trwa, no to może przejrzymy program na dzisiaj, jakie będą gwiazdy.

0: Rod Stewart, Kultura w niedzielę, 15 minut po 12. No i WSC Festiwal trwa, trzecia edycja dziś. Trzeci dzień. Burmistrz Daniel Janiak zaprasza.
1: WSC to nie tylko już nasza rejestracja, to nasza duma. To nazwa, z której jesteśmy dumni i znana już jest w całej Polsce. Odwiedźcie festiwal. Bogaty wybór i repertuar i wachlarz artystów. Na pewno znajdziecie coś dla siebie. Bezpłatny festiwal, jeden z największych w Polsce, moim zdaniem, bezpłatnych festiwali z takimi artystami.
0: No właśnie, to kto dzisiaj wystąpi, już spieszę z informacją. Proszę bardzo. Niedziela. Echo ulicy najpierw się pojawią na scenie. Przedstawią się naszej publiczności. Potem Monika Kociołek. Singiel Mała ja zdobył blisko 4 miliony odtworzeń. Meduza wraz z burmistrzem Janiaka prowadzą koncerty. Skolim, Konrad Skolimowski, wokalista, jeden chyba z najpopularniejszych wykonawców nurtu latino dance w Polsce. Tak, wyglądasz idealnie, pewnie podjedzie swoim różowym Maybachem. I z Kolim o godzinie, już sprawdzam dla was, o godzinie 20, Meduza 18.40, Monika Kociołek 17.20, 16 Echo ulicy. To jeszcze kto na finał? Blacha 2115. Zapraszamy, trzecia edycja festiwalu, WSC Festiwalu w Sochaczewie czeka na was.

0: Uwaga, jeszcze ważna informacja, przypomnienie, nie jest to informacja z serii artystycznych. ZGK w Nowej Suchej informuje o przekroczeniu parametru mikrobiologicznego w wodzie pobranej ze stacji uzdatniania wody w Kozłowie Szlacheckim. Tu wykryto bakterie z grupy coli oraz stacji uzdatniania w Orłowie. Wykryto obecność bakterii z enterokoków kałowych. Woda nie nadaje się do spożycia i celów sanitarno-higienicznych, z wyjątkiem spłukiwania toalet oraz prac porządkowych, na przykład mycia podłóg. Informacja ta dotyczy mieszkańców miejscowości następujących: Mizerka, Kozłów Szlachecki, Nowy Kozłów Pierwszy, Braki, Stary Dębsk, Nowy Kozłów Drugi, Zakrzew, Szyligi, Nowa Sucha, Stara Sucha, Okopy, Antoniew, Nowy Żylin, Stary Żylin, Kozłów, Biskupi, Orłów, Rokotów, Kolonia Gradowska, Leonów, Kornelin, Bożemówka i Glinki. Więcej informacji o tych utrudnieniach znajdziecie na stronie gminy Nowa Sucha i na tusochaczew.pl.
1: Kultura w niedzielę. Autopromocja.
2: Pasje, zainteresowania i zajawki, które kształtują codzienność wielu osób. Zajarani w Radiu Sochaczew porozmawiamy z ludźmi, którzy rozwijają się w różnych dziedzinach, od sztuki i muzyki przez sport, aż po mniej oczywiste hobby. Sprawdzamy, skąd biorą się pasje, jak się rozwijają i co wnoszą do życia. Słuchaj w każdy czwartek po 18.
3: Sponsorem programu jest JR Optima. Zakuwanie przewodów hydraulicznych. Wiejca 88A koło Campinosu.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Radio Sochaczew zaprasza na 26. Wielkie Pożegnanie Lata w Iłowie. Już 27 sierpnia na stadionie w Iłowie na jednej scenie wystąpią Top One, Boys, Ecstasy, Jorgus, Milano, Zenon Martyniuk, Mix, Colin, Miły Pan, Topki, Defis, Topless, Chadomen, Classic, Weekend, Łobuzy i wielu innych. Świętujemy 15-lecie telewizji Polo TV. Bilety na worldmedia.pl oraz bezpośrednio przed koncertem. Zakończenie wakacji. Iłów 27 sierpnia. Partnerzy: gmina Iłów oraz Samorząd Województwa Mazowieckiego.
5: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki: Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
1: Weekend z Radiem Sochaczew.
6: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
7: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
8: Sponsorem pasma jest SSW Wojtechnik. Autoryzowany dealer marki Stihl. Kopernika 1 po byłym Big Wayu.
1: Reklama.

0: A Cranberries na 94.9 FM w Radiu Sochaczew, 26 minut do 13 WSC Festiwal. Dzisiaj ostatni dzień koncertów, no i wielu ulubieńców młodej widowni, a wśród tych ulubieńców to oczywiście Skolim. Kilkaset koncertów rocznie, miliony wyświetleń w internecie, bójki w klatce, perfumy, kiełbasy, różowa stacja benzynowa na Podlasiu, różowe auto, co jeszcze można o nim powiedzieć? Pewnie niektórzy będą już wczesnym popołudniem albo wczesnym wieczorem zajmować miejsce pod sceną, żeby zobaczyć polskiego króla Latino. Wyglądasz idealnie, prawie 300 milionów odsłon. No, kto ma takie osiągi? Na czym polega jego fenomen?
1: 94,9 FM. Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.

0: Dawid Kwiatkowski i Margaret. Pamiętam, kiedy Dawid Kwiatkowski koncertował w Sochaczewie podczas Dni Sochaczewa, to jego fanki czekały na swojego idola już od południa.
1: Reklama.
2: Kruszywa budowlane, drogowe i ozdobne. Hurtownia Krusz Garden. Piach, ziemia, krysy ozdobne. Hurtownia Krusz Garden. Cement, hurtownia Krusz Garden. Dogodny i szybki transport. Kuznocin 80A. Telefon 793 358 952.
3: Kanalizacja to nie kosz na śmieci. Nawilżane chusteczki, tłuszcze czy resztki jedzenia mogą powodować poważne awarie. Dbajmy wspólnie o sprawne działanie sieci i unikajmy kosztownych napraw. Pamiętaj, do toalety wrzucamy tylko papier toaletowy.

0: Sochaczew. Wspólnie dbamy o środowisko.
1: Weekend z Radiem Sochaczew.
2: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna, szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
0: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, plac Kościuszki, pawilon 18.
3: Sponsorem pasma jest SSW Wojtechnik, autoryzowany dealer marki Stihl, Kopernika 1 po byłym Bigwayu.
1: Reklama.

0: Wielki przebój Bryana Adamsa, Everything I Do, I Do It For You, za 10 minut, 13. WSC Festiwal, tak, oczywiście, dzisiaj trzeci dzień, ale dzisiaj również pierwszy w Sochaczewie zlot jamników. Nie wiem, czy o tym pamiętacie, no to zajrzałam, co my wiemy o tych jamnikach. U jamnika jest się na służbie, tak napisała Agata Tuszyńska. Mówią, że to najbardziej kocie z psów. W liście do jamnika Marcel Proust wyjawił swoje literackie credo. Andy Warhol karmił swojego pupila w restauracji i zabierał na wernisaże, a Napoleon z jamnikiem zapragnął zostać pochowany. No, Agata Tuszyńska napisała książkę Jamnikarium i tropi tu długie psy o wrednym charakterze w życiu wielkich ludzi i zastanawia się, co daje nam więź ze zwierzętami. No i wiem, że te zwierzęta niektórzy bardzo kochają, to wróćmy do tego pierwszego zlotu jamników. Dzisiaj, 23 sierpnia, na pewno. Polana przy cmentarzu na wypalenisku. Start o 13.30, więc zdążycie, nawet jeśli nie jesteście przygotowani na to wydarzenie, pobiec jako fani jamników albo właściciele. Będą wykłady, co ponadto konkursy. Konkursy z torem przeszkód, warsztaty pierwszej pomocy przedweterynaryjnej, konkursy na przykład na najdłuższy ogon, pokazy dogoterapii z udziałem dogów niemieckich. Będą wykłady, to już mówiłam, klatka kennelowa, bezpieczna przestrzeń psa czy więzienie. Taki między innymi wykład. No i konkurs najdłuższy jamnik na finał. Nagrody, gratulacje. To wszystko ma potrwać do 19.20, ten ostatni punkt programu. No to zapraszamy Was, miłośnicy jamników, na polanę przy wypalenisku. Dziś pierwszy zlot jamników w Sochaczewie.
1: W Radiu Sochaczew jeszcze więcej letnich przebojów.

0: Już tylko dwie minuty dzielą nas od 13, czyli od kolejnego wydania wiadomości. Podobno naukowo potwierdzone wspólne słuchanie muzyki świadczy o prawdziwej miłości. No to zaraz to sprawdzimy.
1: Gramy jeszcze więcej muzyki dla Ciebie. Radio Sochaczew 94,9 FM. Autopromocja.
2: Kiedyś to było. Audycja, w której cofamy wskazówki zegara i wracamy do czasów, które wielu pamięta, a młodsi znają tylko z opowieści. Dawne zwyczaje, niezwykłe historie i wspomnienia. Słuchaj w każdy piątek o 17.40 w Radiu Sochaczew i przekonaj się, jak kiedyś to było.
1: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Szukasz miejsca, gdzie wykłady to coś więcej? Wybierz studia w Sochaczewie, blisko domu. Realne wsparcie wykładowców, bez stresu. Po ukończeniu otrzymasz dyplom Warszawskiego Uniwersytetu Wizja. Zapisz się już dziś i skorzystaj ze zniżek. Wejdź na www.sochaczew.edu.pl.
5: Szukasz pracy na produkcji? Agencja Randstad zaprasza na giełdę pracy w każdy czwartek o 10 do Sochaczewskiego Centrum Kultury. Zacznij z nami nową pracę. Zadzwoń i umów się na spotkanie 885 369 751.
1: Weekend z Radiem Sochaczew.
6: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
7: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
8: Sponsorem pasma jest SSW Wojtechnik. Autoryzowany dealer marki Stihl. Kopernika 1 po byłym Big Wayu.
3: Reklama.
0: Minęła 13, zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
9: Są wstępne ustalenia policji po śmiertelnym wypadku w Krakowie. Niemcy obiecały Ukrainie 600 pocisków do obrony powietrznej. Naukowcy potwierdzili, wspólne słuchanie muzyki świadczy o prawdziwej miłości. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. To prawdopodobnie nadmierna prędkość była przyczyną wypadku, w którym zginęło dwoje rodziców spacerujących z 8-miesięcznym dzieckiem. Do tragedii doszło wczoraj wieczorem w Krakowie na Podgórzu. 26-letni kierowca ma dziś zostać doprowadzony do prokuratury. Więcej Cezary Jaszczyk.
10: Mężczyzna ma zostać przesłuchany i może usłyszeć zarzut spowodowania nieumyślnego wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym. Za to przestępstwo grozi od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności. 26-latek jest mieszkańcem województwa mazowieckiego. Wiadomo, że podróżował z trzema pasażerami. Policja na razie nie potwierdza, czy w chwili wypadku driftował samochodem. Zginęli rodzice spacerujący ze swoim 8-miesięcznym dzieckiem. W szpitalu wciąż trwa walka o jego życie.
9: Ukraina dostanie od Niemiec 600 pocisków do systemu obrony Patriot, to tak zwane pociski PAK-2. Ogłosił to Wołodymyr Zełenski. Dostawa rakiet ma trwać przez najbliższe 2 lata, a już jesienią Kijów ma otrzymać z Francji nowe radary i kolejny sprzęt obrony powietrznej. Ukraina spodziewa się zmasowanych ataków Rosji na elektrownie.
1: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
9: Prawie 8 tysięcy razy wyjeżdżali strażacy po nawałnicach, jakie przechodziły od wczorajszej nocy. 18 tysięcy gospodarstw domowych na Podlasiu nadal nie ma prądu. Stałe miejsce w prognozie. W prognozach pogody znalazł niż genueński. To nie pierwszy i prawdopodobnie nie ostatni w najbliższym czasie, mówi synoptyk Piotr Szuster.
11: Moglibyśmy mieć teoretycznie do czynienia z podobną sytuacją w warunkach, kiedy on by utrzymywał się przez dłuższy czas nad naszym krajem.
9: Niż genueński, mówiąc w dużym uproszczeniu, zabiera parującą wodę z Morza Śródziemnego i przenosi ją nad Europę Środkową. Nawałnice były nie tylko u nas. Potężne burze sparaliżowały Litwę i Łotwę. Bez prądu zostało ponad 500 000 domów, a 2 osoby zginęły. Meteorolodzy mówią o jednej z najbardziej niszczycielskich nawałnic na Łotwie od ponad 20 lat. Podobny gust muzyczny może być kluczem do znalezienia miłości życia. Tak twierdzą austriaccy naukowcy. Zbadali ponad 300 par i odkryli, że zakochanych częściej łączy wspólny gust muzyczny niż podobna osobowość. Badacze chcą kontynuować pracę z udziałem osób z całego świata, także z Polski.
12: Niedziela, 23 sierpnia, imieniny obchodzą dzisiaj Róża, Apolinary, Jakub, Wiktor, Ireneusz, Maksym oraz Brygida. Pozdrawiamy dzisiejszych świętujących, no i cieszymy się, że z nami jesteście, a to jest niedzielny wakacyjny program na naszej antenie. Oskar Tomczyk, cześć, dzień dobry, zostaję z wami do 18.00.

0: Polka uratowała dwóch tonących w jeziorze Como. Słuchajcie, o tym pisze internet. Burmistrz podziękował Alicji Klak osobiście. No, wakacyjny wypoczynek nad jeziorą Como w jednej chwili zamienił się w akcję ratunkową. Alicja Klak, czyli turystka z Polski, ale również instruktorka pływania, zauważyła dwóch mężczyzn, którzy znaleźli się w niebezpieczeństwie w wodzie. Nie czekała na przyjazd służb, od razu wskoczyła do jeziora i ruszyła im na pomoc, a ta szybka reakcja miała kluczowe znaczenie, no bo udało się obu mężczyzn uratować. To w tym roku doszło w Abadia Lariana, to jest taka niewielka miejscowość położona na wschodnim brzegu jeziora Como we Włoszech, a kilka dni później Polkę zaproszono do miejscowego ratusza. Burmistrz Roberto Azzoni osobiście podziękował jej za odwagę i wręczył specjalny dyplom. No, zdecydowanie to jest jak najbardziej postawa godna szacunku. Gratulujemy tej właśnie postawy.
1: Reklama. Postaw na higienę, wygodę i bezpieczeństwo. Przyłącz swój dom do miejskiej sieci wodno-kanalizacyjnej. To rozwiązanie nowoczesne, ekologiczne i bezpieczne dla środowiska. Skontaktuj się z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie pod numerem 46 862 82 30 lub odwiedź stronę zwik.sochaczew.pl.
2: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
3: Oto bezmiar okazji w Castoramie! Już od środy setki produktów do 80% taniej! Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
1: Weekend z Radiem Sochaczew.
5: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież N. Juliopol 99A.
6: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
7: Sponsorem pasma jest SSW Wojtechnik. Autoryzowany dealer marki Stihl. Kopernika 1 po byłym Big Wayu.
1: Reklama.

O czym mówi internet w to niedzielne popołudnie? No na przykład mówi o tym, że Roman Ficek przebiegł Skandynawię, czyli 2679 km w 40 dni i 11 godzin. Z Nordkap na dalekiej północnej Norwegii do latarni morskiej Lindesnes na jej południowym krańcu. Po drodze, no, tysiące kilometrów była Norwegia, Szwecja, Finlandia, bagna, torfowiska, skaliste góry, deszcz, zimno, były problemy ze stopami, była samotność, ale Roman Ficek ze Skawicy ukończył ten jeden z najbardziej wymagających projektów w swojej karierze. A więc zobaczcie, Polacy, gdy tylko się w sobie zaprą i gdy tylko mają jakiś cel, no to są w stanie naprawdę genialnych rzeczy dokonywać. No i my bardzo serdecznie Romanowi właśnie tej przygody i tego wyczynu gratulujemy.

0: Reklama.
1: Centrum Meblowe Albatros w Kutnie oraz Spartakus w Sochaczewie zapraszają. Największe stany magazynowe narożników, kanap, sofek oraz szaf i łóżek. Materace Hilding w promocji 20%. Projekty i wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na Ciebie. Przyjdź do nas. Kutno, ulica Przemysłowa 11. Sochaczew, ulica Spartańska 1.
2: Przyszłość gminy Sochaczew zależy od jej mieszkańców. 6 września każdy powinien oddać głos w referendum. Nie pozwól, by inni zdecydowali za Ciebie. Przyjdź i wyraź swoje zdanie. Razem tworzymy lepsze jutro. Decydujmy razem o przyszłości naszej gminy. 6 września. Referendum w gminie Sochaczew.
3: Weekend z Radiem Sochaczew.
4: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
5: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
6: Sponsorem pasma jest SSW Wojtechnik. Autoryzowany dealer marki Stihl. Kopernika 1 po byłym Big Wayu.
0: Reklama.

0: To niedzielne popołudnie czytam o wyczynach Polaków, bo jest o czym czytać. Niewidomy Polak dopłynął na Grenlandię. Dariusz Borowiak od lat przekracza żeglarskie granice. No a tym razem 4 tygodnie na północnych wodach Morze Arktyczne, okolice Islandii, wyspa Jan Mayen i Grenlandia. No dla wielu to jest po prostu przygoda życia, wyprawa życia i myślę, że zdecydowanie również była dla Dariusza Borowiaka, ale on traktuje ją z kolei jako kolejny etap swojej wieloletniej żeglarskiej drogi. Pochodzi z Koła, jest osobą niewidomą, ale od 2012 roku ponownie regularnie wychodzi w morze jako pełnoprawny członek załogi. No i kilka dni po powrocie z najnowszej wyprawy opowiedział w internecie o swojej pasji, że żeglarstwo rzeczywiście poznał od podstaw. Przełomem był przylądek Horn. To taki jeden z ważniejszych momentów w jego żeglarskiej karierze. Rok 2018. Później na przykład 21 dni na Atlantyku, 5 dób sztormu. No i Grenlandia w końcu. Bardzo gratulujemy tego właśnie wyczynu. Mogliście o tym nie słyszeć, a więc no, pilnuję, żebyście o takich właśnie genialnych przygodach słyszeli.
1: Radio Sochacze. Jeszcze więcej muzyki.

0: że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Gramy jeszcze więcej muzyki dla ciebie. Radio Sochaczew 94,9 FM.

0: Czy da się przeżyć 15 dni bez jedzenia w podwodnej jaskini? Okazuje się, że da się. 31-latek przeżył i wrócił do rodziny, o tym pisze internet. Erasto Crisanto Valdez z Meksyku zaginął podczas połowu ryb w cenocie na pograniczu stanów Veracruz i Oaxaca. Wpłynął do podwodnej jaskini, no i nie potrafił odnaleźć drogi powrotnej. Przeżył dzięki niewielkiej komorze z powietrzem i wodzie znajdującej się wewnątrz systemu jaskiń. Po 15 dniach poszukiwań ratownicy w końcu odnaleźli go żywego na głębokości przekraczającej 100 metrów. To jest historia, która była szeroko opisywana w meksykańskich mediach zwłaszcza, ale również zainteresowały się nią media ogólnoświatowe. No i to jest przykład naprawdę determinacji przy życiu i przykład tego, że da się. Że da się odnaleźć również tych, którzy już, no, na których niektórzy by już krzyżyk postawili. Rodzina, ratownicy nie zrezygnowali, udało się człowieka uratować. Wielkie brawa.
1: Autopromocja. Sekrety Szefa Kuchni to program dla wszystkich, którzy kochają gotować i dla tych, co dopiero zaczynają swoją przygodę w kuchni. Doświadczony kucharz podzieli się sprawdzonymi przepisami i kulinarnymi trikami w każdy wtorek po 18 w Radiu Sochaczew. Odkryj razem z nami kulinarne sekrety, które ułatwią codzienne gotowanie i dodadzą smaku Twoim potrawom.
2: Sponsorem programu jest Myjnia Brochów. Dobra podróż zaczyna się od czystego auta.
3: Sponsorem programu jest nowo otwarta manufaktura garmażeryjna i piekarnia od babci Eli. Sochaczew, Aleja 600-lecia 21.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Sklejka Sochaczew to jedna z największych hurtowni sklejek w Polsce. Sklejka Sochaczew to sklejki surowe, szalunkowe, laminowane. Ponadto antypoślizgowe do wykorzystania m.in. na taras, przyczepę samochodową. Sklejka Sochaczew to sprzedaż hurtowa oraz detaliczna. Docinamy na wymiar. Sklejka Sochaczew, ulica Chemiczna 10A, teren Chemiteksu. Telefon 516-650-969. www.sklejka-sochaczew.pl.
5: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew Spółka z o.o. poszukuje kandydatów do pracy w dziale eksploatacji na stanowisko kierownika Miejskiej Oczyszczalni Ścieków zlokalizowanej przy Alei 600-lecia 69 w Sochaczewie. CV oraz list motywacyjny prosimy przesłać na adres zwik@zwik.sochaczew.pl lub dostarczyć osobiście do siedziby spółki. Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7. Szczegóły oferty pracy na zwik.sochaczew.pl.
1: Weekend z Radiem Sochaczew.
6: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
7: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
8: Sponsorem pasma jest SSW Wojtechnik. Autoryzowany dealer marki Stihl. Kopernika 1 po byłym Bigwayu.
1: Reklama.

0: Kiedyś to było. Łączymy wspomnienia z teraźniejszością.
1: Kolejnym gościem w studiu Radia Sochaczew w audycji pod tytułem Kiedyś to było jest pan Kazimierz Jacek Górnicki. Dzień dobry.
2: Dzień dobry panu, dzień dobry wszystkim słuchaczom.
1: I jest pan historykiem i nauczycielem w Liceum Ogólnokształcącym imienia Fryderyka Chopina od blisko 38 lat.
2: Tak, w Chopinie zacząłem pracować w 1989 roku i jakoś tak do dzisiaj jestem z tą szkołą związany, choć po drodze czasami były też jeszcze inne miejsca pracy, ale w zasadzie to jest ciągle to moje główne miejsce pracy.
1: To jest dość niespotykane, że aż blisko 40 lat się jest w jednym miejscu pracy, teraz przynajmniej.
2: No nieodżałowanej pamięci profesor Tomaszewski 40 lat przepracował, więc trudno mi będzie go dogonić, choć 40 lat pracy to mam, ale nie w Chopinie.
1: No tak, pan wcześniej jeszcze mówił, że pan w Pruszkowie jeszcze uczył.
2: Tak, uczyłem w liceum w Pruszkowie i to była moja pierwsza praca. Nie powiem po studiach, bo jeszcze po drodze wojsko mnie zgarnęło w swoje szeregi. Wtedy było to normalne. Dzisiaj nie ma obowiązkowej służby wojskowej. Wtedy po studiach trzeba było rok odsłużyć.
1: To teraz niech pan mi powie, skąd pan w ogóle pochodzi, skąd ta pasja do historii? Czy to jest pasja, czy to jest tylko zawód? Jak to wygląda?
2: Nie. Ja zawsze mówię, że z zawodu jestem historykiem, a wykonuję zawód nauczyciela. I taka jest kolejność. Pasja była zawsze i nie potrafię powiedzieć, kiedy się narodziła, w jaki sposób. Po prostu zawsze mnie historia pasjonowała, zawsze mnie interesowała. Więc wybrałem taki kierunek i staram się być konsekwentny.
1: A gdzie dokładnie?
2: Studia w Białymstoku. Wtedy to była filia Uniwersytetu Warszawskiego. Dziś jest to samodzielny uniwersytet. Z tym, że wtedy miało to dodatkowy smaczek, bo to były lata 80., 80., 85. I wtedy filia Białymstoku była zesłaniem dla wszystkich nieprawomyślnie myślących naukowców z Warszawy. Taki naukowiec miał do wyboru albo zrezygnować z pracy naukowej, albo dojeżdżać, a wtedy na początku to się dojeżdżało 5 godzin z Warszawy, albo dojeżdżać do Białegostoku. No i faktycznie mieliśmy ludzi, którzy później po 89 nagle awansowali na wysokie stanowiska, no przede wszystkim naukowe, chociaż na przykład profesor Meller, wtedy jeszcze doktor, był przecież przez pewien czas ministrem spraw zagranicznych, więc ci ludzie dopiero wtedy mogli zaistnieć, kiedy się zmienił system rządu w tym kraju.
1: Dobrze, to teraz tak przejdźmy może do takiej codzienności studenta. Pan ma przykładowo, są zajęcia, nie wiem jak było kiedyś, wstaje pan o 7 rano, co pan robi?
2: A nie przesadzajmy.
1: O 8.30, 9.
2: O 8.30 zaczynały się niektóre zajęcia, więc trzeba było wstać trochę wcześniej, żeby się za bardzo nie spóźnić. Nie zawsze się udawało zjeść śniadanie.
1: 8.30 zajęcia, to się wstawało 8.15.
2: Tak, bo między akademikiem a budynkiem uczelnianym mieliśmy na szczęście tylko właściwie nawet nie parka, sad, może 100 metrów, więc to wystarczało. Z tym, że no cóż, no to zależało od tego, na którym się było roku. Na pierwszym roku tych zajęć było dość dużo i to obłożenie było dosyć solidne. Natomiast na piątym roku, na ostatnim semestrze, ja miałem 4 godziny na 2 tygodnie.
1: Ojej. Co w tym akademiku robić?
2: Nie. Było co robić, bo chodziło o to, że myśmy mieli wtedy seminaria magisterskie, a reszta czasu to była przeznaczona na pisanie pracy magisterskiej. Trzeba brać pod uwagę, że pisało się ją często, w zasadzie zawsze, ręcznie.
1: No właśnie, bo teraz się pisze na komputerze.
2: Tak, wtedy trzeba było zebrać materiały, czyli w moim przypadku na przykład byłem w Krakowie i pracowałem na mikrofilmach, bo takie były źródła. Teraz można byłoby sobie
1: mikrofilmy?
2: Kliknąć. Mikrofilm, tak, taka
1: A
2: forma.
1: A co to jest? Nie wiem, szczerze.
2: Czyli na zdjęciach małe klatki zdjęć.
1: Okay.
2: Sfotografowane strony dokumentu. i przy specjalnym urządzeniu podświetlanym czytało się.
1: Już rozumiem.
2: Co było dosyć żmudne, męczące, więc zwykle to 2 godziny i trzeba było sobie zrobić przerwę. Ale z drugiej strony Kraków znam całkiem dobrze, no bo pozostałe godziny były na zwiedzanie. A właśnie ze źródłami było w ten sposób, że trzeba było jeździć od miejscowości do miejscowości, szukać. Dzisiaj jest to o wiele prostsze, łatwiejsze i szybsze.
1: No w dobie AI to ja powiem, jak to wygląda. Można, nie chodzi mi o kopiowanie tekst toczka w toczkę, tylko chodzi mi, że te AI bardzo pomaga wyszukiwać tego wszystkiego.
2: Tak, i to jest znakomite do przygotowywania. Wtedy trzeba było to wszystko tworzyć samodzielnie, ręcznie, napisać taką pracę magisterską ręcznie. Potem zwykle promotor to musiał odczytać, co nie zawsze było łatwe.
1: A strony były podobne? Ilość stron?
2: Trudno mi jest powiedzieć, jak są dzisiaj. Zresztą to nie jest takie proste. Bo te prace były uzależnione od tematu. Jeden z moich kolegów ze studiów napisał 220 stron maszynopisu, bo potem było przepisywanie na maszynie i wcale nie uzyskał najwyższej oceny. Praca była no taka sobie. Natomiast znajomy z polonistyki, czyli tam, gdzie można by się spodziewać wielkich opracowań, napisał pracę magisterską na 28 stron i dostał ocenę celującą. No tak, ale on wybrał akurat rzecz, którą nikt wcześniej nie opracował.
1: No tak.
2: Autora stosunkowo mało znanego i zrobił z tego świetną analizę literacką na najwyższym poziomie, no więc tym samym ta ocena była jak najbardziej zasłużona.
1: A my za chwilkę wrócimy i sobie opowiemy troszkę o maturze.
0: Kiedyś to było. Wspomnienia i niezwykłe historie na 94 i 9 FM.

0: Reklama.
1: Kliencie, kończy ci się gaz? Zadzwoń do firmy Jaś, a w ciągu godziny dostarczymy gaz. Do każdej butli karta stałego klienta oraz prezent niespodzianka. Gwarantujemy stałą mieszankę gazu oraz legalizowaną i markową butlę. Możliwość płacenia kartą płatniczą. Działamy 15 km wokół Sochaczewa. Zaufaj doświadczonej firmie gazowej. Zadzwoń. Telefon 604 918 178. Uwaga! Świadczymy usługi pogotowia gazowego. Telefon 604 918 178.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
5: O!
4: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
5: O, a o ile?
4: 35 groszy taniej na litrze.
5: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
4: Tak!
6: A jak lemoniadę?
4: No też.
5: To poprosimy.
4: Ale co?
6: Wszystko!
4: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
7: Nowy rok szkolny tuż za rogiem? Jak tak, to skompletuj wyprawkę, o której marzy twoje dziecko. Wejdź na Allegro i włącz wzorowy wybór plecaków, podręczników, piórników i wszystkiego, czego potrzebują dzieci w szkole. Na Allegro wyprawka szkolna się opłaca.
8: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
9: Oto bezmiar okazji w Castoramie. Już od środy setki produktów do 80% taniej.
10: Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Weekend z Radiem Sochaczew.
12: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
13: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
14: Sponsorem pasma jest SSW Wojtechnik. Autoryzowany dealer marki Stihl. Kopernika 1 po byłym Bigwayu.
0: Reklama.

0: Kiedyś to było. Łączymy wspomnienia z teraźniejszością.
1: Przy mikrofonie ze mną jest pan Kazimierz Jacek Górnicki. Przed chwilą rozmawialiśmy sobie o studiach, no a teraz troszkę się wrócimy i jednak poopowiadamy sobie troszkę o maturze. No właśnie, jak to kiedyś było z tą maturą?
2: Ach, matury.
1: Tak, trochę skoczymy, bo wcześniej nie zapytałem się o matury.
2: Po kolei. Tak samo jak obecnie matury były w maju. Tak samo jak obecnie koniec roku był w kwietniu i tak samo jak obecnie były przygotowania jakieś tam mniejsze czy większe, chociaż przyznam, że takich typowych matur próbnych to ja nie pamiętam.
1: Czyli nie było wcześniej w szkole?
2: Raczej nas przygotowywano na tyle solidnie i zmuszano do wykonywania tych zadań, które były, że dało się to zrobić.
1: Przedmioty były podobne?
2: Nie.
1: Czy właśnie?
2: Nie. Ponieważ żeby dostać się na studia, trzeba było najpierw zdać maturę, a potem zdać egzaminy wstępne. O czym za chwilę. Jeżeli chodzi o maturę, to obowiązkowa była wtedy matura z języka polskiego. Tylko klasy humanistyczne miały jakiś poziom rozszerzony, pozostałe podstawy. To samo dotyczyło matematyki. No ja miałem rozszerzenie w matfizie, więc...
1: Ciekawa droga, matfiz, później historia.
2: Nie, dlaczego? W każdym razie wyglądało to w ten sposób, że dostawaliśmy, to niezależnie od poziomu, na języku polskim 5 tematów wypracowań, z reguły były one od określonych epok i na jeden z tych tematów trzeba było napisać solidne wypracowanie, no nie tak jak dzisiaj na, powiedzmy tam, nie pamiętam ile w tej chwili jest polskiego, 400 czy 500 słów, tylko trzeba było się wypisać.
1: Czyli na rozszerzonym chyba jest teraz około 400-500, a na zwykłym tak. 250 albo 300.
2: No zgadza się, natomiast ja miałem chyba 7 stron papieru podaniowego, więc myślę, że tych słów było trochę więcej. Z matematyki sytuacja była analogiczna, z tym, że zasada była taka, że z 5 zadań, które były, trzeba było rozwiązać 3. Oczywiście na dobrą sprawę, na ocenę, bo wtedy były to oceny i nie była komisji państwowej ogólnopolskiej, tylko komisja szkolna. Z reguły sprawdzał nauczyciel, który uczył, więc były to 3 zadania, ale dobrze zrobione 1,5 zadania wystarczyło.
1: Żeby
2: te zadania były bardzo rozbudowane. Więc tak naprawdę to było czasami kilka stron papieru na zrobienie zadania. Oczywiście też były inne wymogi, to znaczy dzisiaj jest na przykład zakaz używania ołówka. Wtedy ołówek, cyrkiel, kątomierz, ekierka były na porządku dziennym. Wręcz oczekiwana. Kalkulatorów jeszcze nie było za moich czasów. Mało tego, nie było zbiorów wzorów. Mhm.
1: Wszystko tutaj.
2: Tak, wszystko trzeba było mieć w głowie i to było rzeczywiście dodatkowym utrudnieniem, bo trzeba było nie tylko znaleźć w pamięci wzór, ale i wiedzieć, który zastosować. Mhm. I to były egzaminy pisemne. Po pewnym czasie wprowadzono, że zależnie od profilu i przez kilka lat tak było, można było zdawać na biochemię biologię, a na humanistycznym profilu historię.
1: A ty, wtrącę się jeszcze.

0: Więc był to bardzo, bardzo szeroki zakres przedmiotów, no ale tak sobie wymyśliłem. Czy dzisiaj bym tak zrobił? Nie sądzę, ale zupełnie inaczej myśli się w wieku nastu lat niż mając dużo więcej. To był ten element pierwszy. Nauczyciel miał kilka dni na sprawdzenie i ogłoszenie wyników i to był koniec. Po ogłoszeniu wyników matur pisemnych i ustnych był koniec z jakichkolwiek związków ze szkołą średnią, po czym do lipca był czas na przygotowanie do egzaminów wstępnych
1: na studia,
0: które były odrębną z bajką. Przy czym tak, różnica w stosunku do czasów dzisiejszych jest taka, że było dużo mniej uczelni, bo praktycznie tylko państwowe i to też wtedy było ich nieco mniej.
1: A jeszcze, czy można to tak stwierdzić, że to był trochę taki wyścig szczurów na te uczelnie, czy jeszcze jednak nie?
0: Trochę tak, chociaż nie na tym poziomie, jak to jest obecnie, natomiast rzeczywiście było się trudno dostać. Wyglądało to mniej więcej w ten sposób, że dostawało się zawiadomienie i jechało się do określonego budynku danej uczelni, albowiem z wyjątkiem właśnie uczelni artystycznych i AWF-u, gdzie były egzaminy praktyczne wcześniej, jak ktoś nie znał, mógł jeszcze próbować na uczelni państwowej, to wszystkie egzaminy były w jednym i tym samym terminie dla wszystkich uczelni w Polsce. Czyli to oznaczało, że składało się na jeden kierunek jakiejś uczelni i zdawało się egzaminy, które się zdało lub nie. Jeżeli się zdało, to jeszcze nie koniec, bo wtedy było liczenie punktów. I punkty decydowały, zależnie od tego, no u mnie była taka sytuacja śmieszna, że było 22 miejsca na całym roku, a zdało 15 osób. Więc tu już punkty nie grały roli, bo wszyscy zostali przyjęci, którzy zdali. Natomiast jak wtedy się mówi, 3 osoby na jedno miejsce. No tak, ale te 3 osoby nie miały żadnych szans na studiowanie w tym roku. Bo nie zdając egzaminów, czy nie dostając się, mogły dopiero w następnym roku próbować szczęścia.
1: Tylko na jedną uczelnię można było zdawać.
0: Tylko. W przypadku filii w Białymstoku była jeszcze taka możliwość, że to samo dotyczyło filii Politechniki Warszawskiej w Płocku, że jeśli ktoś zdał egzaminy, ale trochę mu zabrakło punktów, to proponowano tym z Warszawy, jeśli było wolne miejsce na filii, że tam mogą studiować. I to był jedyny taka możliwość dodatkowa, natomiast no to oznaczało, że niestety nie każdemu się udawało. Tu jeszcze taka ciekawostka, bo zdarzyło mi się dwukrotnie jako przedstawicielowi samorządu studenckiego być przedstawicielem na egzaminach wstępnych z prawem zabierania głosu, ale nie głosowania. W czasie takiego egzaminu, w części pisemnej, jeden z moich wykładowców, no już byłem na końcówce studiów, więc to trochę też inne układy, pyta mnie, czy znam tamtego pana pod oknem. Nie kojarzę. A powinien pan, 6 raz zdaje, więc z panem też zdawał. Notabene 6 raz nie zdał. No właśnie, to w stosunku do dzisiaj pod tym względem było zdecydowanie gorzej.
1: To prawda. No teraz idzie się na studia, wybierasz 7-8 uczelni, zdaje się tam papiery. Elektronicznie, tak. Nie trzeba też tam jechać.
0: Zgadza się. Kiedy na psychologię było 11 osób, to znaczy, że 10 nie mogło studiować. Dzisiaj 30 kilka, no i co z tego? Ale gdzieś będziesz studiował.
1: Gdzieś zawsze się studiuje.
0: Z tym, że dziś jest inny problem. Problem wyboru i tego, co może rzeczywiście być w życiu przydatne. Wtedy w jaki sposób życie zmuszało do wykonywania takiego czy innego zawodu, bo były takie, a nie inne możliwości, dużo mniejsze niż dzisiaj. Dzisiaj jest więcej możliwości, ale to wcale nie ułatwia młodym ludziom.
1: To prawda, czas nam się kończy. Niestety musimy troszkę przyspieszyć. I jeszcze ostatni temat, za chwilę stulecie Chopina.
0: Tak, 10.10., czyli setka. 10 października będziemy obchodzić uroczyście, zresztą to jest po raz kolejny zjazd absolwentów, a dodatkowo 100. rocznicę powstania szkoły. Przygotowania idą pełną parą, zresztą dzisiaj nawet byłem w szkole, widziałem kolejne działania, które zostały podjęte. No, w zasadzie lista uczestników to już jest zamknięta, natomiast

0: ma być transmisja w internecie, do której serdecznie zapraszam. Zapraszam też do śledzenia informacji na temat zjazdu, bo na pewno jeszcze wiele się pojawi. No niewątpliwie szkoła średnia z największymi tradycjami, z dużą masą znakomitych absolwentów, ludzi, którzy czy to osiągnęli jakieś wielkie sukcesy naukowe czy artystyczne, ale też i tych, którzy po prostu tutaj chodzili i tą chyba najprzyjemniejszą część swojego życia, młodość, mogli spędzić w gronie swoich znajomych, bliskich, kolegów. A czasami później też i współmałżonków, bo i takich osób jest wiele.
1: Mówił do mikrofonu i zapraszał na wydarzenie Kazimierz Jacek Górnicki, historyk i nauczyciel LO w LO Chopin od 37 lat.
0: Tak jest. Dziękuję bardzo i tak jak mówiłem, zapraszam do śledzenia informacji o naszej wielkiej rocznicy.
1: Dziękuję również.
0: Dziękuję bardzo.
2: Była to audycja Kiedyś to było. Wspomnienia i niezwykłe historie na 94,9 FM.

0: Reklama.
1: Budujesz dom? Remontujesz mieszkanie? A może prowadzisz firmę budowlaną? Zajrzyj do Budomat Sochacze w Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Od 30 lat zaopatrujemy budowę w materiały najwyższej jakości. Cegły podkarpackie, termoton, silka, bloczki betonowe, beton komórkowy. Wszystko w świetnych cenach. Z nami budujesz sprawnie, ekonomicznie i bez stresu. Od fundamentu aż po dach. Doradzimy, dowieziemy, załadujemy HDS-em. Obsługujemy klientów indywidualnych i firmy. U nas kupisz także ekogroszki, sobianek, lew, pantera, węgiel tytan oraz pelet. Wszystko oryginalnie pakowane przez kopalnie i producentów. Budomat Sochacze w Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Budomat. Twój solidny partner w budowie. Dzwoń 791 305 666.
2: Sprawdź faktury za wodę, podaj stan licznika lub zgłoś awarię bez wychodzenia z domu. Elektroniczne biuro obsługi klienta zakładu wodociągów i kanalizacji w Sochaczewie działa 24 godziny na dobę. To szybkie, wygodne i bezpieczne rozwiązanie. Zarejestruj się na ebok.zwik.sochaczew.pl i miej swoje sprawy pod kontrolą.
0: Weekend z Radiem Sochaczew.
1: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
3: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
4: Sponsorem pasma jest SSW Wojtechnik. Autoryzowany dealer marki Stihl. Kopernika 1 po byłym Bigwayu.
0: Reklama.

0: autopromocja.
1: Cztery strony regionu, czyli podróżuj fajnie i lokalnie z Radiem Sochaczew. Poznaj piękno naszej okolicy i odwiedź z nami wyjątkowe miejsca. Dworki, zamki, parki, zabytki i muzea związane z niesamowitą i pasjonującą historią. Słuchaj w każdą środę o 18.25 w Radiu Sochaczew.
2: Sponsorem programu jest Centrum Ogrodnicze Kożuszki Parcel 55. Nawadnianie, roboty koszące, artykuły ogrodnicze, projektowanie i wykonanie ogrodów.
3: Sponsorem programu jest Ksero Dybicz. Wszystko, co potrzebne do druku i oprawy.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Zapraszamy na cykl Wydarzenie Letnia Scena w Żelazowej Woli. W sierpniowe i wrześniowe weekendy park przy domu urodzenia Fryderyka Chopina wypełni się muzyką jazzową, klasyczną i regionalną. Na scenie wystąpią znakomici artyści różnych pokoleń, od młodych jazzmenów przez wybitnych pianistów i zespoły po orkiestrę symfoniczną. Finałem cyklu będzie Festiwal Kultury Regionalnej. Bilety na koncerty są dostępne na bilety.nifc.pl oraz w kasach Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina w Żelazowej Woli i Warszawie. Wstęp na Festiwal Kultury Regionalnej jest bezpłatny. Koncerty z cyklu Letnia Scena w Żelazowej Woli są realizowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
0: Weekend z Radiem Sochaczew.
5: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
6: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
7: Sponsorem pasma jest SSW Wojtechnik. Autoryzowany dealer marki Stihl. Kopernika 1 po byłym Big Wayu.
4: Reklama.

0: gdy słońce z grzmotem w znak panny wchodzi, zapowiedź to niepogody długiej powodzi. To jest przysłowie na dzisiaj. Dzisiaj także, gdy księżyc pannie o grzmoty, 50 dni pluszczą słoty. Takie też widzimy w kalendarzu. 23 sierpnia, niedziela, już po 15. A to jest niedzielny program właśnie na naszej antenie. Oskar Tomczyk, cześć ponownie.
1: 94,9 FM. Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. We'll be right back.

0: Tu niedzielny program na naszej antenie. O czym mówi internet? No między innymi zagląda do Finlandii, która ogrzewa miasteczko gigantyczną baterią z piasku, słuchajcie. Emisje spadły o 70%. W niewielkim Portnainen na południu Finlandii działa taka instalacja, która może stać się ważnym elementem przyszłości energetyki, bo zamiast litu, kobaltu czy innych surowców wykorzystywanych w klasycznych akumulatorach, magazynuje energię w 2000 tonach rozdrobnionego steatytu. Energia elektryczna jest zamieniana w ciepło, przechowywana w ogromnym silosie, a następnie wykorzystywana do ogrzewania domów i budynków publicznych. Bo po pierwszym pełnym okresie eksploatacji rzeczywiście rezultaty są takie, że emisje związane z wiejskim ciepłownictwem spadły o około 70%, zużycie zrębków drzewnych o 60%, a oleju opałowego praktycznie do zera. To jest zresztą instalacja opracowana przez fińskich naukowców i póki co jest to trochę taki projekt z kategorii tych dopiero startupowych, niemniej jednak być może w przyszłości to taki krok, który będzie przynosił konkretne rezultaty i w przyszłości więcej miasteczek czy też instytucji będzie korzystało właśnie z tej wielkiej piaskowej baterii. No, niemniej jednak pomysł bardzo interesujący.
1: Radio Słuchacze. Reklama.
2: Fachowcu, Protexor i Sara Workwear zapraszają do nowego salonu BHP. Ulica Warszawska 2, Sochaczew. Protexor, kompleksowe zaopatrzenie BHP.
3: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
4: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
3: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
1: Weekend z Radiem Sochaczew.
5: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
6: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
7: Sponsorem pasma jest SSW Wojtechnik. Autoryzowany dealer marki Stihl. Kopernika 1 po byłym Bigwayu.
1: Reklama.

Nie wiem, czy o tym słyszeliście w natłoku informacji, ale Polka z rekordem Guinnessa. W swojej bibliotece ma 2652 książki z autografami. Wioleta Sadowska z Zofiówki w województwie łódzkim została rekordzistką w kategorii największej kolekcji książek z autografami właśnie. Zweryfikowany zbiór liczył rzeczywiście tyle egzemplarzy i wszystkie były podpisane, co ważne. Już oficjalnie jest w

0: No, jak sama mówi, brakuje jej tak naprawdę jednego autografu, o którym marzy. Książka podpisana przez Stephena Kinga. No, to jest rzeczywiście autograf, o którym marzy od początku kariery. No i wywiad obszerny z nią pojawił się również w internecie. Do sprawdzenia was zachęcam.
1: Radio Sokaczew. Check it out, check it out.

0: Reklama. Tu Sochaczew.pl. Wiadomości, felietony, komunikaty. Tu Sochaczew.pl. Zdjęcia, ogłoszenia, katalog firm. Szybko, rzetelnie, na każdy temat. Tu Sochaczew.pl. Wielu ludzi, wiele spraw, wiele poglądów. Jedno miasto, jeden portal. Tu przeczytam, tu zobaczę. Tu Sochaczew.pl.
1: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
2: Bo to bezmiar okazji w Castoramie! Już od środy setki produktów do 80% taniej!
3: Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Szukasz pracy na produkcji? Agencja Randstad zaprasza na giełdę pracy w każdy czwartek o 10 do Sochaczewskiego Centrum Kultury. Zacznij z nami nową pracę. Zadzwoń i umów się na spotkanie 885 369 751.
0: Weekend z Radiem Sochaczew.
5: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
6: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
7: Sponsorem pasma jest SSW Wojtechnik. Autoryzowany dealer marki Stihl. Kopernika 1 po byłym Bigwayu.
0: Reklama.

Niedzielny program na naszej antenie, a tymczasem czytam o człowieku, który zbudował 23 małe domy dla osób bezdomnych. Tak, i to sam z siebie, sam to tak z dobroci serca rzeczywiście wpadł na to. Andrew Lunetta z Syracuse w stanie New York przekonał się o tym, przez lata pracując z osobami doświadczającymi bezdomności, że no warto mieć, no warto, no to są podstawowe potrzeby, tak, i warto również się nimi dzielić. Stwierdził, że zrobi takie pełnoprawne mieszkanka, długoterminowe wsparcie. Za swoją działalność został nawet doceniony jako bohater CNN 2026 i jak sam mówi, zauważył, że problem zaczynał się po wyjściu ze schroniska, więc stwierdził, że dobrze jest po prostu jakiegoś rodzaju nocleg zapewniać tym osobom. A jak ja sobie tak patrzę na te mieszkanka, które zbudował, to naprawdę to są bardzo ładne przestrzenie i myślę, że można ten pomysł doceniać.

0: Czy idąc do wakacyjnej pracy można znaleźć coś, co jest warte 9 miliona euro? Okazuje się, że tak. 18-latek z Belgii, czyli Kobe, poszedł do pracy, pomagał przy układaniu nowej kanalizacji na terenie dawnego browaru w Dendermonde. Wraz z kolegami natrafił tam na coś, co początkowo wziął za zwyczajne monety, ale chwilę później z ziemi wyłoniła się złota sztabka. Ostatecznie okazało się, że w zamurowanej części piwnicy przez lata ukryty był skarb szacowany na około 9 milionów euro. No i rzeczywiście myślę sobie, że student, który tak sobie chciał dorobić, to w pewnym momencie stwierdził, że już sobie dorabiać nie musi, prawdopodobnie prawie do końca życia. No, także to jest rada dla wszystkich, niezależnie od tego, czy pracujecie wakacyjnie, czy nie, warto patrzeć pod nogi.
1: Autopromocja. Ekonomia, gospodarka, biznes i finanse. Mamy dla Was najnowsze i najważniejsze wiadomości z Polski, Europy i ze świata. Notowania giełdowe, podatki oraz kursy walut. O tym wszystkim mówimy w Radiu Sochaczew. Na nas możesz liczyć.
2: Sponsorem programu jest Tomarbit. Kompleksowa obsługa rolnictwa. Wiejca 88A, koło Campinosu, tomarbit.pl.
3: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew. Studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia. Facebook Studio Figura Sochaczew.
4: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki i wylewki, izolację pianą pór, usługi koparkami.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Radio Sochaczew zaprasza na 26. Wielkie Pożegnanie Lata w Iłowie. Już 27 sierpnia na stadionie w Iłowie na jednej scenie wystąpią Top One, Boys, Ecstasy, Jorgus, Milano, Zenon Martyniuk, Mix, Colin, Miły Pan, Topki, Defis, Topless, Chadomen, Classic, Weekend, Łobuzy i wielu innych. Świętujemy 15-lecie telewizji Polo TV. Bilety na worldmedia.pl oraz bezpośrednio przed koncertem. Zakończenie wakacji. Iłów 27 sierpnia. Partnerzy: gmina Iłów oraz Samorząd Województwa Mazowieckiego.
1: Weekend z Radiem Sochaczew.
6: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
7: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
8: Sponsorem pasma jest SSW Wojtechnik. Autoryzowany dealer marki Stihl. Kopernika 1 po byłym Bigwayu.
1: Reklama.

0: Gdyby ktoś z was pytał, to Księżyc przechodzi aktualnie ze Strzelca do Koziorożca. Tak, mogliście o to zapytać, także proszę bardzo, teraz już nawet jak ktoś nie pytał, to wiecie. Nie ma sprawy, nie dziękujcie. Te i inne ciekawostki również na naszej antenie, a to wszystko z najlepszą muzyką na ten czas letnio-wakacyjny jeszcze. Oskar Tomczyk, cześć ponownie.
1: Słuchasz Radia Sochaczew.

0: Sponsorem studia jest pizzeria Da Grasso, Kramnice Miejskie, pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
1: Sponsorem studia jest Skynet, dostawca światłowodu do firm i klientów indywidualnych. skynet.net.pl.
2: Sponsorem studia jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
3: WSC Festiwal 2026, dzień trzeci, Bartek Staniaszek, meldujemy się w studiu plenerowym Radia Sochaczew, w samym sercu tego wydarzenia w amfiteatrze, ze mną Kuba Okraska z Urzędu Miasta. Co to się działo? Zacznijmy od piątku i soboty, przejdźmy przez te dwa dni, które już za nami.
4: Dzień dobry, witam. Tak, trzeci dzień naszego wydarzenia. Piątek, czyli DJ-e w akcji. Oj, było gorąco, było super. Trips, DJ Dziekan, Wiktorek CO, Brylant i DJ Revan. No a sobota, no kto nie był, niech żałuje, ale ma jeszcze dzisiaj czas, żeby do nas dołączyć. Kosa, Tymek, Małach i Rufus, Rychu Peja, no i gwiazdą wieczoru był Guzior.
3: Konkretny, mocny hip-hop rządził w sobotę. Dzisiaj nieco popu, nieco lżejszego brzmienia, ale polawirujemy między i rapem, i latino, i popem. Kto dzisiaj wystąpi?
4: Dokładnie tak. Dzisiaj troszeczkę miksu muzycznego. Już w tym momencie na scenie chłopaki z Echa Ulicy, później Monika Kociołek, następnie influencer i raper Meduza. No potem, tak jak już powiedziałeś, król latino z Kolim, na którego chyba wszyscy tutaj czekają. No i na sam koniec Blacha 2115.
3: Mam nadzieję po cichutku, że usłyszymy kultowe Kalifornia. No i mam nadzieję, że wszyscy podzielają nasz entuzjazm i dołączą do grona festiwalowiczów i wszyscy będziemy się tutaj wspaniale bawić. Otwieramy imprezę.
4: Dokładnie, zapraszamy. Pogoda zamówiona, więc będzie naprawdę gorąco.
3: 3, 2, 1, startujemy. Zapraszamy wszystkich do Amfiteatru na Podzamcze.
0: Sponsorem studia jest pizzeria Da Grasso, Kramnice Miejskie, pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
1: Sponsorem studia jest Skynet, dostawca światłowodu do firm i klientów indywidualnych. skynet.net.pl.
2: Sponsorem studia jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
5: 94,9 FM. Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.

0: wakacyjny, niedzielny program na naszej antenie, a ja czytam w internecie o tym, że pewien człowiek wziął sobie za cel, żeby jeździć po całym kraju i sadzić zagrożone drzewo w każdym dystrykcie. 34-letni Mahbubul Islam, Polarz, przez 597 dni podróżował po Bangladeszu i sadził tam zagrożone drzewa Boilam Anisoptera Scaphula w każdym z 64 dystryktów w kraju. Na to przedsięwzięcie przeznaczył własne pieniądze, a jego celem było przywrócenie jednego z najbardziej charakterystycznych rodzimych gatunków tam, gdzie od dawna już go nie było. Proszę bardzo, to może być dobry przykład takiej eko, czy też dendro konsekwencji. Radio
1: Sochaczew. Reklama. Kliencie, kończy ci się gaz? Zadzwoń do firmy Jaś, a w ciągu godziny dostarczymy gaz. Do każdej butli karta stałego klienta oraz prezent niespodzianka. Gwarantujemy stałą mieszankę gazu oraz legalizowaną i markową butlę. Możliwość płacenia kartą płatniczą. Działamy 15 km wokół Sochaczewa. Zaufaj doświadczonej firmie gazowej. Zadzwoń. Telefon 604 918 178. Uwaga! Świadczymy usługi pogotowia gazowego. Telefon 604 918 178.
2: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew Spółka z o.o. poszukuje kandydatów do pracy w dziale eksploatacji na stanowisko kierownika Miejskiej Oczyszczalni Ścieków zlokalizowanej przy Alei 600-lecia 69 w Sochaczewie. CV oraz list motywacyjny prosimy przesłać na adres zwik@zwik.sochaczew.pl lub dostarczyć osobiście do siedziby spółki. Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7. Szczegóły oferty pracy na zwik.sochaczew.pl.
3: Weekend z Radiem Sochaczew.
4: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
5: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
6: Sponsorem pasma jest SSW Wojtechnik. Autoryzowany dealer marki Stihl. Kopernika 1 po byłym Bigwayu.
1: Reklama.

na wolność. No, jest taki problem z nosorożcami, zwłaszcza w niektórych państwach Afryki, że zastanawiano się, czy nosorożce, które padały regularnie ofiarą kusowników, w pewnym momencie będą próbowały no, jakoś się odbudować no i wydać młode po powrocie na wolność, bo matki rzeczywiście wiele nosorożców straciło podczas fali kusownictwa. Okazuje się, że ten powrót na wolność odbywał się etapami, ale zaczęły się pojawiać młode, a więc no, nosorożce mają jeszcze no, dobre informacje na ten temat. Chodzi o nosorożca białego konkretnie, no i zresztą taki program reintrodukcji jest prowadzony w RPA. To o nim mówi internet. No i jeśli faktycznie to jest taka dobra informacja i wierzymy naukowcom, że to jest krok w przód, no to nie wiem jak wy, ja tam się z tego powodu cieszę.

0: Nie masz gdzie mieszkać? Chcesz kupić dom w cenie mieszkania, a może wybudować na swojej działce? Kasbud. Budujemy wyłącznie z najlepszych materiałów. Stany surowe pod klucz. Załatwiamy wszystkie formalności. Świadczymy usługi koparko-ładowarką. Kasbud. Przyjedź, zobacz nasze osiedle, doradzimy, wycenimy. Zapraszamy. Karolków Szwarocki 20. Telefon 606 379 346. 606 379 346.
1: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
2: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
1: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: Weekend z Radiem Sochaczew.
4: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież en Juliopol 99A.
5: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
6: Sponsorem pasma jest SSW Wojtechnik. Autoryzowany dealer marki Stihl. Kopernika 1 po byłym Big Wayu.
7: Reklama.

0: Sponsorem studia jest pizzeria Da Grasso, Kramnice Miejskie, pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
1: Sponsorem studia jest Skynet, dostawca światłowodu do firm i klientów indywidualnych. skynet.net.pl.
2: Sponsorem studia jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
3: Trzeci dzień trzeciej edycji WSC Festiwal 2026 rozkręca się z minuty na minutę. W studiu plenerowym Radia Sochaczew witamy przedstawicieli firmy Dom Plus Developer, Kornel Kołucki, właściciel. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: I Karolina Świerczewska, menadżer projektu. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
3: Wczoraj duże zainteresowanie, jeżeli chodzi o mieszkania, które proponujecie mieszkańcom powiatu sochaczewskiego i nie tylko. Dużo rozmów konkretnych.
4: Wczoraj było bardzo wiele osób na publiczności z uwagi na to, że są świetne koncerty. Fajnie, że festiwal przyciąga tyle młodych ludzi i przez to też było u nas gęsto na stoisku, było dużo klientów. Dużo rozmów.
3: Rozmawialiśmy wczoraj o nowej inwestycji, czyli ulica Partyzantów. Tam jeszcze kilka mieszkań jest do kupienia. Natomiast chciałbym dziś zapytać o inwestycję, którą zamierzacie rozpocząć w 2027 roku.
4: Tak, na Partyzantów zostało nam już dosłownie kilka mieszkań, także zapraszam chętnych. Jeśli chodzi o nowe inwestycje, to będą dwie inwestycje w przyszłym roku, ale po szczegóły zapraszamy na stoisko, opowiemy o szczegółach.
3: Ale na terenie Sochaczewa.
4: Również.
3: Również, dobrze. Brzmi tajemniczo, ale jeżeli chcecie wiedzieć więcej, zapraszamy tutaj przy naszym amfiteatrze sochaczewskim, bo tu jest stoisko firmy Dom Plus, błękitny namiot, tam można dowiedzieć się więcej, a za to stoisko odpowiedzialna jest Karolina Świerczewska, przepraszam, menadżer projektu. Co tam dziś u Was słychać?
5: Zapraszamy podobnie jak wczoraj kobiety, dziewczyny w każdym wieku na festiwalowy makijaż i na tatuaże, a najmłodszych po nasze błękitne balony, których już tutaj sporo widać.
3: To wszystko tutaj na miejscu podczas trwania trzeciej edycji WSC Festiwal 2026. Piękna, słoneczna pogoda. Zachęcamy do tego, żeby przybyć tutaj na niedzielny spacer, posłuchać muzyki i porozmawiać być może o nowym mieszkaniu, jakie buduje firma Dom Plus Developer. Dziękuję bardzo. Kornel Kołucki, właściciel firmy, i Karolina Świerczewska, menadżer projektu.
0: Sponsorem studia jest pizzeria Da Grasso, Kramnice Miejskie, pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
1: Sponsorem studia jest Skynet, dostawca światłowodu do firm i klientów indywidualnych. skynet.net.pl.
2: Sponsorem studia jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
6: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM.

0: O czym aktualnie mówi internet? No między innymi mówi o historii z Warszawy, ze stolicy. Pewna skrzypaczka grała na ulicy, ale nie wiedziała, że z balkonu słucha jej Moby. Czasami do przełomu nie potrzeba wielkiej sceny, reflektorów ani sali koncertowej. Wystarczą skrzypce, letni wieczór i przypadek. Karolina grała na krakowskim przedmieściu. No a Moby, czyli jeden z najbardziej rozpoznawalnych artystów muzyki elektronicznej, słuchał jej wykonania Halleluja Leonarda Cohena, widocznie poruszony. Nagrał skrzypaczkę i pokazał jej występ swoim fanom w mediach społecznościowych. A historia szybko zaczęła żyć własnym życiem, bo Moby na początku nawet nie wiedział, kim jest kobieta, podziękował, a dla Karoliny to było niespodziewane zainteresowanie i wsparcie w nowej muzycznej przygodzie, bo później, gdy amerykański artysta wystąpił na lesnej scenie progresji w Warszawie, no to również właśnie przy tej okazji pojawił się na krakowskim przedmieściu i słuchał skrzypiec właśnie. Karolina, co to za tajemnicza Karolina, o której mowa? Nazywa się Omel Henko, no i zresztą na Instagramie zobaczycie wszystko. A więc Karolina Omel Henko to jest rzeczywiście ten adres, jeśli szukaliście imienia i nazwiska, a jeśli chcielibyście bardziej poczytać o tej właśnie niesamowitej historii.
1: Autopromocja.
2: Kosmetologika, czyli o kosmetykach i dbaniu o siebie na chłopski rozum. W Radiu Słuchacze obalamy mity i edukujemy. Skóra to nasz największy narząd. Jak ją pielęgnować? Czy wszystko, co słyszymy o dbaniu o siebie, jest prawdą? Tłumaczy specjalistka i założycielka Prestige Center w Sochaczewie, kosmetolog Anna Orzeszek. Kosmetologika w każdy piątek o 14.20.
3: Sponsorem audycji jest Prestige Center Anna Orzeszek. Kosmetologia i medycyna estetyczna. Sochaczew, Olimpijska 10.
1: Autopromocja.
4: Reklama. Weekend z Radiem Sochaczew.
5: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
3: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
6: Sponsorem pasma jest SSW Wojtechnik. Autoryzowany dealer marki Stihl. Kopernika 1 po byłym Bigwayu.
4: Reklama.

Co takiego robicie w to niedzielne popołudnie, już prawie wieczór? Dajcie znać, koniecznie piszcie do nas w mediach społecznościowych na Facebooku, Instagramie. Piszcie, co tam u was. Oczywiście, że tak. Oskar Tomczyk, cześć ponownie. Mary.

0: Sponsorem studia jest pizzeria Da Grasso, Kramnice Miejskie, pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
1: Sponsorem studia jest Skynet, dostawca światłowodu do firm i klientów indywidualnych. skynet.net.pl.
2: Sponsorem studia jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
3: WSC Festiwal 2026, dzień trzeci, niedziela 23 sierpnia w plenerowym studiu Radia Sochaczew, radny Piotr Pętlak. Dzień dobry.
4: Witam serdecznie.
3: Na scenie emocje, w tym momencie naprawdę zachwycamy się koncertami, ale musimy też wspomnieć o tym wszystkim, co dzieje się tutaj wokół, bo i miasteczko, i zlot młodzieżowych rad, i odsłonięcie ważnego dla Sochaczewa pomnika. Jak wrażenia po tym takim obfitym weekendzie, który cały czas trwa?
4: Powiem tak, bardzo pracowity weekend, ale wydaje mi się, że takie zakończenie wakacji dla młodych w mieście Sochaczew to jest po prostu niesamowita sprawa. Jestem uradowany z tego punktu, ponieważ to jest wizerunek dla nie tylko w skali tutaj Mazowsza, ale nawet całej Polski. Drugi ogólnopolski zlot młodzieżowych rad przyciągnął około 100 osób tam z całej Polski razem z nami, z naszą Radą Sochaczewską, i są to osoby, które wychodzą stąd zadowolone, uśmiechnięte. Powiedzą, że odczarowały sobie Sochaczew. Jedna z pani opiekunek jednej z młodzieżowych rad powiedziała, że kojarzyła Sochaczew bardzo negatywnie, jako taki puste miasto bez charakteru, a w tej chwili powiedziała, że bardzo zmieniła swoją opinię pozytywnie i będzie z chęcią tutaj wracała. Więc bardzo się cieszę, że te wszystkie inicjatywy, które są połączone razem w ten weekend, po prostu są świetnie połączone, i to jest cudowna po prostu taka wizytówka naszego miasta.
3: Ja sobie nie wyobrażam, ile wy jako cały urząd włożyliście pracy, ile podmiotów, ile osób tutaj jest zaangażowanych, byśmy mogli korzystać z tego oczywiście darmowego festiwalu, WSC Festiwalu, słuchać fantastycznych zespołów. Jak ty się czujesz? Czy trochę zmęczenia jest, czy wręcz przeciwnie, jest duma, bo to wszystko oddaje ten ogrom waszej pracy?
4: Jest to i to. Wiadomo, kiedy się ciężko pracuje, to zmęczenie zawsze wchodzi. Jesteśmy ludźmi, nie jesteśmy robotami, więc zmęczenie jest u każdego. Ja się cieszę głównie też z tej właśnie drugiej opcji, czyli że to, skoro to jest festiwal dla młodych, to że młodzi nam pomagają. Współorganizatorem właśnie WST Festiwalu jest Młodzieżowa Rada Miasta Sochaczew, w której jestem opiekunem, jak również wspiera nas klub wolontariuszy, który działa w Centrum Usług Społecznych w Sochaczewie. Cieszę się, że te młode osoby są tutaj z nami, pomagają, ponieważ ich pomoc jest bardzo nieoceniona dla miasta, dla nas, jako dla organizatorów.
3: To muszę zadać jedno pytanie na koniec, albo dwa. Bardziej Filemon czy Bonifacy, który pomnik robi większe wrażenie na tobie?
4: Powiem szczerze, że chyba Bonifacy, ponieważ był pierwszy. I jednak to było coś takiego niespodziewanego, i to jest taka naprawdę świetna wizytówka nasza.
3: To na koniec, idąc tym tropem, czy jeszcze jakieś pomnikowe niespodzianki w niedalekiej, bliższej, dalszej przyszłości są planowane? Coś jest na rzeczy?
4: Jest, tak. Jest pan burmistrz, jak zawsze, ma cały szereg pomysłów i jest już cały plan, jak to ma dalej wyglądać, więc niespodzianki dla mieszkańców nie tylko naszego miasta również będą.
3: A WSC Festiwal trwa w najlepsze. Życzę ci udanej zabawy. No i co? Pewnie prędzej czy później spotkamy się gdzieś pod sceną.
4: Dokładnie. Dziękuję i życzę wszystkim udanej zabawy.
0: Sponsorem studia jest pizzeria Da Grasso, Kramnice Miejskie, pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
1: Sponsorem studia jest Skynet, dostawca światłowodu do firm i klientów indywidualnych. skynet.net.pl.
2: Sponsorem studia jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.

0: Reklama.
1: Czy wiesz, że woda z sochaczewskich wodociągów jest regularnie badana i spełnia wszystkie normy jakości? To woda bezpieczna, świeża i gotowa do picia prosto z kranu. Zachęcamy do korzystania z lokalnych zasobów i ograniczania plastiku. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie. Dobra woda każdego dnia.
0: Weekend z Radiem Sochaczew.
2: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna, szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
3: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
4: Sponsorem pasma jest SSW Wojtechnik, autoryzowany dealer marki Stihl. Kopernika 1 po byłym Big Wayu.
0: Reklama.

0: Sponsorem studia jest pizzeria Da Grasso, Kramnice Miejskie, pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
1: Sponsorem studia jest Skynet, dostawca światłowodu do firm i klientów indywidualnych. skynet.net.pl.
2: Sponsorem studia jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
3: WSC Festiwal Dzień Trzeci, na początek na scenie Echo Ulicy. Witam Was serdecznie, cześć.
4: Witamy PMR.
5: Perka,
6: witamy. LWX, witamy.
3: Jak było? Otwieraliście imprezę, to jest poważne zadanie, niełatwe zadanie. Jak sobie radzą artyści, którzy za zadanie mają rozgrzać wszystkich i znowu wrzucić wir tej fajnej atmosfery WSC Festiwalu?
4: Powiem o dziwo, że jesteśmy pozytywnie zaskoczeni, bo przede wszystkim publiczność sochaczewska bardzo mocno dopisała. Nie spodziewaliśmy się takiej frekwencji, a z czasem trwania koncertu ludzie jeszcze dochodzili, więc to nas jak najbardziej jeszcze mocno podkręciło i zmotywowało. I ten stres po prostu po pierwszym numerze gdzieś odszedł. I samo szło.
3: Wy jesteście z Kutna, więc niedaleko. Jak te wasze drogi z naszym burmistrzem i w ogóle z Sochaczewem się skrzyżowały?
4: Kilka lat temu stworzyliśmy taki kolektyw. Główny jestem inicjatorem tego, pod tytułem Echo Ulicy. Z racji tego, że u nas takiej sceny hip-hopowej nie ma, nie odbywają się żadne festiwale, więc postanowiliśmy sobie sami stworzyć taką możliwość do grania koncertów. Zweryfikowaliśmy to, jak to wygląda w Polsce, jeżeli chodzi o streetowe wykony. W większości miast jest to dozwolone, jeżeli nie zakłóca się spokoju, a gramy kulturalną muzykę, zdajemy sobie sprawę, że jesteśmy na ulicy, w publicznym miejscu, więc przygotowujemy takie numery, żeby były adekwatne do danego miejsca. No i też stwierdziliśmy, że do Sochaczewa też trzeba jechać, bo jest niedaleko. I tak na Placu Kościuszki w drugim roku grania poznaliśmy się z waszym burmistrzem. Nawet nie wiedzieliśmy wtedy, że to jest burmistrz. Nas dopiero tak ujęło, jak wracaliśmy autem do domu, że kurczę, to był burmistrz Sochaczewa, jeszcze z nami freestylował. No jak wróciliśmy do domu, emocje opadły, stwierdziłem, że napiszemy do niego wiadomość, może tu się odbywają jakieś koncerty, są jakieś kluby i dopiero wtedy dowiedzieliśmy się o waszym festiwalu.
3: Super. Jeśli chodzi o line-up, jesteście w gronie naprawdę fajnych artystów. Jak wam się to podoba wszystko z perspektywy artysty i z perspektywy ludzi, którzy siedzą w rapie, siedzą w hip-hopie, lubią ten klimat i mają czego posłuchać?
4: Super, całkowicie szczerze jest to naprawdę, nie wiem czy mogę użyć takiego określenia, ale jest to naprawdę zajebiste wydarzenie, ponieważ pomimo tego, że my jesteśmy raperami i zawsze nas parała muzyka hip-hopowa, to słuchamy też innych twórczości i znamy tych artystów, którzy tu będą, czy Monika Kociołek, czy Skolim. Znamy, słuchamy gdzieś tam, może nie tak często, ale są to znani artyści nam nawet, więc dla mnie na plus. Pomimo tego, że jest to dzisiaj mieszany jest dzień, ponieważ nie jest stricte tylko hip-hop, my się bardzo cieszymy, że mogliśmy tu zagrać.
3: To na koniec ostatnie pytanie, jeżeli chodzi o teksty i tworzenie, bo ten beat taki sentymentalny, taki fajny klimacik, do tego wasze teksty związane czy z chociażby emocjami między wami, czy tym, co się dzieje, to się tak siada i się tworzy, czy gdzieś tam jakąś przygodę, jakieś coś tam w życiu trzeba przeżyć? Co trzeba zrobić, żeby tą publiczność ruszyć, żeby ci ludzie trochę poczuli wasz klimat, wasz vibe i ten hip-hop.
4: No, może ja powiem kilka słów i oddam też chłopakom tutaj, żeby się wypowiedzieli. I wrócę do tego, co powiedziałem o tym stworzeniu kolektywu. Przede wszystkim muzyka dla nas zawsze była terapią. Przeżyliśmy naprawdę wiele, każdy przeżywa swoje rzeczy, każdy ma swój, jak to powiedziałem, ze sceny bagaż doświadczeń. Natomiast naszą terapeutką zawsze była muzyka. Studio i tam chcieliśmy mówić o swoich problemach, nigdy się nikomu nie wygadywaliśmy, więc muzyka to dla nas była po prostu, żeby przelać swoje własne emocje, swój ból, przelać na papier. A od kilku lat, kiedy stworzyliśmy ten kolektyw Echo Ulicy, muzyka przestała być terapią, zaczęła być świadectwem na to, żeby się nie poddawać, żeby wierzyć w siebie. I takie mamy credo. Jak wchodzimy na scenę, czy gramy na streetach, zawsze jak mantra powtarzamy ludziom, żeby się nie poddawali, ponieważ skoro my mogliśmy wziąć sprzęt, spakować w auto i jechać gdzieś 300 km do jakiegoś miasta, rozstawić się i zacząć grać, to każdy może to robić. I to jest naszym napędem do tego, żeby rozruszać publiczność. Zawsze trafiamy w tą emocję mówiącą o tym, żeby wierzyć w siebie.
3: To jest najważniejsze. Chłopaki, na koniec
4: tak,
3: poproszę.
4: Tak, może jeszcze tutaj PRK by coś powiedział o siebie.
3: Jak wrażenie, jak było?
5: Bardzo świetnie. No i liczymy w przyszłym roku, że zagramy jeszcze raz.
3: To jest apel do pana burmistrza. Kutno jest z nami, chłopaki z Echa Ulicy są z nami, chętnie się jeszcze na scenie pokażą. Panowie, poproszę jeszcze tylko na koniec o zaproszenie tych wszystkich, którzy nas słuchają w radiu, żeby tu przybywali tłumnie do amfiteatru, bo WST Festiwal cały czas trwa.
4: Mordeczki, przybywajcie do Sochaczewa, jesteśmy tutaj pierwszy raz, ale na pewno jako artyści, a nawet jako po prostu zwykli słuchacze będziemy tu za rok, ponieważ jest tutaj naprawdę, to jest przednia impreza, tego się nie da opisać. Tutaj trzeba być, żeby to poczuć.
5: Dokładnie, zapraszamy serdecznie.
6: Echo ulicy!
5: Au! Tylko prawdziwy sort.
0: Sponsorem studia jest pizzeria Da Grasso, Kramnice Miejskie, pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
1: Sponsorem studia jest Skynet, dostawca światłowodu do firm i klientów indywidualnych. skynet.net.pl.
2: Sponsorem studia jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
7: Radio Sochaczew. Gramy wakacyjne przeboje.

0: Amerykanie zachwycili się polskim festiwalem. Chodzi o Poland Rock, o tym czytam w internecie, bo faktycznie echo jest takie, że to echo dotarło za granicę naszego kraju. Zagraniczni artyści nie ukrywają zaskoczenia jego skalą, atmosferą i społeczną ideą. Amerykańskie i australijskie media muzyczne również emocjonują się, a to wszystko trochę zaczęło się ze sprawą reakcji Saliego Erny, czyli lidera zespołu Godsmack, który ma za sobą 10-lecia występów na największych scenach świata, ale to właśnie koncert w Polsce zrobił na nie wyjątkowe wydarzenie. Według jego relacji, jego występ oglądało około 700 tysięcy osób. No i liczbę te powtórzyły na przykład Ludwire czy Blubbermove. Należy jednak zaznaczyć, że to wartość podana przez wokalistę, a nie oficjalne końcowe wyliczenie. Niemniej jednak, gdy ogląda się zdjęcia, gdy ogląda się nagrania, no to bardzo możliwe, że wrażenie robi nie tylko w naszym kraju, ale również i za granicą.
1: Weekend z Radiem Sochaczew. Weekend z Radiem Sochaczew.

0: Reklama. Weekend z Radiem Sochaczew.
1: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna, szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
2: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
3: Sponsorem pasma jest SSW Wojtechnik, autoryzowany dealer marki Stihl. Kopernika 1 po byłym Big Wayu.
0: Reklama.

0: Ostatnio mieliśmy dzień wyznawania miłości, a ja czytam w internecie o miłości silniejszej niż choroba. Krystyna i Bogdan wzięli ślub w szpitalu, słuchajcie, a więc nie było sali weselnej, nie było hucznego przyjęcia, tradycyjnej ceremonii. Były za to kwiaty, eleganckie stroje, najbliżsi i decyzja dwojga ludzi, którzy nie chcieli dłużej odkładać wspólnego życia. Powiedzieli sobie tak w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu, gdzie mężczyzna od wielu miesięcy jest leczony z powodu bardzo ciężkiej niewydolności serca. Ślub planowali od dawna, ale choroba pana Bogdana sprawiła, że no te plany związane z ślubem, z takim klasycznym, musiały poczekać. Ostatecznie para postanowiła, że szpitalne realia nie odbiorą im możliwości przeżycia jednego z najważniejszych dni w życiu. No i powiedzieli sobie rzeczywiście tak. Jak sami mówią, najważniejsze jest jedno, że mogą wspólnie spędzać czas, że są razem, no i to jest po prostu piękne.
1: Radio Sochaczew. Jeszcze

to niedzielne popołudnie, teraz o historycznym momencie dla polskiej floty. Słuchajcie, ORP Wicher opuścił stoczniową halę. To jest jeden z najważniejszych momentów dla polskiej marynarki wojennej od lat. W Gdyni kończą się przygotowania do wodowania właśnie Wichera, czyli pierwszego z trzech nowoczesnych fregat wielozadaniowych budowanych w ramach programu Miecznik. To jest 140-metrowy okręt, który po raz pierwszy częściowo opuścił halę produkcyjną. Pokazał tym samym kompletną sylwetkę. Jest potężny kadłub Wichra, który wyjechał z hali. No, był także chrzest, było właściwie wodowanie. 7000 ton wyporności, jeśli komuś mówią coś takie właśnie statystyki. Wicher, Burza i Huragan, to warto dodać, że wszystkie te trzy fregaty są w budowie, a więc no, prace związane z właśnie dostarczeniem tych fregat i zakończeniem programu mają zakończyć się wszystkie do końca 2031 roku, a Wicher, o którym mowa, ma zostać przekazany do służby w 2029.

0: Reklama. Weekend z Radiem Sochaczew.
1: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
2: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
3: Sponsorem pasma jest SSW Wojtechnik. Autoryzowany dealer marki Stihl. Kopernika 1 po byłym Big Wayu.
0: Reklama.

0: Sponsorem studia jest pizzeria Da Grasso, Kramnice Miejskie, pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
1: Sponsorem studia jest Skynet, dostawca światłowodu do firm i klientów indywidualnych. skynet.net.pl.
2: Sponsorem studia jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
3: WSC Festiwal Dzień Trzeci i plenerowe studia Radia Sochaczew. My tutaj zachwycamy się koncertami, ale w międzyczasie muszę zapytać szanownego pana burmistrza o organizację. Czy troszeczkę stresu było, czy już tego stresu nie ma, bo festiwal jest samograjem, czy wręcz przeciwnie, za każdym razem to jest tłum ludzi zdyscyplinowanych, którzy też wiedzą, że gracie do jednej bramki, jest trochę rzeczy do zrobienia.
4: Dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy Radia Sochaczew. Bardzo dobre pytanie na początek trzeciego dnia WSC Festiwalu. Generalnie stres jest do samego końca. Przynajmniej ja tak mam, że raczej mało jem przez te trzy dni. Dopiero na końcu, jak wszystko pozamykamy, zobaczymy, że jest bezpiecznie, wszyscy się rozejdą trzeciego dnia do domu, wtedy gdzieś ten apetyt wraca. U mnie tak to działa. Natomiast chyba największym przeciwnikiem organizacji tak dużego wydarzenia jest rutyna. To bezapelacyjnie muszę państwu powiedzieć, że nie ma takiej samej imprezy i nie ma takiego samego festiwalu i nie ma podobnych problemów. Cały czas możemy spotkać się z czymś nowym, coś, co może zaskoczyć nawet doświadczonych przez wiele, wiele lat organizujących takie wydarzenia osób i warto o tym pamiętać. Trzeba być bardzo czujnym, bo dobra impreza, fajny festiwal to bezpieczny festiwal. I to bezapelacyjnie, to jest najważniejsze i u mnie to jest najważniejsze przynajmniej i do końca tego pilnujemy.
3: Czy to pomaga, gdy burmistrz i osoby odpowiedzialne za organizację WSC Festiwalu, to także fani muzyki, popu, rapu, hip-hopu, czasami latino, tak jak dzisiaj usłyszymy, bo wy poza tym, że odpowiadacie za organizację tego wydarzenia, mówię ogólnie o Urzędzie Miasta, wy siedzicie z uśmiechami na twarzy i słuchacie tych wokalistów.
4: No powiem tak, że też to widzą menedżerowie artystów, mówią, kurde, ale macie fajny tej klimat w tym Sochaczewie, fajnie będzie tutaj wrócić też z innymi artystami. Tworzymy fajny zespół, mam naprawdę grupę świetnych współpracowników i na co dzień i teraz podczas tych dużych wydarzeń, imprez masowych. No i muszę powiedzieć, że mamy chyba takie słowo klucz do siebie, bez względu na to, kto na jakim stanowisku jest, to zaufanie. I to jest takie bardzo budujące, nikt nikomu nie musi mówić, co ma robić już w dniu festiwalu. Dużo wcześniej mamy to przygotowane, każdy zna swoje zadania i to na dzień dzisiejszy działa i ja muszę powiedzieć, że jestem bardzo dumny ze swoich współpracowników i tutaj na antenie Radia Sochaczew pragnę wszystkim podziękować tym, którzy zajmują się tą częścią kulturalną, ale tak jak widzimy tutaj mamy pracowników zakładów gospodarki komunalnej, do każdego zawsze podejdę, podziękuję, bo jest mnóstwo takich cichych bohaterów, którzy dokładając taką cegiełkę organizują tak duże wydarzenie w Sochaczewie.
3: To jeszcze na koniec line-up dzisiejszego dnia Echo Ulicy, panowie z Kutna, spotkaliście się wcześniej, oni też to podkreślali, że zrobił pan burmistrz swoim zainteresowaniem rapem, też na nich dobre wrażenie, do tego coś dla młodszych, coś dla starszych, coś dla fanów latino, no i coś dla fanów też rapu na koniec. Co to dzisiaj będzie?
4: No dzisiaj jest takie podsumowanie trzeciego dnia. Czas, wszystko co dobre szybko się kończy. Tak samo jest z WSC Festiwalem. Generalnie jeżeli chodzi o dobór i repertuar artystów, to zawsze przede wszystkim najważniejszy jest głos mieszkańców Sochaczewa, młodych mieszkańców Sochaczewa. To oni zgłaszają propozycje i zachęcam ich zawsze, czy to za pośrednictwem waszej rozgłośni, waszych mediów społecznościowych, czy mediów społecznościowych miasta Sochaczew, czy też moich mediów społecznościowych. Zbieramy to wszystko, potem patrzymy, który artysta jest najbardziej popularny, wymieniany jako propozycja. Staramy się z nim skontaktować, no i tak jest podczas tej edycji, tak będzie podczas kolejnych. Jeżeli chodzi o gatunki, to też tak, wczoraj było bardzo hip-hopowo, dzisiaj inaczej. Natomiast to też wynika z dwóch bardzo ważnych aspektów. Pierwszy to wolny termin artysty i to jest niesłychanie ważne, a drugi też chcemy to tak układać, żeby osoby, które się wybierały, miały jakiś taki fajny set, żeby mogli fajnie spędzić czas.
3: No i na koniec muszę podkreślić bardzo drogie bilety na WSC Festiwal w tym roku, jak i w latach poprzednich. Ile kosztuje wjazd na imprezę?
4: Tradycyjnie 0 zł i muszę państwu powiedzieć, że to jest godne i warte podkreślenia, a powiem dlaczego, ponieważ jest bardzo mało takich festiwali w Polsce. Ja sobie z tego nie zdawałem sprawy do momentu, jak nie zacząłem rozmawiać z innymi organizatorami, z menedżerami. Mówią, że generalnie to są płatne trzydniówki i Sokaczew jest znany z tego, że daje ofertę dla osób bez względu na to, skąd pochodzą te osoby i jaka jest zamożność portfela. I to jest dla mnie bardzo ważne, ale nie byłoby tego bezpłatnego festiwalu, gdyby nie partnerzy, przyjaciele, osoby, które są zaangażowane, które zaufały temu projektowi, które wiedzą, że ten projekt jest godny polecenia. Za to im bardzo dziękuję. Kontynuacja będzie podobna. 0 zł.
3: Kochani, zapraszamy wszystkich na Podzamcze do Amfiteatru. Gościem plenerowego studia Radia Sochaczew na WSC Festiwalu był burmistrz Sochaczewa Daniel Janiak.
4: Dzięki dla Radia Sochaczew, że wspieracie, promujecie. Tutaj stream od naszego współprowadzącego Meduzy. Pozdrawiamy serdecznie. Dzięki, że jesteście i do zobaczenia przy kolejnych edycjach, ale na czas podsumowania jeszcze przyjdzie pewnie jakiś tam moment.
0: Sponsorem studia jest pizzeria Da Grasso, Kramnice Miejskie, pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
1: Sponsorem studia jest Skynet, dostawca światłowodu do firm i klientów indywidualnych. skynet.net.pl.
2: Sponsorem studia jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.

0: Autopromocja.
1: Sekrety Szefa Kuchni to program dla wszystkich, którzy kochają gotować i dla tych, co dopiero zaczynają swoją przygodę w kuchni. Doświadczony kucharz podzieli się sprawdzonymi przepisami i kulinarnymi trikami w każdy wtorek po 18 w Radiu Sochaczew. Odkryj razem z nami kulinarne sekrety, które ułatwią codzienne gotowanie i dodadzą smaku Twoim potrawom.
2: Sponsorem programu jest Myjnia Brochów. Dobra podróż zaczyna się od czystego auta.
3: Sponsorem programu jest nowo otwarta manufaktura garmażeryjna i piekarnia od babci Eli. Sochaczew, Aleja 600-lecia 21.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Radio Sochaczew zaprasza na 26. Wielkie Pożegnanie Lata w Iłowie. Już 27 sierpnia na stadionie w Iłowie na jednej scenie wystąpią Top One, Boys, Ecstasy, Jorgus, Milano, Zenon Martyniuk, Mix, Colin, Miły Pan, Topki, Defis, Topless, Chadomen, Classic, Weekend, Łobuzy i wielu innych. Świętujemy 15-lecie telewizji Polo TV. Bilety na worldmedia.pl oraz bezpośrednio przed koncertem. Zakończenie wakacji. Iłów 27 sierpnia. Partnerzy: gmina Iłów oraz samorząd województwa mazowieckiego.
6: Pan Rębiszewski?
7: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A reszty swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
6: No to życzę szczęścia.
7: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
8: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Weekend z Radiem Sochaczew.
9: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
10: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
11: Sponsorem pasma jest SSW Wojtechnik. Autoryzowany dealer marki Stihl. Kopernika 1 po byłym Bigwayu.
0: Reklama.

0: słuchaczy. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM. Sponsorem studia jest pizzeria Da Grasso, Kramnice Miejskie, pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
1: Sponsorem studia jest Skynet, dostawca światłowodu do firm i klientów indywidualnych. skynet.net.pl.
2: Sponsorem studia jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
3: Trzeci dzień WSC Festiwal 2026 rozkręca się naprawdę bardzo, bardzo mocno na Sochaczewskim Amfiteatrze. Coraz więcej mieszkańców naszego powiatu, naszego miasta, wśród wystawców firma Skynet. Ze mną przedstawiciel tej firmy, czyli Łukasz Bogdan, kierownik do spraw rozwoju terytorialnego. Dzień dobry.
4: Witam Państwa serdecznie. Dzień dobry, panie redaktorze.
3: Na początek zapytam o muzykę. Tutaj przez trzy dni rządzi hip-hop, rap, ale nie tylko. Jaki jest pana ulubiony rodzaj muzyki? To po pierwsze, a po drugie, która z gwiazd, jakie w tym roku zawitały do Sochaczewa, jest panu najbliższa i dlaczego?
4: Rzeczywiście zgodzę się, że do tegoroczna impreza ma bardzo szerokie spektrum muzyczne. Ja również interesuję się praktycznie każdą muzyką, słucham każdej muzyki, myślę, muzyki elektronicznej, rocku, hip-hopu, raczej poza disco polo. Tego unikam.
3: To która z gwiazd tegorocznej edycji WSC Festival jest panu najbliższa?
4: Myślę, że zdecydowanie wskazałbym tutaj z uwagi na swój wiek na Rycha Peje.
3: Czyli to, co było wczoraj.
4: Tak jest, zdecydowanie old school jest mi najbliższy sercu. Chociaż przyznam szczerze, że tak naprawdę tutaj traficie w gust każdego, jeżeli chodzi o imprezę, bo nie brakuje do tej muzyki elektronicznej, nie brakuje muzyki tanecznej, hip-hopu. Jest to mieszane też z klasykami, więc uważam, że nawet osoby starsze ode mnie znajdą tu coś dla siebie.
3: No wczoraj to typowy hip-hop, taki powiedziałbym nawet twardy. Dzisiaj ten line-up jest ułożony bardzo różnorodnie. Wiele osób na skoli ma, jak pan się do tego ustosunkowuje.
4: Zdecydowanie się zgadzam, dlatego że na naszym stoisku hasło Skolim pada bardzo często, ale również dużo osób, dużo z młodzieży czeka na blachę.
3: Jesteście dziś obecni oczywiście ze swoim namiotem, tam są różnego rodzaju atrakcje dla najmłodszych, a z dorosłymi rozmawiacie o internecie.
4: Zgadza się. Wszystkich dorosłych zapraszamy na rozmowę o internecie i wszystko, co jest związane wokół internetu. Zapraszamy też na rozmowę o waszych gustach muzycznych, o tym, jak się bawicie, a najmłodszych zapraszamy po atrakcje i gadżety.
3: Internet internetem, ale też macie w ofercie inne rzeczy, na przykład telefony.
4: Tak jest, zgadza się. Mamy telefonię komórkową, mamy jeszcze też telewizję i w przyszłym, najbliższym czasie planujemy to o rozbudowanie, o jeszcze bardzo ciekawą usługę, o której na chwilę nie mogę wspomnieć, ale przyznam szczerze, że niedługo Skynet rzeczywiście zrzuci na rynek prawdziwą bombę.
3: Łukasz Bogdan, kierownik do spraw rozwoju terytorialnego, był gościem studia plenerowego Radia Sochaczew podczas WSC Festiwal. Dziękuję bardzo.
4: Dziękuję serdecznie.
0: Sponsorem studia jest pizzeria Da Grasso, Kramnice Miejskie, pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
1: Sponsorem studia jest Skynet, dostawca światłowodu do firm i klientów indywidualnych. skynet.net.pl.
2: Sponsorem studia jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.

0: Reklama.
1: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
2: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
1: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: Pan Rembiszewski?
4: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A reszty swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
3: No to życzę szczęścia.
4: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
5: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Weekend z Radiem Sochaczew.
7: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
8: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
9: Sponsorem pasma jest SSW Wojtechnik. Autoryzowany dealer marki Stihl. Kopernika 1 po byłym Big Wayu.
0: Reklama.
5: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM.
10: Sponsorem studia jest pizzeria Da Grasso, Kramnice Miejskie, pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
11: Sponsorem studia jest Skynet, dostawca światłowodu do firm i klientów indywidualnych. Skynet

0: www.dom.net.pl.
1: Sponsorem studia jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
2: WSC Festiwal 2026, Meduza współprowadzący i gwiazda sceny, która już za momencik zamelduje się przed tą publicznością. Jak samopoczucie, co dobrego?
3: Gwiazdy to są na niebie, po prostu Meduzka, nie mogę się doczekać, bo tak naprawdę za kilkadziesiąt minut stanę na scenie w Sochaczewie, nie mogę się doczekać z racji takiej, że publiczność sochaczewska naprawdę robi na mnie ogromne wrażenie, to jakie jest podejście do mojej osoby tutaj na miejscu, no po prostu kocham ludzi z Sochaczewa.
2: A jak się odnajdujesz w roli konferencjera kolejny rok? Twoim zadaniem też jest w momentami bujnąć tą publiczność, żeby oni wiedzieli, co na tej scenie się będzie działo.
3: Tak, ja ogólnie bardzo lubię krzyczeć i jestem głośny, więc rola chyba adekwatna do mnie, aczkolwiek, no nie wiem, to chyba ludzi trzeba zapytać, czy dobrze się odnajduję w tej roli, bo to nie jest moja codzienna rola, robię to po prostu ze względu na to, że bliski jest mi WSC Festiwal, ale no lubię tutaj być i lubię to robić tutaj.
2: To jak wyglądały negocjacje i rozmowy w tym roku? Był telefon od burmistrza, Adrian Medi, meldujesz się na WSC Festiwalu, jak to wyglądało?
3: Tutaj była taka sytuacja, że po poprzednim WSC Festiwalu, czyli po poprzednim roku, chyba tutaj publiczność zadecydowała, że muszę być i to już w tamtym roku tak naprawdę było przyklepane. Skończył się WSC Festiwal i już miałem info Meduzka, za rok się widzimy, bo tutaj publiczność jest jakby za mną.
2: Czy ty masz trochę mocy, bo ty się wziąłeś i za ostrzejsze treningi i wspierasz akcje charytatywne, masz komu pomagać, a do tego jeszcze trzeba tam zostawić drugie tyle ognia na tej scenie.
3: Dokładnie, jeżeli już jesteśmy na antenie, pozwolę sobie tutaj wspomnieć o zbiórce dla Nikosia, który walczy z DMD, ma 10 lat, bardzo czas ucieka szybko, 15 milionów do zebrania, już jest zebrane ponad 2 miliony na zbiórce, jak ktoś może siepomaga.pl, ukośnik Nikodem Witczak, na pewno uda się znaleźć, bo naprawdę tutaj syreny biją na alarm, ale czy mam moc? No mam moc, Nikoś właśnie jest taką moją motywacją, żeby jak najwięcej teraz się udzielać w internecie, żeby no jednak trochę tej atencji zdobyć i przełożyć ją później na zbiórkę, bo 15 milionów, no to jest kwota taka, gdzie naprawdę ciężko jest jakby całej rodzinie.
2: To wyobrazić w ogóle,
3: dokładnie,
2: jakie to są pieniądze. Moi drodzy, pomagamy, moi drodzy, bawimy się na WSC Festiwalu.
3: Super.
2: No i czego ci życzyć przed wejściem na scenę?
3: Czego mi życzyć przed wejściem na scenę? Myślę, że niczego. Mam tutaj cały skład ze mną, całe Kongo, KNG i pod względem internetowym wsparcie i tutaj na miejscu również są chłopaki ze mną, więc na pewno będzie dobrze.
2: To na koniec zapraszamy wszystkich na WSC Festiwal, do amfiteatru i na scenę.
3: Amfiteatr Sochaczew, moi drodzy, czekamy na was. Jeżeli was tutaj jeszcze nie ma, bądźcie obowiązkowo, bo moi drodzy, dzisiaj będzie tutaj prawdziwe Kongo sochaczewskie.
2: Bardzo ci dziękuję, zapraszamy na WSC Festiwal, jeszcze sporo atrakcji muzycznych przed nami.
3: Jasne, pozdrawiam serdecznie, czekamy na was na miejscu.
4: Sponsorem studia jest pizzeria Da Grasso, Kramnice Miejskie, pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
0: Sponsorem studia jest Skynet, dostawca światłowodu do firm i klientów indywidualnych. Skynet.net.pl.
1: Sponsorem studia jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.

0: Reklama. Weekend z Radiem Sochaczew.
1: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna, szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
2: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
3: Sponsorem pasma jest SSW Wojtechnik, autoryzowany dealer marki Stihl. Kopernika 1 po byłym Big Wayu.
0: Reklama.

0: Sponsorem studia jest pizzeria Da Grasso, Kramnice Miejskie, pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
1: Sponsorem studia jest Skynet, dostawca światłowodu do firm i klientów indywidualnych. skynet.net.pl.
2: Sponsorem studia jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
3: WSC Festiwal 2026, ze mną w studiu Monika Kociołek, dzień dobry.
4: Hej, witam serdecznie.
3: Muszę cię zapytać o ten występ. Dużo dobrej energii na scenie, zresztą to było słychać, podejrzewam, że w promieniu kilkudziesięciu kilometrów od Sochaczewa. Jak twoje odczucia, jak twoje wrażenia?
4: Tak, Sochaczew super, bardzo wam dziękuję, że przyszliście. Cieszę się też bardzo, że są organizowane takie imprezy. Że ludzie mogą przyjść tutaj za darmo, mogą się świetnie bawić na wielu artystów. Także ja jestem pozytywnie zaskoczona.
3: Dobrze, a jak tak zerknęłaś na line-up, bo jesteś ty, jest i Skolim, był wcześniej Rychu Peja, Wiktorek CO, DJ i różnego rodzaju brzmienia.
4: Tak, ja czekam na Skolima, nigdy nie byłam na jego koncercie.
3: A i które rytmy są ci najbliższe? Bo ty zaśpiewałaś i trochę balladowo, i momentami tak, wiesz, popowo. Czy to jest tak, że ty trochę lawirujesz w tej muzyce? Czy masz taki klimat, w którym się odnajdujesz najlepiej?
4: Najlepiej na pewno się odnajduję w takim tanecznym klimacie, ale lubię właśnie, jak koncert trochę jest podzielony na tą część balladową, gdzie mogę trochę bardziej wykazać się wokalem i też tą taneczną.
3: To na koniec poproszę cię o gorące pozdrowienia dla wszystkich słuchaczy Radia Sochaczew od ciebie.
4: Bardzo serdecznie pozdrawiam Radio Sochaczew, buziaczki.
0: Sponsorem studia jest pizzeria Da Grasso, Kramnice Miejskie, pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
1: Sponsorem studia jest Skynet, dostawca światłowodu do firm i klientów indywidualnych. skynet.net.pl.
2: Sponsorem studia jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.

0: Reklama.
1: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
2: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
3: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz podręczniki, repetytoria i lektury szkolne kupisz z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
4: Weekend z Radiem Sochaczew.
5: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna, szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
6: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
7: Sponsorem pasma jest SSW Wojtechnik, autoryzowany dealer marki Stihl, Kopernika 1 po byłym Big Wayu.
0: Reklama.

0: Sponsorem studia jest pizzeria Da Grasso, Kramnice Miejskie, pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
1: Sponsorem studia jest Skynet, dostawca światłowodu do firm i klientów indywidualnych. skynet.net.pl.
2: Sponsorem studia jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
3: WSC Festival 2026, a ze mną cheerleaderki Red Fire. Dzień dobry, cześć, jak macie na imię?
4: Dzień dobry, Maja
5: i Marysia.
3: Prościutko tutaj do mikrofonu, żebyśmy się dobrze słyszeli. Marysiu, jak wrażenia, bo jesteście i po występie, i przed, bo pewnie jeszcze kilka waszych występów dzisiaj, publiczność dopisała, jak wasze wrażenia z perspektywy sceny, gdy tam wchodzicie, macie zrobić układ, a tłum po horyzont?
5: No stres jest ogólnie duży, ale my się jakby myślimy raczej takim nastawieniem, że po prostu trzeba się dobrze bawić i że nieważne jak wyjdzie, czy się pomylimy, czy nie, to i tak dobra zabawa.
3: Ale macie świetne te układy, dużo wysiłku. Czy to jest tak, że wszystkie dziewczyny są chętne, żeby tańczyć przed publicznością? Czy jest taka grupa na zasadzie, że tylko te najodważniejsze?
4: Każdy są bardzo chętne do tańczenia przed taką publicznością, no ale wiadomo, jedne mają większy stres i lepiej sobie z tym radzą, a drugie gorzej.
3: Dobra, to jak sobie poradzić ze stresem? Robicie sobie 3 wdechy przed, czy trzeba pokrzyczeć, wyładować emocje z koleżankami? Co wam pomaga najbardziej?
4: No ja bardzo energicznie lubię pokrzyczeć trochę i po prostu wyładować te emocje.
3: A ty?
5: Tak, no ja tak samo w sumie, ale no to różnie, zależy po prostu jak bardzo się stresuję. I to czasem po prostu jest tak, że albo na przykład się przytulimy czy coś i albo wyładujemy energię jak śpiewać czy coś takiego.
3: Ekstra, bo wasze występy robią wrażenie. Wszystkich zachęcam gorąco, przychodźcie, którzy nas słuchacie, do amfiteatru, bo się dzieje. Natomiast zapytam was o aspekt muzyczny. Mamy 3 dni fantastycznego festiwalu, sporo artystów. Kto na was najbardziej zrobił wrażenie albo na kogo czekacie jeszcze, jeżeli chodzi o występy?
4: Ja najbardziej czekam na Blachę.
5: Ja tak samo.
3: Czyli co, Kalifornia będzie śpiewane, czy coś innego?
4: No oczywiście!
5: Wszystko będzie śpiewane, co tam zagra, to wszystko.
3: Super. Bardzo wam dziękuję, rozumiem, że pozdrawiacie cały swój zespół.
5: Oczywiście.
4: Tak, pozdrawiamy.
3: Najlepszy zespół sochaczewski, czyli liderek to?
5: Red Fire!
3: Bardzo wam dziękuję i zapraszamy wszystkich na WSC Festival, bo oczywiście ta impreza trwa w najlepsze, a my się bawimy tutaj w naszym plenerowym studiu Radia Sochaczew, właśnie przy samej scenie.
0: Sponsorem studia jest pizzeria Da Grasso, Kramnice Miejskie, pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
1: Sponsorem studia jest Skynet, dostawca światłowodu do firm i klientów indywidualnych. skynet.net.pl.
2: Sponsorem studia jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.

0: Reklama. Weekend z Radiem Sochaczew.
1: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna, szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
2: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
3: Sponsorem pasma jest SSW Wojtechnik, autoryzowany dealer marki Stihl. Kopernika 1 po byłym Big Wayu.
0: Reklama.

0: Reklama. Weekend z Radiem Sochaczew.
1: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
2: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
3: Sponsorem pasma jest SSW Wojtechnik. Autoryzowany dealer marki Stihl. Kopernika 1 po byłym Big Wayu.
0: Reklama.

0: Sponsorem studia jest Pizzeria da Grasso, Kramnice Miejskie, pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
1: Sponsorem studia jest Skynet, dostawca światłowodu do firm i klientów indywidualnych. skynet.net.pl.
2: Sponsorem studia jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
3: WSC Festiwal 2026 ze mną w studiu plenerowym Radia Sochaczew, tuż przy scenie Izabela Wojdyno, dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sochaczewie. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, witam bardzo serdecznie.
3: Piękny gadżet ci towarzyszy, przed tobą tutaj jest. Nieskromnie powiem, że Radio Sochaczew też ma swoją, ty masz swoją, co to takiego?
4: To jest fantastyczna rejestracja WSC Festiwal, która na pewno zajmie honorowe miejsce w moim gabinecie ogólnie.
3: Myślałem,
4: w miejskim,
3: że na samochodzie.
4: Nie, to trochę nielegalne. Oraz w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji. Przed chwilą partnerzy WSC Festiwalu, sponsorzy, partnerzy byli tutaj na scenie, gdzie burmistrz złożył podziękowania za pomoc przy organizacji, za wsparcie.
3: To także pokazuje mnóstwo po prostu sochaczewskich podmiotów, instytucji, organizacji wspiera to wydarzenie. Ty podejrzewam, że też i nieźle się bawiłaś, słuchając tych wokalistów, którzy byli na scenie. I dzisiaj też atrakcje sportowe mieliśmy, bo zaczęliśmy od meczu rugby.
4: Tak, dzisiaj inauguracja Ekstraligi Rugby na stadionie przy ulicy Warszawskiej 80. Fantastyczne spotkanie, pierwsza wygrana, co dodaje dużo optymizmu przed nadchodzącym ciężkim sezonem.
3: Sezon sezonem, ale tutaj jeżeli chodzi o sochaczewski Mosir, też mnóstwo atrakcji związanych z tym weekendem, bo nie tylko wspieracie WSC Festiwal, ale także realizujecie swoje zadania. I na basenie, i w plenerze, i na pump tracku. Co się działo w ten weekend?
4: Tak, w ramach WSC Festiwalu zaplanowaliśmy 3 imprezy. Pierwsza z nich, ta, która miała się odbyć najwcześniej, niestety z powodu tych złych warunków atmosferycznych wczorajszych się nie odbyła. Miał być to finał Grand Prix Sochaczewa w siatkówce plażowej, ale niebawem ustalimy nowy termin, żeby ci najlepsi siatkarze, którzy punktowali przez cały sezon na naszych turniejach, mogli się spotkać na tym wydarzeniu podsumowującym i wyłonimy wtedy mistrza Sochaczewa.
3: Jeśli chodzi o pump track, co tam się działo w strefie aktywności nad Bzurą?
4: Na pump tracku odbyła się fantastyczna impreza, zawody na hulajnodze i na rowerach. Dość sporo uczestników w różnych kategoriach wiekowych, w różnych przedziałach wiekowych. Nawet mieliśmy 2 kobiety, jedna na hulajnodze, druga na rowerze. Dodam, że ta na rowerze zajęła 3 miejsce w rywalizacji Open ze starszymi zawodnikami. Widowiskowe przejazdy, naprawdę było na co popatrzeć. Mieliśmy też fantastycznego prowadzącego z Warszawy, który takie imprezy na co dzień obsługuje, także fantastyczne wydarzenie, pogoda na szczęście nam dopisała.
3: No i jeszcze basen, czyli wyzwanie biegowe w nietypowej wersji. Co się działo na pływalni?
4: Tak, na pływalni Orka był wodny tor przeszkód, na którym najmłodsi zawodnicy rywalizowali w wyzwaniu biegowym. To druga taka edycja na pływalni, w minionym roku było również podobnie, także z Karwowa, z Kuzocińskiego, z Warszawskiej, z plaży miejskiej przenieśliśmy się na wodę, wielu śmiałków, choć powiem, że to najniższa frekwencja, jeżeli chodzi o wyzwania, no aczkolwiek strach przed wodą też dla dzieci, ale nasi ratownicy z Mosiru fantastycznie sobie poradzili przy oswajaniu dzieciaków z wodą.
3: Sami słyszycie, mnóstwo atrakcji, dużo się dzieje, przed nami jeszcze kolejne koncerty, no i dziękuję, bo to świetna informacja także dla słuchaczy, że Mosir także jest oczywiście częścią tego wielkiego naszego festiwalowego grania.
4: Dziękuję również i życzę jeszcze wspaniałej zabawy, bo przed nami chyba jeszcze 2 gwiazdy. Także...
3: Tak jest, i Blacha, i Skolim. Natomiast w studiu naszym plenerowym była Izabela Wojdyno, dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sochaczewie. Dziękuję bardzo.
4: Dziękuję również.
0: Sponsorem studia jest Pizzeria da Grasso, Kramnice Miejskie, pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
1: Sponsorem studia jest Skynet, dostawca światłowodu do firm i klientów indywidualnych. skynet.net.pl.
2: Sponsorem studia jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
5: Radio Sochaczew 94,9 FM.
6: 94,9 FM.
5: Jeszcze więcej muzyki na lato.

0: 94,9 FM. Radio słuchaczy. Jeszcze więcej muzyki. Reklama.
1: Pan Rembiszewski?
2: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
1: No to życzę szczęścia.
2: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
0: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Reklama.

Radio Sochaczew 94,9 FM. Jeszcze więcej muzyki na lato.

0: Sponsorem studia jest pizzeria Da Grasso, Kramnice Miejskie, pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
1: Sponsorem studia jest Skynet, dostawca światłowodu do firm i klientów indywidualnych. skynet.net.pl.
2: Sponsorem studia jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
3: WSC Festiwal 2026, line-up pęka w szwach. Jak amfiteatr, tak samo. Julia Kuligowska z Urzędu Miasta, dzień dobry, dobry wieczór.
4: Dzień dobry.
3: Nie będę pytał o strój, dzisiaj nie w sukni, dzisiaj w wygodniejszym ubraniu, bo podejrzewam, że tych kilometrów też narobiłaś, żeby to wszystko się spięło. Wiem, że tłum ludzi jest odpowiedzialnych za organizację tego wydarzenia, ale jest co oglądać i czego słuchać.
4: Dokładnie, masa ludzi pracuje, żeby tutaj na WSC Festiwalu było wszystko dopięte, także dzisiaj w roli organizatora. Tak naprawdę pracujemy cały rok, zaczynamy już tworzyć te line-upy we wrześniu, październiku, także cały rok pracujemy i bardzo dużo ludzi tutaj ma wpływ na to, że wygląda to tak, jak wygląda i mamy tak fajną tą trzecią edycję w tym roku.
3: Słuchaj, ty też jesteś po niesamowitych przygodach, za chwilę o tym opowiesz. Chyba konkurs na najlepsze festiwalowe wejście został rozstrzygnięty.
4: Tak, dokładnie. Przed chwilą tutaj właśnie wjechaliśmy ze Skolimem, którego odebraliśmy z lądowiska. Także wejście...
3: Gdzie lądował?
4: Lądował na stadionie przy ulicy Warszawskiej, na stadionie Mosiru. Także naprawdę super to wyglądało. No i oczywiście tutaj teraz go przywieźliśmy.
3: No właśnie, bo ty miałaś bardzo odpowiedzialne zadanie.
4: Tak, dokładnie. Tutaj ze mną jechał cały zespół. Także naprawdę fajne przeżycie, ale jakby zespół bardzo, bardzo w porządku. Super chłopaki.
3: No to super. Widzę, że ty też jesteś uśmiechnięta. Trochę pewnie stresu zeszło, że został cały i zdrowy dowieziony tutaj na scenę.
4: Dokładnie, ponieważ mimo, że samochodem takim nie rzucającym się w oczy, to mimo wszystko i tak ludzie jakby wiedzieli, że ten Skolim jakby jedzie.
3: Okej. Okay. Jak oceniasz line-up? Bo znowu mamy kilkunastu fantastycznych artystów na scenie w Sochaczewie. Tłum ludzi bawi się z nami. No i co prawda jest trzeci dzień i niedziela. Nie szkoda kończyć?
4: Szkoda, bo to naprawdę trzy dni to tak szybko mija i za chwilę będziemy się przygotowywać do kolejnej edycji. Bardzo, bardzo szybko to leci i szkoda po prostu.
3: A jak twoje wrażenia? Widziałaś, co tam się dzieje? Ile osób przyszło w tym roku?
4: Tak, jeśli chodzi chyba dzisiaj najwięcej osób, jeśli chodzi o koncert Meduzy, tutaj Blachy i Skolima, to po prostu może ludzi. Naprawdę jestem w szoku, że po prostu tyle osób do nas tutaj przyjechało. No jeszcze nie widziałam naprawdę tylu osób u nas.
3: No to powiem pewnie w imieniu wielu fanów, w imieniu Radia Sochacze, w imieniu tych wszystkich, którzy bawią się na WSC Festiwalu. Bardzo dziękuję, bo ty reprezentujesz Urząd Miasta i to wy dokładacie naprawdę mnóstwo wysiłku, żebyśmy wszyscy mogli spędzać w tym stylu czas. WSC Festiwal, Dni Sochaczewa, Disco Bzura, tych wydarzeń kulturalnych naprawdę jest sporo w kalendarzu.
4: Tak, jest sporo. Całym zespołem pracujemy, żeby jak najlepiej te wydarzenia wyglądały. No bo przede wszystkim robimy to dla mieszkańców Sochaczewa i też liczymy się tutaj jakby z opinią mieszkańców. Słuchamy tego, kogo chcą na scenie zobaczyć i po prostu tworzymy tak te line-upy, żeby było to zainteresowanie i po prostu popyt na te nasze festiwale.
3: A my lecimy pod scenę, my idziemy się bawić, a wy, moi drodzy, no cóż, jeżeli nie zdążyliście, to trudno, jak zdążyliście, to oznaczajcie i miasto, i radio w waszych relacjach, naprawdę o to w tym wszystkim chodzi, byśmy się dzielili tymi materiałami. Bardzo ci dziękuję, Julia Kuligowska z Urzędu Miasta była w naszym plenerowym studiu Radia Sochaczew.
4: Dziękuję bardzo.
0: Sponsorem studia jest pizzeria Da Grasso, Kramnice Miejskie, pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
1: Sponsorem studia jest Skynet, dostawca światłowodu do firm i klientów indywidualnych. skynet.net.pl.
2: Sponsorem studia jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
5: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM.

0: Sponsorem studia jest pizzeria Da Grasso, Kramnice Miejskie, pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
1: Sponsorem studia jest Skynet, dostawca światłowodu do firm i klientów indywidualnych. skynet.net.pl.
2: Sponsorem studia jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
3: WSC Festival 2026. Panie burmistrzu, bardzo piękny gadżet tutaj przed nami leży. Cóż to takiego jest?
4: No to jest forma podziękowania. Tablica rejestracyjna, znana już nie tylko w Sochaczewie, ziemi sochaczewskiej, ale daleko poza granicami Sochaczewa. Jak ci pytałem, skąd przyjechali uczestnicy festiwalu, osoby, które oglądały, słuchały koncertów, to cała Polska.
3: Muszę zapytać, czy ona jest honorowana na terenie powiatu sochaczewskiego w mieście Sochaczew? Czy można na autko przeodziać?
4: Powiem tak. Na pewno jako taki suwenir, tak, jak najbardziej. Natomiast to już by trzeba było zapytać pani starosty.
3: Rozumiem.
4: Wydział komunikacji, powiedz.
3: My sobie rozmawiamy, śmieszkujemy trochę, natomiast trzeba wstać i bić brawo na stojąco wszystkim ludziom, którzy położyli rękę, dołożyli się do tego, żebyśmy my mieli w Sochaczewie WSC Festiwal. To jest fantastyczne święto muzyki. Trzydniowa impreza, mnóstwo atrakcji, piknik. Panie burmistrzu, jak pan ocenia tegoroczną edycję?
4: Jeszcze nie ocenię, bo jeszcze nie zamknęliśmy. Jak zamkniemy, będziemy przechodzili do takiej ewaluacji projektu. No, finał jest piękny. Dla mnie wzruszający, że tyle osób poświęca swój czas, przyjeżdża do Sochaczewa. Wiecie państwo, są takie rzeczy, o których się nie mówi. Gastronomia, hotelarstwo. Wszyscy czekają na ten festiwal, bo to jest niesamowity zastrzyk dla każdego takiego przedsiębiorstwa i to też jest bardzo ważne. To jest festiwal, napędza wiele takich gałęzi i napędza taką machinę przemysłową i taką gospodarczą i przedsiębiorczą w Sochaczewie. I to jest bardzo ważne. To nie tylko koncerty, bo ktoś musi coś zjeść, gdzieś nocować i tak dalej. I to jest niesłychanie w tym wszystkim ważne.
3: No my też słyszeliśmy, że z miejscami noclegowymi w Sochaczewie było ciężko, tak? Że podczas tego wydarzenia, jak i podczas poprzednich dużych imprez, które miasto też organizuje, współorganizuje.
4: Powiem tak, raczej w powiecie było ciężko, w całym powiecie. I ja też się dowiedziałem o nowych miejscach, które powstały i pytaliśmy, gdzie te miejsca są. Takie właśnie miejsca, gdzie można spędzić czas w weekend w Sochaczewie.
3: Mnóstwo było atrakcji, tak jak pan burmistrz powiedział, ale też wiele osób, które współorganizują ten festiwal, pracownicy chociażby Urzędu Miasta, ci ludzie też się tutaj świetnie bawią podczas wykonywania swojej pracy, podczas dbania o to, by tu było bezpiecznie i dobrze.
4: Powiem tak, jeżeli twoja praca daje ci radość i przyjemność, to też inaczej do tego podchodzisz. I to chyba bardzo ważne, że stworzyły się w urzędzie takie zespoły, które cieszą się swoimi projektami. I to chyba jest ważne. Mi jako liderowi tego projektu tylko nic nie pozostaje tego, jak podziękować i patrzeć też na to już tak naprawdę szczerze, też z dużym wzruszeniem, że są osoby, które poświęcają często też swój czas poza godzinami pracy.
3: I są też osoby, które muszą wsiąść do auta i mieć poważne zadanie, by chociażby artystę tak, dotransportować tak, tutaj tak, bezpiecznie. Tak, czy konkurs na najlepsze wejście na festiwal rozstrzygnięty z tym lądowaniem?
4: Mieliście naprawdę pewnie relacje, przekazaliście tutaj do swoich słuchaczy, zaprosiliście do mediów społecznościowych. No uważam, że chyba tak, no ale wiecie, 5 koncertów w całej Polsce, to raczej samochodem by się nie dało tego rady zrealizować.
3: Jeszcze czas na podsumowania będzie. Tu już na finiszu jesteśmy tego, co wszyscy obecni mogli oglądać, co mogli słyszeć. Co dalej? Kolejne 2-3 kroki. Dzisiaj już odpoczynek, czy jeszcze jest trochę rzeczy do zrobienia?
4: Jest dużo rzeczy do zrobienia po festiwalu samym, więc no na razie musimy to wszystko pomału pozamykać, wszystko posprawdzać, wszystkie strefy, a troszkę odpoczynku na pewno też wydział potrzebuje, jak i wszystkie osoby zaangażowane, a potem wracamy do normalnych obowiązków.
3: I na koniec kot Filemon, rozumiem, ma się dobrze.
4: Jak najbardziej, mleczko jest dostarczane, wiem, że jest zaopiekowany, tak jak wcześniej Bonifacy, więc to też bardzo ważne, że mamy już takie pewne elementy, którymi możemy się pochwalić.
3: Doszły mnie słuchy, nie będę zdradzał źródła, ale słyszałem, że kolejne pomysły i projekty związane z ubogaceniem Sochaczewa, także pod kątem pomników, też tak, są w
4: tak,
3: planach.
4: Tak, jak najbardziej tak.
3: Wspaniale, więcej nie zdradzamy. Panie burmistrzu, bardzo dziękuję, życzę spokojnego wieczoru i jak najbardziej dobrych, pozytywnych wniosków związanych z przebiegiem całego festiwalu. Za to mocno trzymam kciuki.
4: Pozdrowienia dla Radia Sochaczew, trzymajcie się, dzięki, że byliście z nami przez te 3 dni.
3: I spokojnego powrotu do domu, moi drodzy, do usłyszenia, do zobaczenia, panie burmistrzu. Bardzo dziękuję i czekamy na kolejne wielkie wydarzenia w Sochaczewie. WSC Festiwal 2026 za nami.
0: Sponsorem studia jest pizzeria Da Grasso, Kramnice Miejskie, pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
1: Sponsorem studia jest Skynet, dostawca światłowodu do firm i klientów indywidualnych. skynet.net.pl.
2: Sponsorem studia jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.

0: jest już niczym.
1: 94 i 9 FM. Radio słuchaczy. Jeszcze więcej muzyki.

Radio Słuchacze. Jeszcze więcej muzyki. 1, 2, 3.